0: się rządowe działania obniżające ceny paliw na stacjach, poinformował o tym wczoraj premier Donald Tusk. W tych faktach także nowa strefa dla pacjentów w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. Ismael Saibari dla Maroka i Vinicius Junior dla Brazylii. To jak na razie autorzy jedynych dwóch bramek w pierwszym hicie Mistrzostw Świata. Sędzia doliczył aż 10 minut do drugiej połowy meczu. W tej chwili na zegarze 5. minuta czasu doliczonego. Na tablicy wyników w New Jersey bez zmian. 1-1. Gorąca końcówka trwa. Obie drużyny walczą o pełną pulę punktów. O ostatecznym wyniku spotkania powiemy Wam w faktach. Rosną napięcia w Iranie przed możliwym porozumieniem ze Stanami Zjednoczonymi. W świętym mieście Meshed odbył się protest przeciwko szefowi irańskiej dyplomacji Abbasowi Araghchiemu. Demonstranci domagali się jego dymisji po tym, jak przedstawił zarys możliwego porozumienia kończącego konflikt na Bliskim Wschodzie. Według irańskich mediów protestujący oskarżali ministra o zbyt daleko idące ustępstwa wobec Stanów Zjednoczonych. Szczególne kontrowersje budzi kwestia kontroli nad strategiczną cieśniną Ormuz. Tymczasem Donald Trump i mediatorzy sygnalizują, że porozumienie mogłoby zostać podpisane już dzisiaj. Teheran nie potwierdził tego terminu, choć nie wyklucza zawarcia umowy w najbliższych dniach. Latem zakończymy ten projekt. Premier Donald Tusk zapowiedział, że wkrótce rząd zawiesi pakiet przepisów obniżających ceny paliw na stacjach. Jak mówił, nadzieje na spadek cen ropy na światowych rynkach dają rozmowy pokojowe z Iranem.
1: Pierwsze informacje, decyzje o między innymi o odblokowaniu pieniędzy irańskich przez Emiraty w związku z postępem w rozmowach pokojowych, no to daje nadzieję na to, że ten wzrost paliw spowodowany wojną, wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu. Taką mam nadzieję. Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
0: Mówił wczoraj w Łomży premier Donald Tusk.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Nowa strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. Chorzy mogą tu odpocząć, posłuchać muzyki, spędzić czas z bliskimi i przy dobrej pogodzie podziwiać górskie widoki za oknem. Pan Józef, pacjent, polubił to miejsce od razu.
3: Bardzo fajny, tak zrobiony ten pokój, superowo. To jest taka strefa takiego trochę relaksu, takiego odpoczynku, po prostu zapomnienie o tej chorobie, a to dużo znaczy.
4: Jeżeli chodzi o choroby onkologiczne, stwarzanie pacjentom takich miejsc w warunkach szpitalnych, które tego szpitala po prostu nie przypominają, no to jest taka rzecz, która powinna się dotyczyć każdego oddziału onkologii. My mamy to szczęście, że mamy taką możliwość, że nasi pacjenci mogą w komfortowych warunkach spędzać czas w trakcie tego trudnego procesu terapii onkologicznej.
0: Mówił dr Marek Kowalczyk, kierujący oddziałem onkologii klinicznej w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. Niepotrzebne ubrania, zabawki albo biżuteria mogą dostać drugie życie. W hali Odra w Szczecinie odbył się wczoraj Less Waste Market, czyli pchli targ, na którym każdy mógł kupić lub sprzedać bibeloty.
5: Głównie patrzyłem, czy są jakieś książki fajne.
6: Akurat może coś wpadnie w oko i to będzie to, co się tak do nas uśmiecha.
7: Szukają panie może czegoś konkretnego?
6: Tak, fajne letnie ubrania.
7: Nawet już znalazłem.
6: Lniana koszula za 3 dyszki, przepiękna.
7: No i piesek też może przyjść, także zaraz mam nadzieję, że znajdę dla niego jakieś kombinezonik.
8: Można znaleźć perełki jakieś tutaj?
9: Oczywiście, właśnie taką znalazłam. Krótkie spodenki, bardzo fajne.
10: Szklane korale, robione ręcznie. Pokażcie, żeby ktoś się jeszcze cieszył.
8: Jak idzie sprzedaż dzisiaj?
7: Kiepsko.
8: Wie, że panie tutaj bardzo dużo butów mają.
7: Fanka butów, trzeba się trochę pozbyć i zrobić miejsce na nowe.
8: Ile tych par tutaj będzie?
7: No około 20. Ale niektóre są nawet nowe, nie chodzone. Szkoda sprzedać, ale też szkoda, żeby leżały.
0: Usłyszała od odwiedzających i kupujących unikalne rzeczy z duszą w hali Odra reporter RMF FM Anna Pałamar.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: W tej kwestii oceniam współpracę z Ukrainą bardzo dobrze, mówił na naszej antenie Paweł Kowal. W rozmowie z Krzysztofem Dziemcem, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, skomentował m.in. sprawę poszukiwań w Ukrainie szczątków polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Posłuchajmy.
11: Nie opadły jeszcze emocje po wypowiedzi pana Andrzeja Szeptyckiego, ministra Szeptyckiego, a wczoraj wieczorem profesor Kazimierz Włóciński, historyk z wykształcenia, porównał UPA do Armii Krajowej. Powiedział też, że Armia Krajowa tak samo jak banderowcy nabijała na widły swoich wrogów. Pan też jest historykiem. Co pan na to?
12: Też jestem historykiem i nie widzę podobieństw.
11: To dlaczego takie słowa padają?
12: Nie wiem, trzeba pytać tych historyków, którzy dzisiaj szarżują z takimi porównaniami.
11: No ale po co on to robi? Bo to wszystko ma swój sens, jakąś logikę i też no, konsekwencje.
12: Wie pan, proszę pamiętać, pan rozmawia z twórcą Muzeum Powstania Warszawskiego, który jedyną przypinkę, jaką mam w każdej marynarce i żadnej innej nie zakładam, z wyjątkiem jakichś chwilowych sytuacji, ale to się naprawdę zdarza raz na rok.
11: No to dla pana pewnie Armia Krajowa to świętość, prawda? Jak dla wielu Polaków.
12: To świętość, to armia sojusznicza zachodnich armii w czasie II wojny światowej, to armia, która miała charakter narodowy, podporządkowana legalnemu polskiemu rządowi, to armia, z której wywodzi się wielu moich przyjaciół. Akurat wczoraj cały dzień spędziłem w Muzeum Powstania Warszawskiego, bo pracowałem tam ze swoimi studentami, pokazując im, jak się tworzy nowoczesne muzea, i właśnie szedłem i zapytałem, spotkałem Janka Ołdakowskiego, zapytałem go, ilu żyje powstańców. Aha. I powiedział mi, że z tej liczby, kiedy zaczynaliśmy pracować z powstańcami, którzy w większości byli właśnie żołnierzami czy oficerami Armii Krajowej, a jakiś dzisiaj mamy już tylko 250, więc
11: no to tym bardziej dla nich taka wypowiedź będzie bardzo bolesna. Zapytam jeszcze, czy taka wypowiedź profesora nie wpisuje się w opinię tych, którzy mówią, że mamy w Polsce piątą kolumnę banderowską?
12: Wie pan co, to jest dla mnie w ogóle bolesny temat, dlatego że coś takiego powiedział były premier Leszek Miller, którego droga polityczna jest oparta o moskiewską pożyczkę.
11: Dobrze, ale widzi pan też emocje.
12: Widzi pan, jakie mamy czasy. Znaczy, rozmawia pan z człowiekiem, współtwórcą Muzeum Powstania Warszawskiego i pyta mnie pan o tezę Leszka Millera, nie?
11: No dobrze. Ekshumacje. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że znaleziono szczątki w Husie Pieniackiej. Jak pan ocenia w ogóle tempo współpracy tutaj polsko-ukraińskiej w tej kwestii?
12: Tu nie ma miejsca na żadne takie słowo, że jestem zadowolony, ale naprawdę może powiedzieć tak. Jestem dumny, że byłem jedną z tych osób, które premier wyznaczył do tego, żeby ten proces uruchomić, i że ten proces dzisiaj jest na tyle uruchomiony, że nawet wszyscy nie wiedzą, ile tych różnych prac, przygotowań albo się zaczęło, albo się toczy, albo będzie w przyszłości. Musimy zrobić wszystko, żeby ofiary, które uda się odnaleźć, znalazły godny pochówek. Mniej o tym mówić, a więcej działać. To jest jedno. Huta Pieniacka jest o tyle istotna, dlatego że jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską, ona jest jednym z takich najbardziej znanych miejsc. Ale przecież tych miejsc było wiele, wiele, wiele więcej. I to jest kolejne z takich miejsc. Liczę na to, że prace będą kontynuowane. Jeżeli chodzi o współpracę ze stroną ukraińską w tej sprawie, oceniam ją bardzo dobrze, dlatego że sam fakt, że te prace mogą być prowadzone w czasie wojny, jest już dużym sukcesem organizacyjno-logistycznym, no bo trzeba wszystkich dowieźć na miejsce, przygotować miejsce.
11: Nie odczuwa pan, że Ukraińcy jednak blokują tempo tych prac?
12: Nie, ja tu nie mam nic na odczuwanie, bo ja to po prostu wiem, dlatego że ja koordynuję ten proces. Nie. Nie ma żadnego dzisiaj blokowania. Dzisiaj właściwie wszystkie wnioski, czy prawie wszystkie, bo nie chcę powiedzieć wszystkie, bo może jakiś jest tam jeszcze w obróbce, ale wnioski, które są składane, są realizowane. Zaczęło się w tych słynnych późnikach. To był taki nasz pierwszy test, czy będziemy w stanie współpracować. Następnie były kolejne miejsca we Lwowie, w tym roku Ostrówki, Wola Ostrowiecka. To oczywiście jest wielki wysiłek przede wszystkim polskich archeologów, polskich uczonych, którzy na miejscu w dużej liczbie i właśnie w warunkach wojennych pracują. Także składam im hołd, dziękuję za to. Zróbmy wszystko wspólnie w ramach takiej synergii narodowej. Jest i wsparcie prezydenta, IPN-u, no wszystkich, z wszystkich stron. Po prostu, żebyśmy doprowadzili te ofiary niewinne II wojny światowej, nacjonalistów ukraińskich, często przecież to byli cywile, sąsiedzi.
11: No właśnie,
12: czy byśmy ich doprowadzili na cmentarz, postawili...
11: Tak, dlatego ta wypowiedź, o której zacząłem, dla wielu Polaków będzie bardzo bolesna i myślę, że zostanie w pamięci.
12: No, ale
11: na pewno
12: wie pan,
11: nie poprawi relacji polsko-ukraińskich.
12: Ale czy w ogóle warto proces, na który Polacy czekali ostatnie prawie 20 lat, a w ogóle to czekali od II wojny światowej, zrównywać z jakąś jedną czy drugą wypowiedzią.
11: Panie pośle, zgadza się pan z tym, że te relacje nie są dobre, i zapytam, bo pan powiedział o prezydencie, ja zapytam w kontekście decyzji prezydenta, która gdzieś tam wisi w powietrzu, ma podjąć, jak wróci z Ameryki, myślę o naszym prezydencie polskim, decyzję w sprawie odebrania Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jak pan myśli, jaka to może być decyzja i co będzie, jak odbierze, jak to zmieni relacje?
12: To są poważne rzeczy, dlatego ja w tej sprawie nie... Przecież wspieram się z prezydentem w każdej kwestii i nie boję się tych sporów, jak pan wie, ale są takie rzeczy, gdzie trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu, on ma swoich współpracowników, ma swoje dane, widzi ten temat może w jakimś szerszym kontekście też. Zobaczymy, co do tego czasu się zmieni.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Oni napisali, że Nawrocki dał czas, ale Załęskiemu, żeby się namyślił, zmienił decyzję, może gdyby
2: Najbardziej to rację mają ci, którzy w takich sprawach zachowują chłodny umysł, bo każda z tych rzeczy składa się na szerszy problem, a szerszy problem jest taki, że szersza kwestia jest taka, że my jesteśmy w środku Europy, będziemy sąsiadami Ukrainy, właśnie. Będziemy sąsiadami Ukraińców.
1: Nie zmienimy
2: położenia. I prezydent, premier, poważni politycy muszą przy każdej decyzji w tej sprawie widzieć plusy i minusy. Powiedzieliśmy na przykład o ekshumacjach, moglibyśmy powiedzieć o współpracy gospodarczej, o ogromnym eksporcie, o liczbie Ukraińców, którzy pracują w Polsce legalnie, bo to jest prawie 900 tysięcy osób chyba. Więc jak trzeba te wszystkie rzeczy ważyć przy każdym ruchu. Wczoraj wieczorem spotkałem się z grupą ekspertów i ambasadorów Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji i podzieliłem się z panem krótko jedną refleksją. Wtedy zobaczyłem, że jeżeli czegoś nam czasami brakuje, to chłodnej głowy.
1: Wygłosiłem do nich dłuższe
2: przemówienie, podające wszystkie argumenty za tym, że Polska powinna brać udział w rozwiązaniach politycznych na końcu tej wojny. Potem z nimi długo rozmawiałem i zrozumiałem, że każda z tych decyzji, którą podejmujemy, niech wreszcie w cenie w Polsce będzie trochę chłodna głowa, spokój i widzenie całościowe.
1: Na koniec tej części
3: podkreślał Paweł Kowal. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej. Odnotujmy jeszcze na sam koniec. Brazylia i Maroko podzieliły się punktami. Końcowy wynik spotkania to 1-1.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: To jest przegląd zagraniczny. Donald Trump, jeżeli kojarzy się z jakimś sportem, to przede wszystkim z golfem. To jest taki obrazek dobrze znany prezydenta na wózku golfowym na jednym z należących do niego pól golfowych. Pamiętamy nawet, że raz w czasie debaty prezydenckiej sprzeczał się z Joe Bidenem o to, kto lepiej w golfa gra. Ale prezydent nie tylko aktywnie uczestniczy w zawodach sportowych, tych golfowych, ale także biernie, czasami obserwuje ważne wydarzenia sportowe, choć akurat na pierwszym amerykańskim meczu na Mundialu z Paragwajem, wygranym przez Stany Zjednoczone 4-1, Trump się nie pojawił, ale był na przykład w Nowym Jorku ostatnio na finałach, w których gra drużyna z jego miasta. New York Knicks jest bardzo bliska zresztą zwycięstwa. Raz tylko jeszcze musi pokonać San Antonio Spurs, by wygrać ligę w tym roku. Natomiast szczególne upodobanie zdaje się mieć Donald Trump do sportów walki i od tego dziś zacznę moją rozmowę z Rafałem Michalskim, amerykanistą. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Czy Donald Trump ma jakąś szczególną skłonność do tych sztuk walki? Dlaczego na trawniku Białego Domu odbywa się gala UFC? Czy to wynika z przyjaźni Donalda Trumpa z Daną White'em, czyli człowiekiem, który stoi na czele tej organizacji?
2: Donald Trump nie po raz pierwszy zaprasza do siebie galę UFC, ponieważ już 31. gala miała miejsce w jego Taj Mahal w Atlantic City, budynku także należącym do nim. I Donald Trump zawsze powtarzał, że sporty walki to są sporty, które charakteryzują się tak wspieranie takich pozytywnych cech męskości, czyli waleczności, czyli siły i hartu ducha. I Donald Trump bardzo często mówi, że dlatego to jest jego ulubiony sport, ponieważ pokazuje on to, jaki powinien być amerykański mężczyzna. Chociaż te związki z biznesem nie są nieprzypadkowe. To jest jego obecna sekretarz edukacji. Także ma bezpośrednie związki z biznesem związanym ze sztukami walki. To jest Donald Trump. Był obecny w tym świecie wielkiego sportu. Nie on jako jedyny. Były prezydent George W. Bush chociażby był swego czasu właścicielem organizacji baseballowej Texas Rangers, więc te związki polityki i sportu są tutaj bardzo istotne, ale Donald Trump, on jako, że po pierwsze zawsze sobie cenił konkretnie UFC, po drugie ma te bezpośrednie personalne związki, to jest rzecz bardzo istotna, a do tego jeszcze musimy dodać, iż sam Donald Trump uważa Biały Dom, jak jego wielcy XIX-wieczni poprzednicy, jako swoisty manifest tego, kim jest dany prezydent. To jest, on uważa, że jeżeli on jest prezydentem, to on może w tym Białym Domu robić generalnie to, co uważa za dobre dla wizerunku państwa Stanów Zjednoczonych czy Waszyngtonu.
1: Ale nie wszyscy się z tą diagnozą Donalda Trumpa zgadzają. Był nawet pozew, który miał zablokować tą galę UFC tuż przed wydarzeniem. Okazało się jednak, że sędzia tutaj stanął po stronie Donalda Trumpa. W ostatniej chwili zadecydował, że gala jednak się odbędzie. Jaka tam była wątpliwość?
2: Przede wszystkim wątpliwość dotyczy wykorzystywania funduszy publicznych. To jest przez to, że to kongres w ramach tych swoich corocznych ustaw budżetowych również w jakiejś tam mierze znacznej finansuje funkcjonowanie rządu federalnego. Więc tutaj wykorzystanie gruntów publicznych to jest dokładnie ta sama podstawa prawna, która była wykorzystywana w trakcie prób kolejnych pozwów zablokowania budowy sali balowej, budowy, która do teraz nadal trwa. On został zablokowany właśnie przez tą praktykę XIX-wieczną, kiedy my widzieliśmy wśród tych prezydentów od Thomasa Jeffersona do Theodora Roosevelta, że oni z tym Białym Domem robili bardzo różne rzeczy. To jest, on był przebudowywany, wybudowywany. Miały tam miejsce nawet, można powiedzieć, wydarzenia sportowe, bo Theodor Roosevelt chociażby wielokrotnie zapraszał dyplomatów zagranicznych do pokazu walk judo, w których sam brał udział. Więc tutaj po prostu sądy uznały, że nie ma takiej praktyki prawnej, sądowej, żeby blokować możliwość przebudowy Białego Domu, ponieważ to tak się działo przez cały XIX wiek.
1: No tutaj myślę, że Donalda Trumpa w oktagonie jednak spodziewać się nie możemy. W tym uzasadnieniu, które przedstawił sędzia federalny w tej konkretnej sprawie, była jeszcze jedna istotna rzecz, z którą czasami mają chyba problem ci, którzy chcieliby działania Donalda Trumpa zablokować. To znaczy sędzia uznał, że ci, którzy pozywają prezydenta, nie potrafią uzasadnić, że w jakikolwiek sposób ucierpią, jeżeli ta gala rzeczywiście zostanie przeprowadzona.
2: To jest, tak naprawdę to jest ten zarzut, który pojawia się w tym przepisie, o którym ja mówiłem, czyli dotyczącym wykorzystywania funduszy publicznych, bo jeżeli one zostałyby sprzeniewierzone, to sądy zazwyczaj uważały, że to jest właśnie szkoda na obywatelu prywatnym. Stąd jeżeli obywatel widzi, że chociażby dany budżet finansuje program, który w niego uderza, to prywatny obywatel ma prawo taki rząd federalny czy agencję federalną pozwać. Więc tutaj, kiedy sędzia pisze o tym, że nie udało się uzasadnić szkody, to ma właśnie na myśli na to, że nie udało się uzasadnić, że te przepisy administracyjne, budżetowe, prawne, one uderzyły w prawo obywatela do jawności budżetowej czy do równego dostępu do finansów publicznych.
1: W nazwie tej gali, która odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek, już w poniedziałek czasu polskiego, pojawia się 250 lat, które Ameryka świętuje w tym roku, 250 lat istnienia niepodległego państwa, ale pytanie, czy w tym wypadku, również patrząc na datę, bo ta rocznica państwowa przypada przecież nieco później, 4 lipca, nieistotniejsza jest ta rocznica 80. życia Donalda Trumpa. Czy to są bardziej urodziny państwa, czy Donalda Trumpa, to co będziemy obserwować na trawniku Białego Domu?
2: To jest słuszna uwaga, którą komentatorzy wielokrotnie wskazują, że z jednej strony wszystkie przygotowania idą na to urodziny Donalda Trumpa, a na razie ten konflikt polityczny, także dotyczący dwóch rywalizujących komitetów organizujących obchody 4 lipca. Nadal nie wiadomo wiele o tym, jak to ma być przeprowadzone. Są spory chociażby dotyczące składu artystów, którzy mieliby 4 lipca wystąpić, a którzy odmawiają z powodu polityzacji tej 250. rocznicy deklaracji niepodległości. Więc może to wywoływać dysonans, że z jednej strony już widać te od wielu miesięcy prędkie przygotowywanie tej gali, a z drugiej strony ta sama 250. rocznica, ona jest upolityczniona. To jest chociażby sam skład demokratów w kongresie. On został w dużej mierze wykluczony z tego, jak te obchody w samym mieście Waszyngton miał w dystrykcie Kolumbii miałoby wyglądać. I zobaczymy, jak ten 4 lipca będzie przeprowadzony, bo też z drugiej strony to władze stanowe, one już ogłaszają, że będą niezależnie od planów samego Białego Domu, samego kongresu organizować te wydarzenia, które Amerykanie będą za kilka tygodni widzieć.
1: Rozmawiam z Rafałem Michalskim, amerykanistą, i za moment jeszcze do tej rozmowy wrócimy, bo w Stanach Zjednoczonych inne bardzo ważne wydarzenie sportowe, czyli Mundial. Czy to jest szansa, którą Stany Zjednoczone jako współgospodarz tej imprezy dobrze wykorzystują, aby poprawić własny wizerunek? O tym jeszcze za moment porozmawiamy.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: czas na porcję informacji w RMF FM.
1: To jest przegląd zagraniczny w radiu RMF 24, a dziś z amerykanistą Rafałem Michalskim rozmawiam trochę o Stanach Zjednoczonych, Donaldzie Trumpie i sporcie, bo dużo się sportowych rzeczy w USA dzieje. Przede wszystkim oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone rozpoczęły ten turniej od zwycięstwa, co może cieszyć amerykańskich kibiców, ale czy wyborcy w Stanach Zjednoczonych, czy obywatele tego kraju mogą być dumni z tego, jaki przekaz na temat państwa płynie w świat? No, tu już można mieć pewne wątpliwości, mimo że mundialu za nami dopiero kilka dni, to już parę afer, można powiedzieć, się pojawiło. Był problem z wjazdem do Stanów Zjednoczonych Omara Artana, jednego z najlepszych sędziów z Afryki, pochodzącego z Somalii. Był problem z wjazdem do USA jednego z zawodników reprezentacji Szwajcarii. Było trudne przywitanie niektórych reprezentacji na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostali ci zawodnicy drobiazgowo przeszukani w sposób, którego raczej nie zaznają często profesjonalni sportowcy. Dlatego pytanie do mojego dzisiejszego gościa, Rafała Michalskiego. Czy Amerykanie nie martwią się tym, jak to wpływa na ich globalny wizerunek i czemu w tak, można powiedzieć, ostry sposób traktują reprezentantów z innych państw? Coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego na tych wielkich imprezach piłkarskich.
2: Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że sama piłka nożna w Stanach Zjednoczonych nie ma aż tak długiej historii. To jest, ma ona historię migrancką, gdzie grali w nią bardzo dużo w XIX wieku imigranci z Europy, ale w takim głównym nurcie sportu amerykańskiego to jest to sport dosyć młody, bo on się dopiero zaczął pojawiać pod koniec lat 70. i Amerykanie w swojej masie nie są aż tak przywiązani do całej kultury piłkarskiej. To musimy pamiętać. To jest przede wszystkim ten mundial, on się pojawia w dwóch newralgicznych momentach. To jest po pierwsze w momencie, w którym nadal nie ma jasnych, wspólnych przepisów migracyjnych. To jest stąd do ostatniej chwili można było mieć uzasadnione podejrzenia, czy piłkarze z Iranu będą mogli wjechać, ponieważ na mocy tych przepisów z roku 25 byłoby to dość wątpliwe. Więc tutaj my nadal też nie wiemy, jak wygląda.
1: Ostatecznie chyba będą wjeżdżali wyłącznie na same mecze i później będą musieli opuszczać Stany Zjednoczone bezpośrednio po rozgrywkach.
2: Dokładnie i tutaj pytanie, jak będzie z kibicami z Afryki, ponieważ tam też wiele przepisów z roku 25 było derogowanych. Jest tutaj dużo pytań, a my nie mamy takiego jasnego kodeksu egzekwowania przepisów migracyjnych, stąd to jest taka jedna historia, w przypadku której tych kontrowersji może być i prawdopodobnie będzie dużo więcej. Druga rzecz to jest sport w Stanach Zjednoczonych, a ten mundial w szczególności stał się symbolem nierówności ekonomicznych. To jest nie bez powodu, chociażby obecny socjalistyczny burmistrz Nowego Jorku, Sorad Mamdani, pół swojej kampanii poświęcił na to, żeby pokazywać, jak sport wykorzystuje klasę biedniejszą, której po prostu na bilety nie stać. To jest to państwo, które mecze oglądają właśnie na amerykańskich stadionach, to są w większości stadiony związane z kulturą futbolu amerykańskiego. Futbol amerykański wprowadził do amerykańskiego sportu i polityki tak zwaną zasadę, że najważniejszy jest zysk. To jest tam im nie zależy na to, żeby stadion był w całości wypełniony, tylko żeby siedzieli na nich ci, którzy mogą jak najwięcej zapłacić. To jest model, który jest zupełnie inny niż nasze rozumienie takie egalitarne sportu i te rosnące, dynamiczne ceny, to jest one stały się właśnie takim symbolem pokazującym całemu światu, jak ta amerykańska najwyższa liga, czy to piłki nożnej, czy to futbolu amerykańskiego, baseballu wygląda, bo te ceny są bardzo wysokie, a jeszcze, że nie było pomocy rządowej dla władz stanowych czy dla władz miejskich, które mają te mecze organizować, mają finansować chociażby bezpieczeństwo, to jest one musiały nagle podwyższyć ceny chociażby komunikacji miejskiej. W niektórych Stanach mowa o podwyżkach rzędu $20-30, więc to jest mundial, który pokaże po prostu, że ta Ameryka jest bardzo droga, ponieważ ona nie ma tej takiej polityki włączania wszystkich do świętowania sportu czy do uprawiania sportu.
1: W 1994, kiedy pierwszy mundial w Stanach Zjednoczonych się odbywał, rzeczywiście ten sport na gruncie amerykańskim nie był przesadnie popularny, był uznawany raczej za taki rodzaj rozgrywek, który można uznać w szkole, na WF-ie, ale nie jako profesjonalny sport w Stanach Zjednoczonych. To się stopniowo zmienia, popularyzuje się liga piłkarska, w której w tej chwili gra chociażby Lionel Messi. Czy ten mundial w 2026 roku ma szansę być klamrą, która pozwoli, by w Stanach Zjednoczonych piłka nożna znalazła się na równi z baseballem, futbolem amerykańskim przede wszystkim, ale także koszykówką, o której już wcześniej wspominaliśmy.
2: każdy z tych przez pana redaktora wymienionych sportów ma o wiele dłuższą historię, chociażby polityczną, bo każdy z nich sięga ze swoimi profesjonalnymi ligami przynajmniej lat 30., 40., 20. wieku. Znowu piłka nożna to dopiero lata 80., a pełna komercjalizacja to jest 21. wiek. To jest pytanie o popularność piłki nożnej, to jest pytanie o to, czy pojawi się popularność wśród młodych ludzi. To jest, czy pojawią się ligi szkolne, czy uniwersytety, które przez wiele lat są w zasadzie takim kołem napędowym każdego sportu, bo to ligi uniwersyteckie, to z nich są później wybierani ci najlepsi zawodnicy do tych profesjonalnych, stanowych czy ogólnokrajowych lig. Więc wszystko zależy od tego, czy młodzi ludzie się piłką nożną zainteresują, ponieważ tego wsparcia na poziomie takiego, jak chociażby my znamy w Polsce, czyli my mamy Ministerstwo Sportu, tego typu instytucji w Stanach Zjednoczonych nie ma i żeby sport stał się popularny, to musi powstać taka samodzielna potrzeba wśród Amerykanów, a jak widzimy po tych samych badaniach, chociażby wskazujących na zasięg postów w internecie, to nadal koszykówka, to nadal baseball jest sportem osób starszych, ale futbol amerykański to są mimo wszystko takie dyscypliny, które są bardziej egalitarne i one łączy je wszystko jedno, to jest jeszcze jedna rzecz, to jest łączy je takie poczucie indywidualności. To jest Amerykanie zawsze mieli problem z piłką nożną, że tam jest 22 zawodników, oni lubią sporty oparte na silnych charakterach, a te silne charaktery się na tym boisku z wieloma piłkarzami gubią, więc ta piłka nożna zawsze była trochę oceniana jako sport niekompatybilny z tymi amerykańskimi, typowo, można powiedzieć, arystokratycznymi, czy takimi sportami silnie charakternymi.
1: Wróćmy jeszcze na moment do prezydenta Trumpa. Czy wybaczył demokratycznym władzom tych miast, tych największych metropolii, gdzie odbywają się mecze? Bo to też na pewnym etapie był problem. Trump nawet głosił, że niektóre miasta, które już wcześniej zostały uznane za organizatorów rozgrywek mundialowych, mogą ten przywilej utracić. Jak to się ostatecznie ułożyło?
2: Donald Trump zrozumiał, albo jego współpracownicy prezydenta Donalda Trumpa poinformowali, że nie ma takiej możliwości, żeby tych cen nie podnosić. To jest budżety stanowe, one i tak mierzyły się z bardzo dużymi problemami związanymi chociażby z polityką celną wprowadzoną przez prezydenta w zeszłym roku. To są chociażby kwestie energetyczne, które z każdym dniem stają się coraz trudniejsze dla kolejnych branż. To jest władze stanowe, władze miejskie też również przede wszystkim mają swoje listy priorytetów, swoje listy dopłat. I te mimo wszystko organizacja wydarzeń sportowych nie jest najwyższym priorytetem dla żadnego samorządu lokalnego i Donald Trump pomimo gruźb, to jest on musiał zrozumieć, że alternatywy dla miast nie ma i że w przeciwieństwie do roku 94, kiedy tamten mundial był wspierany finansowo przez władze federalne, to tego wsparcia nie ma, więc władze stanowe, one mimo wszystko na samym końcu dostały pewnego rodzaju wolność tego, jak mają sobie z tymi dodatkowymi wydatkami poradzić w okresie ekonomicznie naprawdę bardzo trudnym.
1: Rafał Michalski, amerykanista, dzisiaj opowiadał o gali UFC przy Białym Domu i o mundialu. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
2: Dziękuję.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

Najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.

0: I to już prawie trzecia. Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Pierwsze wątki nowego porządku świata pojawią się na przyszłotygodniowym szczycie G7 we Francji, tak stwierdził premier Kanady. Niedosyt brazylijskich kibiców po remisie 1-1 z Maroko. Posłuchajcie, jak wyglądało kibicowanie w Nowym Jorku. Duże utrudnienia do końca weekendu mogą zaskoczyć kierowców i pasażerów w centrum Warszawy. Premier Kanady Mark Carney ocenił, że przyszłotygodniowe spotkanie liderów G7 we francuskim Evian może wyznaczyć kierunek zmian w globalnej polityce i gospodarce. Jak podkreślił podczas rozmów, pojawią się pierwsze wątki nowego ładu międzynarodowego. Jednym z głównych tematów ma być rozwój sztucznej inteligencji. Carney zwrócił uwagę na potrzebę wspólnych zasad i regulacji dotyczących AI, między innymi w kontekście cyberbezpieczeństwa i ochrony dzieci. W tegorocznym szczycie obok państw G7 udział wezmą także między innymi Indie, Brazylia, Arabia Saudyjska, Katar i Ukraina. Zdaniem kanadyjskiego premiera ma to pomóc w wypracowaniu szerszych rozwiązań dla globalnych problemów. Podziałem punktów zakończył się mecz Brazylia-Maroko w New Jersey. Jak podawaliśmy w faktach, końcowy wynik spotkania to 1-1. Atmosferę towarzyszącą tej rozgrywce obserwował nasz korespondent Paweł Żuchowski. Paweł, powiedz, jak to wyglądało?
1: W pobliskim Nowym Jorku na Times Square było żółto-zielono od koszulek brazylijskich kibiców, ale i nie brakowało czerwieni i zieleni marokańskich kolorów. To właśnie specyfika Stanów Zjednoczonych. Tu, gdzie piłka nożna nie jest tak popularna, kibicują głównie imigranci z wielu państw.
0: Tyle Paweł Żuchowski. To jeszcze nie koniec piłkarskich emocji tej nocy. Za chwilę rozpocznie się mecz Haiti-Szkocja, a o poranku o 6:00 Australia zmierzy się z Turcją.
2: Posłuchaj, takie są fakty.
0: Kierowcy i pasażerowie do końca weekendu muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami w centrum Warszawy. Powodem jest kolejny etap remontu. Tramwaje nie kursują m.in. na 6-kilometrowym odcinku ulicy Marszałkowskiej od Placu Zbawiciela do ulicy Stawki.
3: No nie jeżdżą, jakieś przebudowa jest, ale to w tygodniu też bym mogła, bo w nocy robić, tak? A nie w ciągu dnia. Na Mokotów się chciałam dostać.
4: Nie wiedziałem nawet o tym, aczkolwiek no to już jest troszeczkę większe utrudnienie, że tak powiem, no bo w takim wypadku całe rondo stoi.
5: I co robić, jak jechać?
4: Właśnie, no najlepiej wziąć zastępczą komunikację, autobusy, chociażby właśnie jak trzeba się gdzieś szybko dostać i ktoś może nie wiedzieć na przykład, że jest zastępcza komunikacja i to trochę frustrujące może.
3: Stoją osoby, które są z komunikacji, mówią jak dojechać.
5: I gdzie pani idzie?
3: Teraz muszę iść autobusem do Placu Zbawiciela i stamtąd chyba jakiś tramwaj już będzie.
0: Usłyszał od mieszkańców Warszawy w sobotnie popołudnie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Podpowiedzi, jak poruszać się do końca weekendu w centrum Warszawy, mamy na rmf24.pl. To japońska sztuka walki, która opiera się głównie na technikach obronnych. Wczoraj w Poznaniu ponad 1400 osób ćwiczyło na specjalnym treningu z okazji 50-lecia Aikido w Polsce. Na tatami, czyli na specjalną matę, wszedł też nasz reporter Maciej Sołtys.
6: Co ja mam robić, sensei Justyno?
7: Technika nazywa się Aihami Katatedori Ikkyo. Teraz chwytasz mnie za lewy nadgarstek. Następnie unoszę lewą rękę do góry.
6: O rany!
7: W swoim centrum.
6: Leżę już na macie.
7: Tak, leżysz już na macie. Podkładam całe twoje ciało i dociskam też rękę do maty, lekko nad łokciem prawa ręka.
6: Okej, okay, a teraz mogę ja spróbować?
7: Jasne.
6: Jasne.
7: Zapraszam.
6: Dobra.
7: Będę twoim ukę, czyli
6: dobrze.
7: Uczniem.
6: Okej. Okay. Czyli lewą rękę podnoszę do góry,
7: tak
6: łapię za nadgarstek, idę do przodu i rozciągam się na macie. Tak, tak. Trzymam rękę za łokieć i rozciągam.
7: Dokładnie tak.
0: Tak sensei Justyna uczyła naszego reportera. Weekendowe seminarium w Poznaniu to jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce.
2: Fakty, opinie, komentarze.
0: Trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu, tak mówił w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM Paweł Kowal. Poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, był pytany m.in. o sprawę odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Chodzi, przypomnę, o skandaliczną decyzję ukraińskiego przywódcy nadania jednej z wojskowych jednostek nazwy Bohaterów UPA. Posłuchajmy tej rozmowy.
8: Skoro zależy panu i pewnie wielu politykom też tam po stronie ukraińskiej na takich lepszych relacjach, dlaczego Zełenski zrobił to, co zrobił, czyli rozchuśniał te nastroje? Nie zdawał sobie sprawy?
9: Na tym polega ludzki los i polityka, że są emocje, ludzie popełniają błędy, a zawód polityka polega na tym, żeby z tego próbować wyjść. Nie zawsze po powie pan głośno to, co pan myśli, co pan czuje, no bo jeśli pan powie, to może uzyska pan trochę poklasku, ale skuteczność będzie niższa.
8: Opozycja mówi, że rząd jest za słaby, że powinien twardo z Ukrainą teraz negocjować, czy w ogóle prowadzić twarde relacje.
9: Panie redaktorze, wszystko w tej sprawie opozycja mogła zrobić. Niech dadzą spokój i nie zawracają głowy. Naprawdę. Znaczy,
8: no, bądźmy szczerzy, jeśli rządził rząd PiS, no to te relacje między Warszawą i Kijowem były dobre, albo w miarę dobre. To, no,
9: panie redaktorze, naiwni, ja bardzo pana przepraszam, ale weźmy przykładowo te... Bądźmy przede wszystkim ani naiwni, ani naiwni, tylko sprawiedliwi. No pasowałoby, żeby jasno powiedzieć, że jeśli chodzi na przykład o ekshumacje, na których wszystkim nam zależało, nie było żadnego ruchu. No to były dobre? Może były dobre na wiecu czy na spotkaniu? Okej, że byli mili dla siebie. Ale jednak skuteczność też się trochę liczy. Także...
8: Ale pamięta pan, te wagony specjalne jeździły Warszawa-Kijów, te relacje były częste. A dzisiaj jest chłód.
9: A co teraz nie jeżdżą? No przecież całkiem niedawno pani premier Sofii Rydenko była z wizytą w Polsce. No, miesiąc chyba minął. Albo nawet
8: a jaki
9: nie.
8: mamy plan? Pan jest częścią koalicji rządzącej. Pan, jaki mamy plan na poprawę tych relacji?
9: Ja uważam, że rozgrywanie, jeśli chodzi o opozycję relacji polsko-ukraińskich, no możemy się bawić złośliwości, nie? Czyli, no, nie wiem, kwestia orderu. Ja powiem, no to przecież... A właśnie nic nie powiem w tej sprawie.
8: No dobrze, to jaki mamy rządowy plan na poprawę tych relacji? Przecież wojna kiedyś się zakończy.
9: Ale ja przede wszystkim nie zgadzam się z pana tezą, że to są złe relacje. Nie? No bo ja po prostu widzę całość.
8: Jeżeli ja widzę, że są nastroje antyukraińskie w Polsce coraz silniejsze.
9: A no to jest też pana rola i moja rola, żeby pokazywać całość. Jeżeli pan się skupi na decyzji prezydenta Zełenskiego w sprawie UPA, to tak jak pan widział na tym stole, tak jak pana wzrok poszedł tylko tę filiżankę, nie? A jeżeli już pan pomyśli szerzej i popatrzy na cały ten stół, to ma pan kartki, długopis, cukier, mikrofon. I tak jest z relacjami polsko-ukraińskimi. Trzeba zobaczyć to całość, bo są bardzo złożone relacje. Jak pan zapyta kogoś, kto akurat bierze udział w eksporcie, to on panu powie, że jest rekordowy eksport i z tego jest mnóstwo miejsc pracy w Polsce, bo ma pan ponad 13 miliardów euro, to jest 30%, proszę mi dać jeszcze jedno słowo, 30% całego eksportu Unii, to jest eksport z Polski na Ukrainę. To teraz proszę sobie wyobrazić, ile to jest na przykład miejsc pracy. Czy ja mogę powiedzieć, że to są złe relacje? Jeżeli chodzi o handel, to są najlepsze relacje w historii. Oczywiście są firmy, które straciły. Sam znam takie firmy, bo do mnie też przychodzą i mówią o tym, ale są firmy, które zyskały i w większości zyskały. Nie? Bierzemy inny element. Weźmy element na przykład dużych inwestycji. My tu sobie gadu-gadu, a w Banku Gospodarstwa Krajowego czy w BOŚ-u za pieniądze, które myśmy przyszykowali dla polskiego biznesu, szykuje się kilka dobrych biznesów. Duży biznes państwowy właśnie niedawno ogłosił, że wchodzi z dużą inwestycją na Ukrainę. Więc żeby powiedzieć, że to są złe relacje, no to trzeba widzieć na tym stole tylko ten punkt.
8: Ja rozumiem, ale może też jest tak, że Ukraina powoli staje się dla nas dużym konkurentem. To po pierwsze. Po drugie, Ukraina chyba nie do końca chce Polski jako takiego pomostu między, nie wiem, nimi, wschodem, a zachodem, między Unią Europejską.
9: Chłodna głowa tu naprawdę pomaga. Ja się tak długo zajmuję Ukrainą, że nikt mnie w tym nie wyprzedzi. Oczywiście, że z sąsiadami to tak jest. I że oczywiście, że to tak jest, że Ukraińcy patrzą na Polaków jako na sąsiadów. Czy patrzą się na konkurentów, jak czytam to mi się wydaje jakoś grubo przesadzone, bo też znowu mam świadomość danych. No czy pan sobie zdaje sprawę, no przepraszam, że takim tonem mówię, czy wszyscy sobie zdają sprawę, że Ukraina z tego państwa, które było bardziej ludne od nas, dzisiaj nie ma nawet 30 milionów. No to mówić teraz, że Ukraina z nami tak konkuruje. Oni są w sytuacji, że myśmy się powinni martwić, jak będzie wyglądała nasza granica, jak będzie wyglądała współpraca po wojnie, jeśli na przykład długi czas zostaną poza Unią. Ja szczerze mówiąc, niektórzy mówią nie przyjmować do Unii. Ja mówię, a popatrzyłeś na to z polskiego punktu widzenia?
8: No rolnik by powiedział, że absolutnie nigdy nie.
9: Dla rolnika jest w ogóle rozwiązanie. Rolnictwo nie będzie problemem, dlatego że są okresy przejściowe, są gwarancje. Tak samo mówili rolnicy, nie wiem, i mieli rację z ich punktu widzenia oczywiście w Holandii, powiedzmy. O rolnika rząd zadba ten i jestem przekonany, że i następny zadba i o transportowców, ale to w większości, panie redaktorze, nie jest znany historii Unii Europejskiej przykład, żeby państwo, które leży na granicy Unii i potem następuje rozszerzenie, żeby to państwo straciło. To mówię to jako profesor politologii.
8: To kończąc ten wątek polsko-ukraiński, zapytam pana, jak rozumieć taką wypowiedź, czy to raczej to, co napisał dziennik Süddeutsche Zeitung?
9: Najbardziej lubię swoje wypowiedzi, bo jak muszę komentować no cudze, dobrze, to ale, jak ja mam ale rozumieć? Tak, jeszcze jest, po niemiecku pan przeczyta.
8: Nie, ja przeczytam po polsku. Pan jest politykiem, pan jest historykiem, politologiem, więc proszę, żeby pan to rozszyfrował. Jeśli Tusk chce, by go bardziej słuchano w Berlinie, Londynie i Paryżu, musi także w kraju opowiedzieć się wyraźnie po stronie Ukrainy i Niemiec. Co to znaczy na języku?
9: To znaczy, że krytykują naszego premiera, bo jest silny. No to, ale wie pan, to jest w ogóle najlepsze w polskich mediach i dyskusjach. Znaczy, ludzie się dziwią, że państwa Unii między sobą, czy różne środowiska w Unii między sobą konkurują. No a co pan myśli, że nie będą konkurować, jak widzą dzisiaj Tuska, który kieruje państwem ze stabilnym rządem, proszę sobie porównać do głównych państw na zachodzie, ze stabilnym, dużym wzrostem gospodarczym, z takimi wydatkami na wojsko. Właśnie wczoraj mówiłem o tym na tym spotkaniu, o którym, które wspomniałem. No to wiadomo, że to budzi, jakieś takie, jakąś zazdrość i że będzie podgryzanie. A co nie będzie? No przecież wewnątrz Unii to na konkurencji polega. Dlatego to, czego nam dzisiaj brakuje, to czasem po prostu chłodnej głowy, bo jakby do tego wszystkiego, co mamy, dodać jeszcze chłodną głowę i kalkulacje i nie to podejmować nerwowo decyzji, nie reagować na każdą szpileczkę, że tam ktoś coś napisze w gazecie, a nasz premier, a właśnie mi się to podobał naszego premiera, on tego nie widzi, nie słyszy. Pewnie, to, na pewno wie, na pewno mu powiedzieli, ale nie musi reagować na każde zdanko.
8: To na chłodno zmieniamy temat, panie pośle. Czy pan też śmieje się, tak jak niektórzy pana koledzy partyjni, z wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych?
9: Nie. Nie. Znaczy ja uważam, że dzisiaj jest... Wie pan, ja dopiero wróciłem ze Stanów. Byłem tam na Kapitolu. Robię to raz na 2-3 miesiące. Jadę do swoich odpowiedników. Oni rzadziej przyjeżdżają do Europy.

0: W Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenie, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
1: Parlamentarny w Stanach odgrywa dużą rolę, bo tam jest finansowanie. I z czego mam się tutaj...
2: Co mam jeszcze dodać?
3: Minister Sikorski się śmieje na przykład na
1: Twitterze. Ale wie pan co, jeden ma takie poczucie humoru, drugi takie. No to pewnie mu prezydent jakoś odpowie.
2: Ale to
1: albo
2: wróćmy
1: coś,
2: do tych
1: ale przecież my wszyscy jesteśmy rozsądni i zdajemy sobie sprawę, że tu jest potrzebna synergia.
2: To czego oczekuje? Panie pośle, czego pan oczekuje od tej wizyty? Bo ona będzie troszkę dłuższa.
1: Jeśli
2: się
1: dla Polski pan prezydent załatwi coś z panem prezydentem Trumpem, nie wiem, na jakiejś tam gali słyszałem, nie wiem co tam jest na tej gali, ale...
2: Jakieś tam sportu, walki.
1: No to dobrze, to pójdą na taką imprezę i tam mu coś powie dla Polski ważnego, co w tym złego, tylko dobrze z tego dla naszej ojczyzny. Proszę popatrzeć na prezydenta Finlandii. On jedzie pograć
2: golfa. Tak, to jest jego ogromny atut.
1: Takie są czasy, do tego się trzeba dostosować. W dyplomacji też trzeba się zgodzić też czasami na takie warunki specyficzne, inne i niestandardowe.
4: Komentował Paweł Kowal. Cała rozmowa jest do posłuchania na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. A w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń.
1: Ojciec, który mi taką wymyślił i urzeczywistnił nagrodę za maturę, siedzi obok mnie wpatrzony w okno, gdzie pomykają cienie drzew, krzaków, domków. Coraz wyraźniejsze w brzasku nadchodzącego dnia. Naraz kładzie mi rękę na głowie. Zochna, wstań, popatrz. Ociągając się trochę, jeszcze na wpół senna, podnoszę się i wyglądam przez okno. Boże! Ten skurcz serca nagle zatrzymanego. To ciśnienie gardła tamujące słowa, oddech. Uczucie niezwykłe, nieopisane, przejmujące. Uczucie, jakbym już raz gdzieś to wszystko widziała, przeżyła. Jakbym po długich latach rozłąki i oczekiwania wracała do czegoś, co straciłam. Do czegoś ukochanego, wytęsknionego, co żyło już tylko w najgłębszych zapomnianych tajnikach serca. I nagle ukazało się w całej potędze rzeczywistości. Daleko na horyzoncie, pod sinym, skłębionym wałem chmur, rysował się wał drugi. Równie błękitnawy, równie daleki i niedosiężny. Powyzębiany, spiętrzony, dźwigający się ku niebu. Wpleciony w zwisłą gęstwę chmur. To Tatry, powiedział mój ojciec. Tak Zofia wspominała uczucie znane wielu zakochanym, którzy raz zobaczywszy Tatry, wpadli w beznadziejne uczucie do nich. Ona potrafiła oddać ducha Tatr, jakby rzeczywiście była zespolona z górami, dolinami, tatrzańską przyrodą, jakimś pradawnym zaklęciem, które w pociągu do Zakopanego zyskało ponownie swoją moc. Jej książka Mozaika tatrzańska, dedykowana drugiemu mężowi Witoldowi, to opowieść o tym, jak świeżo upieczona maturzystka poznawała Tatry. I przede wszystkim ich przyrodę, która późniejszą doktorkę uzależniła prawie tak samo jak adrenalina towarzysząca wspinaczom wiszącym na linie. Początki były trudne. Pierwsze wyjścia w góry uzmysłowiły Zofii, jak kluczowy jest odpowiedni strój i jak kapryśne bywają warunki w Tatrach Wysokich. Pierwsze moje kroki po piargach i głazach tatrzańskich, po skale i trawiastych zboczach, nieśmiałe były i trwożne, niepewne zrazu i lękliwe, i jakże bardzo nieprzystosowane do okoliczności. Mój górski ekwipunek składał się z pary wysokich, sznurowanych bucików, mocno już podniszczonych, z granatowej, satynowej spódniczki, niebieskiej muślinowej bluzeczki o krótkich rękawkach i jedynej, nieco bardziej taternicko wyglądającej rzeczy, niedużego, zielonego plecaka. Poczciwe moje buciki z poświęceniem nosiły skromne niespełna 40 kilo swej właścicielki, nie protestując zbytnio przeciw temu obciążeniu. Wreszcie jednak zbuntowały się raz. I pamiętam zejście z polskiego grzebienia Doliną Litworową i Białej Wody aż do Roztoki, kiedy co jakiś czas ciągle zmieniałam sznurek, którym usiłowałam przytrzymać odlatującą kategorycznie podeszwę buta.
2: Game! Lendom!

Nowiutka, kloszowa spódniczka, którą z dumą wkładałam, okazała się w górach bezużytecznym, zawadzającym gratem. Rumieńce młodzieńczego zażenowania oblewały mi twarz, kiedy podczas wspinania się po skałach filuterny wiaterek zarzucał mi klosz na głowę, ukazując z całą bezwzględnością reszcie towarzystwa bardziej intymne szczegóły mej garderoby. Zestresowanej turystce trudno było zdecydować, czy walczyć o utrzymanie równowagi na szlaku, czy zasłaniać się przed kolegami. Jeśli chodzi o jej późniejsze eskapady, ubierała się już roztropniej, ale wciąż zaliczała wpadki, tak jak w przypadku noclegu w kominie, kiedy ją i jej towarzysza zaskoczyła w górach sierpniowa burza. Ale na razie Zosia poznaje z ojcem Tatry bardziej jako ciekawostkę przyrodniczą niż sposób na życie, bo od października ma zacząć studia na Wydziale Przyrody i Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Zofia wychowała się w dość nietypowej rodzinie. Oboje rodzice byli malarzami. Ojciec Ryszard uczył się u samego Jacka Malczewskiego. Rok po narodzeniu Zofii jej ojciec wyprowadził się jednak z domu. Utrzymywał kontakty z córką i nigdy nie rozwiódł się z żoną Leokadią, ale nie żyli razem. Ich związek był pomyłką. Podobnie jak pierwsze małżeństwo Zofii. O jej pierwszym mężu wiadomo bardzo niedużo i w większości wzmianek na temat Zofii nie widnieje nawet jego imię i nazwisko. Pewne jest, że w 1924 roku młodziutka dziewczyna wzięła ślub ze Zdzisławem Kuleszą, urzędnikiem bankowym. Nie odpuszczała Tatr. Zapamiętale zwiedzała wszystkie obowiązkowe tatrzańskie szczyty i przełęcze, tak zwane przedszkole tatrzańskie, w tym między innymi Zawrat. Mąż uczestniczył w jej wycieczkach i chętnie fotografował żonę. Ale Zofii to nie wystarczało. Chciała wchodzić wyżej i rozwiązywać problemy taternickie. Ponadto niczym myśliwa wypatrywała nowych, nieopisanych jeszcze gatunków roślin tatrzańskich. Wytyczała nowe górskie przejścia, takie jak to na Małą Śnieżną Turnię, Zachodnią Turnię, czy rozwiązała problem żlebu Drega z Wandą Henisz-Kamińską i Tadeuszem Orłowskim. W 1933 roku obroniła doktorat. W tym czasie ugruntowała swoją pozycję w środowisku wspinaczkowym, bo jako pierwsza Polka zdobywa Matterhorn i Grand Jorasz. Wyprowadziła się z Warszawy, gdzie zostawiła męża i zamieszkała w Zakopanem u znajomych górali. W 1938 roku na szlaku w Tatrach stanęła twarzą w twarz z Witoldem Paryskim. Czy jej emocje były tak silne jak tamtego poranka w pociągu, kiedy zobaczyła Tatry po raz pierwszy? Jakbym już raz gdzieś to wszystko widziała, przeżyła, jakbym po długich latach rozłąki i oczekiwania wracała do czegoś, co straciłam. Do czegoś kochanego, wytęsknionego, co żyło już tylko w najgłębszych, zapomnianych tajnikach serca. Czy też miała wrażenie, jakby znała tego człowieka od lat, a teraz w końcu zobaczyła go na własne oczy? Tego nie wie nikt. Bo choć opowieści i książki radwańskiej paryskiej barwnie opisywały przyrodę i zachwyty pięknem gór, próżno w nich jednak znaleźć historię romantycznych uniesień.

Donald był 8 lat młodszy od Zofii. Przyleciał z rodzicami ze Stanów i całą rodziną osiedlili się w Zakopanem. Był lekarzem topru, także wspinaczem. Poza Tatrami wspinał się m.in. w Andach. Zofia i Witold, spotkawszy się na szlaku, szli w przeciwnych kierunkach, ale po krótkiej rozmowie zdecydowali, że dokończą wycieczkę razem. Tego dnia zaczęła się ich wspólna podróż, która będzie trwała przez całe życie. Rok później wzięli ślub. Ale zamiast miesiąca miodowego nastała wojna. Zakopane nie było najlepszym miejscem do życia w trakcie okupacji. Niemieccy okupanci wyznawali zasadę Goralenfolku, wedle której podhalańscy autochtoni wywodzą się od pradawnych Germanów. W Zakopanem mogli mieszkać tylko Niemcy i Polacy, których wojna tam zastała. Żadnych przyjezdnych. Witold Paryski został aresztowany przez gestapo w związku ze swoim amerykańskim obywatelstwem. Trafił do więzienia Montelupich w Krakowie. Zofia oficjalnie pracowała jako ekspertka od ochrony przyrody w Nadleśnictwie Zakopane. Nieoficjalnie działała w konspiracji. Maszerowała w ekspresowym tempie przez szczyty i przełęcze, by ostrzegać partyzantów. Wyprowadzała z kraju Polaków, w tym polskich Żydów. Po wojnie szczęśliwie spotkali się z Witoldem ponownie w Zakopanem. Zofia nie wspinała się już tak intensywnie, ale skumulowaną energię poświęcała publikacjom o Tatrach. Razem z mężem stworzyła wiekopomne dzieło – Wielką Encyklopedię Tatrzańską. Pisała do Taternika, którego naczelnym był Witold. Tworzyła książki dla młodzieży, w tym wspomnianą już Mozaikę Tatrzańską. Zofia była stanowcza i pryncypialna. Zdecydowanie sprzeciwiała się budowie kolejki na Kasprowy i nigdy nią nie wjechała. Mimo że Witold Paryski podobno w większości przypadków ulegał żonie, to bywały między nimi różnice zdań. Paryski na Kasprowy wjeżdżał. Nie wszedł za to nigdy z żoną do kościoła, bo był zdeklarowanym ateistą. Tuż po wojnie Witold Paryski został naczelnikiem topru, a Zofia Radwańska-Paryska celująco zdała egzamin na ratownika i tym samym została pierwszą kobietą w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratowniczym. Szybko zrobiła kurs na przewodniczkę tatrzańską. Promowała taternictwo nie tylko swoimi publikacjami. Organizowała kursy wysokogórskie, w tym te tylko dla dziewcząt. Tu odbywa się uzupełnianie ekwipunku dla dziewcząt z kursu wysokogórskiego, który ma się odbyć w Tatrach. Młode toto pierwszy raz jadą w góry, nie umieją się jeszcze same ekwipować. No a przy tym z finansami krucho. Nie wszystko może kieszeń uczniowska zakupić. Trzeba wśród braci taternickiej poszukać, popytać. Zawsze się przecież coś znajdzie, coś przyda, skompletuje, uzupełni braki. To bardzo ważne, żeby dziewczyny nie czuły się skrępowane. Odważniej zadawały pytania, na zajęciach były skupione na tym, co w górach i na linie.

0: rozumiem.
1: Zofia w Betlejemce, schronisku na hali gąsienicowej, stworzyła punkt szkoleniowy taterników i taterniczek. Sama zaś przeprowadziła się z mężem na Antałówkę, do willi Śmigło. Kierowała Tatrzańską Stacją Naukową Państwowego Zakładu Ochrony Przyrody, PAN. Kiedy obydwoje z Witoldem przeszli na emeryturę, przeprowadzili się do domku pod Jasieniami. Do ostatnich lat pracowała z mężem nad wielkim słownikiem Gwary Góralskiej. Nie dokończyli tego dzieła. Witold zmarł w 2000 roku, mając 91 lat. Zofia przeżyła go o rok. Odeszła w wieku 100 lat. Zofia Paryska jest z pewnością jedną z tych kobiet, które należy wymienić wśród najważniejszych taterniczek. Była pierwszą przewodniczką i ratowniczką. Oczywiście pojawiły się głosy, że w osiągnięciu tych tytułów pomógł jej mąż, który wówczas był naczelnikiem TOPR-u. Ale jestem zdania, że nie należy jej w ten sposób umniejszać. Paryska obiektywnie była znakomitą taterniczką. O jej wysokich kwalifikacjach może świadczyć m.in. to, że jeszcze przed wojną organizowała wyjazdy narciarskie w Dolomity, wspomina Apoloniusz Rajwa. Historia Zofii to materiał na film. Nawet kilka filmów. Jednym z nich byłby romans, innym film przygodowy. Jej życie to także materiał na feminizowaną biografię. Zofia była bardzo samodzielną taterniczką. I chociaż w góry zabrał ją mężczyzna, ojciec, to ta pierwsza wizyta miała raczej charakter krajoznawczy. To Zofia dzięki swojej determinacji rok do roku wracała w ukochane Tatry. Mimo małżeństwa, na przekór warszawskiej pracy, nawoływań, by mężatka ustatkowała się przy partnerze, a nie jak kozica skakała po górach. Jednak o sile Zofii nie świadczy tylko liczba szczytów, na które weszła, czy nowych dróg, które wytyczyła. Radwańska Paryska nie była żoną przy mężu. Razem z Witoldem byli partnerami w zgłębianiu i szerzeniu wiedzy o Tatrach. Pierwsza ratowniczka TOPR-u, pierwsza przewodniczka. Nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, że Zofia zasługiwała na te zaszczyty. A na egzaminach onieśmielała niejednego faceta. W Tatrach znalazła miłość, a nawet dwie miłości. Do gór i mężczyzny. I żadna z nich nie wadziła sobie wzajemnie. Po wojnie nadszedł chwilowy czas stagnacji w ambitnych celach, a przedwojenne taterniczki największą energię skumulowały na szkoleniu młodszych pokoleń. Uważam, że najbardziej znaczące taterniczki to te przedwojenne. Mnie najbardziej imponowały Skotnicówny, ale jestem pełen podziwu dla Engliszowej, która chodziła z synem. Po wojnie nie potrafię już przypomnieć sobie takich super przejść na miarę przedwojennych, mówi mi Apoloniusz Rajwa.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy czwartą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Sobota była pracowitym dniem dla strażaków. Ratownicy w związku z burzami interweniowali prawie 600 razy. Mundialowych zmagań ciąg dalszy. Haiti gra ze Szkocją. Po pierwszej połowie prowadzą Szkoci. W czasie przygotowań do wakacyjnych wyjazdów w faktach podpowiadamy Wam, jak bezpiecznie przewozić dziecko w foteliku. Burze i silny wiatr dały się we znaki. Strażacy interweniowali wczoraj prawie 600 razy w całej Polsce. Najwięcej zgłoszeń, ponad 250, odnotowano w rejonach Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego. Kilkadziesiąt razy pomoc była potrzebna też w okolicach Torunia i Wrocławia. Strażacy usuwali głównie powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych piwnic. Synoptycy ostrzegają, przelotne burze mogą wystąpić także dziś, zwłaszcza na północy kraju. Na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza we wtorek Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego zajmie się przygotowaniem miejsc, infrastruktury, logistyki i pieniędzy pod kątem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przekazał to premier Donald Tusk. Szef rządu liczy, że prezydent Karol Nawrocki, który dziś weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, będzie miał okazję poruszyć ten temat z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Bardzo chcemy, żeby Polska była konkretnie, precyzyjnie przygotowana do tej zapowiedzi, jaką usłyszeliśmy od prezydenta Trumpa. Liczę na to, że prezydent Nawrocki znajdzie okazję, ten moment. No, to są urodziny, to są zawody, jakieś walki, boks, UFC, więc no nie wiem, czy będzie miał okazję, ale jeśli tak, to mam nadzieję, że przypomni prezydentowi Trumpowi tę obietnicę. My tutaj w Polsce, rząd, przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
0: Mówił premier Donald Tusk. Przypomnę, według zapowiedzi Donalda Trumpa Stany Zjednoczone mają wysłać do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
2: Sport w faktach RMF FM.
0: Wracamy do mundialowych zmagań. W Massachusetts Haiti mierzy się ze Szkocją. Po 45 minutach gry 1-0 prowadzą Szkoci. W 29 minucie meczu zamieszanie w polu karnym wykorzystał John McGinn i otworzył wynik spotkania. Warto odnotować, że był to pierwszy celny strzał w tym meczu. Przerwa powoli dobiega końca. Piłkarze za chwilę ponownie zameldują się na murawie. Do wyniku tego spotkania wrócimy w kolejnych faktach. A co w Polsce? Trwa weekend z siatkarsko-plażowymi emocjami w Poznaniu. Dziś ostatni dzień turnieju Plaża Wolności, na którym można zobaczyć prawdziwe sportowe gwiazdy. W tym roku do turnieju zgłosiło się ponad 100 par, nie tylko z Polski.
3: Tak jak w zeszłym roku pary kadrowe na finale Mistrzostw Polski były faworytami, przede wszystkim w kategorii męskiej, tak w tym roku i to ciekawe, no bo sport jest ciekawy. No, nie chcę wskazywać nikogo, kibicuję oczywiście naszej siatkówce plażowej wielkopolskiej, ale tutaj jest, może się mieszać.
0: Mówił Damian Lisiecki, organizator turnieju. Za nami już mecze kwalifikacyjne, dziś zmagania finałowe.
2: Są i takie fakty.
0: Młodzi artyści w towarzystwie gwiazd polskiej sceny, tak wyglądał koncert finałowy 18. edycji festiwalu Zaczarowanej Piosenki, który odbył się wczoraj na Rynku Głównym w Krakowie. Uczestnikom z niepełnosprawnościami walczącym o statuetki Zaczarowanego Ptaszka towarzyszyli Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Sochacka, Krzysztof Cugowski, Ralf Kamiński oraz Igo Walaszek.
4: Wspaniały, wzruszający koncert. I piosenki z moich czasów młodości. Bardzo mi się podoba.
5: Wrażenia świetne, wzruszająco, pięknie. Spełniły się nasze takie fajne dzisiaj. Fajnie się zakończyła ta sobota. Było bardzo dobrze popatrzeć na te młode gwiazdy wśród starszych też artystów. Fajnie, że oni też spełniają te swoje małe marzenia.
6: Podziwiam głosy tych młodych ludzi. No, są świetne. Wspaniali młodzi artyści.
7: Zrobią karierę?
6: Myślę, że jak będą mieli takie możliwości, to tak.
0: Mówili reporterowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu widzowie sobotniego koncertu. Dziś z kolei na Rynku Głównym odbędzie się koncert Nadzieja mimo wszystko. Poświęcony będzie tematyce uzależnień osób z niepełnosprawnościami oraz ich walce o odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Jak przewozić dziecko bezpiecznie w foteliku i czy czujniki obecności dziecka w aucie mają sens? Będzie też o tym, jak bezpiecznie przewozić w samochodzie zwierzęta. To ważne zwłaszcza teraz, gdy wiele osób szykuje się do wyjazdu na urlop. Z ekspertem ruchu drogowego Filipem Gregą rozmawiała o wakacyjnych podróżach nasza reporterka Anna Pałamar.
7: Mamy teraz ten okres taki przedwakacyjny. Wiele osób będzie wyjeżdżać gdzieś z dzieckiem na wczasy samochodem. Jak przygotować samochód do bezpiecznej podróży z dzieckiem?
8: No, przede wszystkim dziecko potrzebuje dużo uwagi w czasie jazdy, więc musimy pamiętać, aby zabezpieczyć mu tutaj różnego rodzaju zabawki, różne takie elementy związane z uwagą, aby ono było zajęte, aby nie przeszkadzało kierowcy. Jeżeli jest więcej osób w samochodzie, czyli jedzie na przykład tata za kierownicą, a mama obok, to ona powinna się zajmować dzieckiem w taki sposób, aby dziecko nie rozpraszało, nie przeszkadzało tacie, który prowadzi, no albo odwrotnie, jeśli mama prowadzi, to cały ten obowiązek musi spoczywać na tacie. Jest oczywistym, że przewożenie dzieci zgodnie z przepisami w sposób bezpieczny jest rzeczą naturalną, a więc fotelik, ewentualnie urządzenia innego rodzaju, w zależności od wielkości dziecka, są absolutnie obowiązkowe, no i rozsądne.
7: Jak ten fotelik przygotować, żeby faktycznie chronić przed tymi skutkami wypadków jakichś ewentualnych?
8: Wbrew pozorom fotelik to nie jest taka prosta sprawa. Jeżeli kupiliśmy go w innym miejscu niż w sklepie, w którym pokazano nam, jak go obsłużyć, to warto by było wyszukać instrukcji obsługi. Jeśli nie mamy jej, to znajdzie się na pewno w internecie i dobrze sprawdzić, jak się ten fotelik ustawia. Mamy w tej chwili bardzo dużo modeli i one są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o sposób regulacji, a ta regulacja musi być dobra, dopasowana do wielkości, do gabarytów dziecka, bo jeżeli będzie to dziecko nieprawidłowo zapięte, coś będzie nieprawidłowo ustawione, to ten fotelik nie zadziała w sposób właściwy albo nie zadziała wcale, no a przecież nie o to nam chodzi, żeby doszło do jakiegoś zdarzenia.
7: Mówi się w tej chwili coraz więcej o takich czujnikach obecności dziecka w foteliku. Nawet weszły takie przepisy chyba we Włoszech, że jest to w tej chwili już obowiązkowe. Jak to wygląda u nas? Na czym to w ogóle polega?
8: To są urządzenia, które wraz z rozwojem elektroniki nowoczesności pojawiają się różnego rodzaju urządzenia, które są w stanie przypomnieć kierowcy o tym, że fotelik jest. Wygląda to tak, że do fotelika, można powiedzieć, przyłączamy, wkładamy taki specjalny czujnik, takie kółeczko, taką matkę, która jest pod dzieckiem, pod półką dziecka i ona jest przyciśnięta ciężarem dziecka. W momencie, kiedy opuszczamy samochód, urządzenie nas alarmuje, czy to bezpośrednio w samochodzie, głośnym dźwiękiem, czy też w naszym smartfonie, o tym, że na tym foteliku dziecięcym jednak to dziecko pozostało. Natomiast musimy pamiętać, że to są tylko urządzenia, które mają nas wspomagać. One nie mogą nas zastępować, nie możemy myśleć o tym, że ja mam czujnik, to nie ma problemu, pewnie nie zapomnę. Nie. Standardowe nasze zachowania, pewne takie rytuały, które przy wysiadaniu z samochodu mamy, tak samo mamy rytuał, jak wsiadamy, zapinamy pasy, tak wysiadamy, sprawdzamy, kto został w samochodzie, sprawdzamy na fotelik, to jest absolutna podstawa, a tego rodzaju urządzenia oczywiście mogą być przydatne, być może uratować sytuację, ale nie wolno się na nich zupełnie opierać.
7: O czym jeszcze powinniśmy pamiętać w takiej podróży wakacyjnej?
8: Niewątpliwie podróż wakacyjna jest związana z wysoką temperaturą i z nasłonecznieniem. To powoduje, że kierowca i wszyscy inni pasażerowie również są poddani zarówno promieniowaniu słonecznemu, temu podczerwonemu, które nie wpływa na nas wbrew pozorom bardzo dobrze. Lubimy je na plaży, ale w samochodzie ono nie jest dobre, a więc odpowiednie przerwy, nawodnienie na właściwym poziomie. Te przerwy dzisiaj możemy wykonywać często, mamy możliwości, mamy miejsce obsługi pasażerów. Tam są takie, niestety rzadko używane chyba, ale często spotykane różnego rodzaju elementy, takie siłowni pod chmurką. Warto, aby kierowca poruszał się troszkę, rozruszał te kości i przede wszystkim układ krążenia. To jest ważne. Jeździmy czasami 300, 600, 800 kilometrów. To jest już naprawdę dla naszego organizmu dużo. W bezruchu w samochodzie to jest niedopuszczalne. To może wpływać na bezpieczeństwo. A i dziecko też potrzebuje, aby być spokojne, potrzebuje troszeczkę się rozerwać, więc też warto w takich miejscach wyjść. Wyjechać wcześniej, o godzinę wcześniej zaplanować sobie 4 postoje po 15 minut. To będzie na pewno dużo lepsze niż próba przejechania na tak zwany strzał. To na pewno nie jest bezpieczne.
7: A jeśli chodzi o podróże z psami, jak to zwierzę powinniśmy zabezpieczyć, żeby wszyscy byli bezpieczni?
8: Niezwykle ważne jest to, co pani powiedziała, zwierzę zabezpieczyć. Są odpowiednie szelki, bez względu w zasadzie na wielkość psa, można w tym takim rozmiarze od małego do średniego. Można takie szelki kupić, należy je wpiąć, należy przede wszystkim ubrać je, psa wpiąć w miejsce, w które wpina się pasy bezpieczeństwa. Jeżeli mamy psa dużego, no to niestety tutaj ten przewóz powinien się odbywać z tyłu, w bagażniku, w specjalnej klatce. To są również bardzo ważne rzeczy, ze względu na to, że fizyki nie da się oszukać i to zwierzę w razie zwykłego, ostrego hamowania, już nie mówię o wypadku, które waży przecież kilkanaście, kilkadziesiąt kilo, ono może stać się przyczyną bardzo poważnych obrażeń u pasażerów i nie tylko samo w sobie ponieść konsekwencje zdarzenia, ale również uszkodzić, a nawet zabić któregoś z pasażerów.
7: No bardzo wiele osób przewozi cały czas psy luzem po prostu w samochodzie.
8: Bo psy, koty widzimy bardzo często. Koty leżące na podszybiu gdzieś tam, to może i ładnie wygląda, to jest takie sympatyczne i miłe, ale niezwykle niebezpieczne. To jest zawsze kilka kilogramów, które przemnożone przez prędkość naprawdę daje ogromny pocisk, niezwykle niebezpieczny, który może spowodować bardzo poważne obrażenia u uczestników ruchu.
7: Czyli podsumujmy, taka najważniejsza rada, którą by pan dał osobom w ogóle podróżującym w takie dłuższe trasy.
8: Urlop zaczyna się z chwilą wyjazdu, a nie z chwilą dojazdu na miejsce, w którym będziemy przebywać. To jest bardzo ważne. Zacznijmy relaks w chwili, kiedy wyjeżdżamy z domu. Ten przejazd niech będzie podróżą z dobrymi przygodami, a nie pilnym dojazdem na miejsce, żeby zdążyć przed zamknięciem drzwi hotelu przed wieczorem.
7: Mhm. Czyli brak pośpiechu przede wszystkim.
8: Absolutnie. Wypoczywamy na spokojnie. To musi być przygoda, to musi być przyjemne, to musi być bezpieczne dla nas i dla innych.
0: Tłumaczył Filip Grega, ekspert ruchu drogowego ze Szczecina. Rozmawiała z nim nasza reporterka Anna Pałamar. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

W Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenie, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Trzech panów od historii już na swoich miejscach, czyli radiowcy bez cenzury.
2: Tak, czyli kto tu sprawdzi listę obecności, czy wszyscy są?
1: Olbratowski.
3: Jestem obecny.
2: Jest.
1: Tomkowicz.
2: Jest, dzień dobry.
3: Skowron.
1: Czemu jest takim akcentem sprawdzam?
2: Nie mam tego pojęcia.
1: To jest głupie.
2: Może tak miał twój pan
3: Skowron.
2: Od historii.
1: Jestem, obecny.
2: Wszyscy są, historia dla dorosłych, absolutna nowość w RMF FM, czyli mówimy o tym, czego na lekcjach historii nie mówili.
1: Bo nie można było z różnych względów i dzisiaj będziemy mówili o... No, o niezłych świrach.
3: Na tronie, nie?
1: Szaleńcy na tronie dzisiaj.
3: Zostańcie z nami.
1: Jakoś tak bez przekonania zachęcasz. Zachęć tak porządnie.
3: Zostańcie z nami!
1: Ale delikatniej.
3: Zostańcie z nami.
2: O, można?
1: No, jak się chce, to można. Dzisiaj pierwsza koronowana szalona głowa a propos pięknego szaleństwa, o której chcemy wam opowiedzieć. Neron proponuje wziąć tego gościa na warsztat. To jest bardzo ciekawy przypadek, zwłaszcza, że z początku rządów Nerona nikt nic nie zapowiadało o katastrofy. Ot, uroczy 17-latek, prawda, wstępuje na tron Rzymu i zaczyna rozsądnie, odpowiedzialnie rządzić. A jeszcze Seneka był jego mentorem. Ale któregoś dnia właśnie Neron uznał, że jego matka, Agrypina.
3: Znaczy, co oni wszyscy w tym Rzymie nazywali się jak lekarstwa?
1: Tak było chyba.
2: O to miałem pytać, bo Agrypina to będzie coś takiego na przeziębienie.
1: No
2: nie?
1: Także w saszetce jest.
2: A Nero od Nerek coś na siku, tak?
3: No coś takiego.
1: Wszyscy się tak nazywali. To zostawmy. Neron uznał, że mama chce mu zabrać tron, więc kazał ją zabić. A potem uznał, że Seneka też coś tam, kurczę, gościu kręci. No i zmusił Senekę do popełnienia samobójstwa.
2: Przepraszam, że się wtrącę, bo Seneka to też troszkę jak taki lek na zgagę, nie? Coś takie albo na jelita.
3: Albo reumatyzm mnie pasuje, wiesz? Poproszę tubkę Seneki.
1: A że wcierasz se w tubkę i... Dobrze, bez mamy i bez mentora Neron zaczął szaleć. Zaczął od tego, że zmienił nazwę miesiąca kwiecień na Neronius. Neronius wciąż przeplata trochę. Potem zamordował setki osób, w ogóle urojonych spiskowców, w tym swojego brata Brytanika.
2: O, jeden się nazywa inaczej jak encyklopedia, bardzo ładny. Pewnie mądry był.
1: Pewnie tak. Potem Neron zabił dwie żony i obie tak się składa swoje.
3: Naraz czy po kolei?
1: Nie, najpierw zabił pierwszą.
3: Logika.
1: Tak, a potem drugą zabił.
2: Aha.
1: To znaczy, gdy poznał drugą, uznał, że pierwsza, Klaudia Oktawia, jest w ogóle beznadziejna, bezpłodna, niewierna i fatalna, kazał ją udusić, a głowę odciętą podarował swojej drugiej żonie.
3: No, ciekawy facet. Ciekawy.
2: Jestem trochę przerażony tą historią dla dorosłych, co tu się dzieje.
1: No i ta druga żona, Popeła Sabina, to druga żona była. I ona...
2: Zrobiła sobie z głowy stojak na parasole, flaką. Nie. Inaczej.
1: Nie wiadomo, co zrobiła z głową. Ona zginęła, gdy Neron pijany wrócił do domu i uznał, że walka na pięści z żoną to jest dobry pomysł na resztę dnia.
2: O co chodzi w dzisiejszym odcinku? Szaleńcy na tronie, przypominam, historia dla dorosłych.
1: No niestety tak się podziało. I zanim Popeła zginęła, słuchajcie w ogóle, to oni razem podpalili Rzym. To znaczy, bardziej Neon podpalił. Znaczy nie Neon, tylko Neron.
3: To się paliło jak Neon, to Rzym, nie?
1: No i mówi się, że gdy miasto płonęło, to Neron na balkonie pisał wiersze i śpiewał piosenki.
2: Tak jestem sobie strażak mały, mam gaśnicę i sandały.
1: I więc właśnie to śpiewał. Ale też dzięki pożarowi mógł porządnie i nowocześnie przebudować miasto, w tym swój pałac, co zresztą uczynił. Niebawem z racji na okrucieństwo Nerona zaczęły wybuchać bunty, powstania, patrycjusze się burzyli, senat uznał go za wroga, rodziny gościu nie miał, bo wymordował, armii się nie podobał, więc tam nawet pretorianie się zbuntowali. No i samotny w wieku 31 lat Neron popełnił samobójstwo.
2: No to przynajmniej tyle. Szaleńcy na tronie, kto będzie następny? Bo o Neronie już nie będziemy opowiadać, bo go nie ma.
1: Wszystko wiemy.
2: Kto następny?
1: Ja bym proponował Karol VI Szalony.
3: O, brzmi dobrze.
2: To o nim już za chwilę w historii dla dorosłych w RMF FM.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Karol VI Szalony.
3: Dziwne nazwisko. On był synem starego szalonego?
1: Nie. On taki pseudonim miał po prostu. Tylko że ten pseudonim dostał później, prawda? Bo na początku, jak był dzieckiem, to nikt nie wiedział, że mu wybije tą uszczelkę spod głowicy. On pochodził z dynastii Walezjuszów, która to rządziła Francją przez ponad 250 lat. Był synem króla Karola, uwaga, nie zgadniecie, piątego.
3: No,
1: ten szósty, a ten piąty.
2: A piąty miał jaki pseudonim?
1: Piąty miał pseudonim Mądry.
2: to widzę. Po ojcu nie wszystkie cechy odziedziczył, tak?
1: No tej jednej konkretnie akurat nie do końca. Wyobraźcie sobie sytuację, w całej Europie zamieszanie. Jest wojna stuletnia między Francją a Anglią. Trwa najlepsze. A królem Francji w roku 1380 zostaje właśnie Karol VI, a kiedy nim został tym królem, to miał 12 lat.
3: To jest eleganckie. Bo to
1: był w szóstej klasie podstawówki.
3: No, to, dlatego miał ten przydomek szósty, tak?
1: Tak.
3: No to bo się w szkole nie musisz do nauki przykładać, nie? Zostajesz królem. Robotę po szkole masz zaklepaną do końca życia.
2: I to mało tego, widzisz, już wtedy masz pod sobą wszystkie spółki Skarbu Państwa. Nie. Niewiarygodny nepotyzm był w tej Francji.
1: Słuchajcie, bo to, czy ja wam jakoś przeszkadzam? Bo
2: nie, trochę, kontynuuj. Dlaczego szalony?
1: A, bo widzicie. W średniowiecznej Europie, jak już powiedziałem, trwa maksymalne zamieszanie. Wojna stuletnia. Trwa wielka schizma. A na czele Francji stoi król, który na przykład opowiadał dworzanom, że jest wilkiem i po zamku chodził na czworakach.
3: Przepraszam, że się wtrącę. Na trzeźwo?
1: Absolutnie na trzeźwo.
3: Szalony.
1: No, szalony. W którymś momencie Karol VI doszedł do wniosku, że jest ze szkła. I chodził w ubraniach wyłożonych poduszkami i nikomu nie pozwalał się do siebie zbliżać, żeby się, no, nie stłukł, prawda?
2: A, przepraszam, doczekał się potomstwa?
3: Dobre pytanie.
1: Dzieci doczekał się 12 w takim razie.
2: Czyli coś tam jednak dotykane było?
1: No, gdzieś, ja myślę, jakieś tam mędrca, szkiełko i oko, że tak powiem.
3: Chyba, że ktoś z boku strzela.
1: Mogło tak być. Próbowano mu oczywiście w tym całym szaleństwie pomóc, powiem wam. Z metod wtedy dostępnych było, jak czytam, na przykład przywiązanie do prezbiterium w kościele i leczenie napojem wykonanym ze sproszkowanych pereł. No, leczyli.
3: Nie znam tej metody, ale obstawiam, że to musi działać lepiej niż węgiel.
1: Tak, Tomku, tylko że my akurat nie o tych problemach, na które jest węgiel, rozmawiamy.
2: Dobra, bo robi się trochę niesmacznie. To ja uznaję, że Karol VI szalony, odhaczony. Dobra?
1: Zostawmy go tam przywiązanego do prezbiterium.
2: Tak, dobra. Kto następny?
1: No, o tym za chwilę. Zostańcie z nami, słuchacie historii dla dorosłych w RMF FM i radiowców bez cenzury, czyli Skowron,
3: Olbratowski,
2: Tomkowicz, dobry wieczór. Mówimy dzisiaj o szalonych władcach, nie o szalonych radiowcach. Kto następny w historii dla dorosłych?
1: Teraz radiowcy bez cenzury, czyli my, mają dla was kolejną postać, szaloną koronowaną głowę, Sułtan Ibrahim I.
2: Bo dzisiaj historia dla dorosłych, absolutna nowość i radiowcy bez cenzury.
1: Tak jest. Sułtan Ibrahim I to jest chyba najbardziej niesławny przedstawiciel sławnej dynastii Otomanów.
2: Znam. To są ci, co wymyślili te Otomany, nie? To jest takie jakby kanapa, coś jakby pół sofa, taki pół narożnik.
1: Taki szczezląg dla ubogich.
2: To jest to,
1: taki,
2: czy nie?
1: Nie, to nie jest. To nie są oni.
3: Tak, to się kończy, jak się ma w szkole meblo zamiast historii.
1: A ty przyniosłeś dzisiaj dykcję ze sobą do studia, czy nie jeszcze?
3: Mam w kieszeni, zarabimy.
1: Otomanowie rządzili imperium, dzisiejszą Turcją, i jak na porządnego władcę przystało, brat Murat kazał go zamknąć i izolować od świata przez całe lata.
2: Pandemia, tak?
1: Nie, po prostu jego brat Murat bał się, że Ibrahim przejmie władzę. I w końcu nawet Murat kazał zabić Ibrahima, ale zanim rozkaz wykonano, to Murat umarł.
3: To się musi rzucić na dekię.
1: To i to się rzuciło się. Gdy Ibrahim wyszedł na wolność i zobaczył kobietę, to kazał ich sobie nasprowadzać do komnaty więcej. I raz, dwa, gościu miał 280 nałożnic w haremie.
2: Jedna dziennie na cały rok, nie licząc świąt państwowych, kościelnych, w tym Wigilii, tak?
1: Właśnie w tym szczególnie Wigilii, tak.
2: Bo to Otomany.
1: Bo to Otomani byli, tak. Co ciekawe, Ibrahim lubił takie panie, wiecie, takie XXXXXL. Im więcej, tym lepiej. Jako władca był słaby i nieudolny, ale jako kochanek to był miód po prostu. Z głębi Rosji, słuchajcie dalej, Ibrahim sprowadzał sobie sobole skóry i wykładał nimi wszystko, co tylko mógł, aż po sufit, bo najbardziej lubił amory na sobolich skórach po prostu.
2: No tak, bo to wtedy jeszcze nie znali linoleum.
1: No nie, że
3: przecież. Ale patrzcie, co? Dziś to zrobiłby wielką karierę na Instagramie.
1: Zrobiłby, zwłaszcza, że tak, gościu nosił biżuterię na brodzie jako pierwszy w ogóle. Na brodzie sobie tutaj koraliki wplatał. Sprowadzał luksusy i drogie ciuchy z całego świata, a także książki o seksie sprowadzał i uwielbiał rzucać monety i perły rybom.
3: To coś jak nasi politycy, nie?
1: Tak, i jak oni, nie lubił się dzielić, bo gdy usłyszał taką plotkę, poszła po pałacu, że jego kochanki zostały naruszone przez innego, to kazał utopić wszystkie 280 dziewczyn.
2: To oby mu w piekle grali w kółko zapętloną jedną piosenkę Zenka.
1: Ale
2: oby,
1: oczy zielone, zielone.
2: Tak. W kółko.
1: Inna wersja mówi, że utopił dziewczynę, bo się zakochał i chciał tak uhonorować swoją wybrankę. Zakochał się w najgrubszej dziewczynie w imperium. Przywieźli mu 150-kilogramową urmiankę, z trudem ją dowieźli tam do Tehali na piętro. Nazwał ją Sheker Pere, Czyli tam kostką cukru, tam cukiereczkiem taką.
3: Ty słodziusio. Słodziusio.
1: Tak. No ale w końcu się tam janczarze wkurzyli, prawda, bo w skarbie było pusto, bo goście wszystko przeputał. Wróg ziemi łupił, musiał mu oddawać te kawałki obszarów. A ten, rozumiecie, z cukiereczkiem na sobolach. W końcu złapali Ibrahima, zamknęli w klatce i na koniec udusili go janczarze cięciwą od łuku.
2: No tak, bo wtedy nie było fortepianów.
1: Nie było.
2: Bo by go udusili struną od fortepianu.
3: Tak. A no nie było. Ale widzicie, wariat nie wariat, by chłop i nie ma chłopa. Ej, o tu mam.
2: Historia dla dorosłych w RMF FM, czyli o rzeczach, o których nie usłyszeliście na lekcjach historii.
1: Wasza pani od historii wam o tym nie powie, bo by jej się liczko spłoniło. Tak. Przecież też nie o to chodzi, prawda?
2: I dzisiaj szaleńcy na tronie.
1: I od tego są radiowcy bez cenzury, żeby o tym mówić. Teraz gość, o którym już mówiliśmy u nas w programie. Władysław Jagiełło.
2: On też?
1: On też się okazuje. Wydawałoby się taki normalny król, nie?
2: Tam krzyżakom... Ładnie na setce wygląda.
1: Nie? Krzyżakom łomot sprawił. Ale swoje dziwactwa za kołnierzem gościu miał. Był bardzo przesądny.
3: Któż nie jest? Jak ja spotkam zakonnicę wchodzącą na drabinę z pustymi wiadrami z czarnymi kotami w środku, to ja zawracam i kładę się spać.
1: Słusznie robisz, tak? Jan Długosz twierdził, że Władysław Jagiełło zawsze, nim na przykład wyszedł z domu, to 3 razy obracał się w koło, słomkę na 3 części złamaną rzucał na ziemię. Koniec cytatu. Nikomu jednak nie chciał... Co za... Nikomu nie chciał i nie powiedział, dlaczego to robi.
2: Może nie wiedział. Może mówi się o kimś, sam nie wie, co robi. Nie,
1: tak, podpatrzył, że to jest starego.
3: Ja wiem, dlaczego co? Król tak robi. Bo dlaczego? On wychodzi z domu, nie? I pyta się siebie w myśli. Kurde, gdzie moja słomka? Miałem ją tu. I tak się obraca, szukając, gdzie ona jest, gdzież ona, gdzie moja słomka, nie? A, połamałem ją. O, i wyrzucał.
1: No. Mogło tak być, mogło. Ale nie musiało. I jeszcze dodatkowo kronikarze piszą tak, opisują, cytat: wyrywał włosy z brody i powplatawszy je między palce, wodą ręce obmywał.
3: No co, no nigdy sobie siwych włosów tak, nie wyrywałeś.
1: Ale to, może to jest sposób na koronkę?
3: Nie.
1: Włosy z brody.
2: To nie jest żaden przesąd w ogóle, bo po prostu to jest taka zabawa, że się plecie włosy między palcami w taką plecionkę. Aha. Nie znacie tego? To jest fajne.
3: No jeszcze coś nasz Władziu wyprawiał ciekawego?
1: Mnóstwo rzeczy. Profesor Akademii Krakowskiej Grzegorz Sanoka, tak się nazywa, miał za złe królowi, że ilekroć Jagiełło wstawał rano z łóżka, to ciskał na ziemię, cytuję, kawałki patyków lub trzciny.
3: Może mu z ścienika wypadł, jak ścienił królewski wyrwał.
1: Albo se wyrwał przez sen.
3: Słuchajcie, król jurny z żonami był. No to podczas łódzki mogło to i owo z ścienika wylecieć, nie?
1: A może nie chciał wstawać lewą nogą, no tylko nie, wstałem patykiem dzisiaj, mówił na
2: ale
1: przykład.
2: Słuchajcie, ale król coś takiego no musiał robić.
3: Takiego dziwnego, nie?
2: Tak ci średniowieczni instagramerzy pisali. No to bez tego, no to nikt by o tobie nie napisał.
1: No nie, no musisz głupotę robić, nie? No. Taki na przykład Warneńczyk, nie? No. Coś robił głupiego?
2: Nic. Nic. Nawet sobie włosów z brody nie wyrywał.
1: Głowę stracił dla jakiegoś tam janczara, nie? No,
2: tak, bez sensu.
1: Nikt o nim nie pisał. Dobrze, wróćmy do Władka. W każdym razie, może warto być troszeczkę przesądnym. Bawić się słomkami i patykami, bo król Jagiełło, być może też dzięki temu, dobrze zapisał się w naszej historii.
2: My dzisiaj mówimy o historii. Historii dla dorosłych i szaleńcy na tronie.
1: Zygmunt III Waza.
3: Co z nim?
2: Ten od pieczywa, tak?
1: To jest właśnie ten od pieczywa, tak. To jest patron piekarzy polski. No właśnie, bo jeśli chodzi o Polskę, no to myśmy nie mieli jakichś takich wyjątkowych takich szaleńców. Dziwaków owszem mieliśmy, ale szaleńców nie.
2: Dziwaków mamy dalej.
1: Ale o tym nie mówimy głośno.
2: Nie, tak, to bo to jest historia.
1: Tak. Zygmunt III Waza, z pochodzenia królewicz szwedzki, spokrewniony z Jagiellonami, on rządził w Polsce w latach 1587-1632. Uchodził wśród ówczesnych Polaków za odmieńca. W ogóle.
2: Za odmieńca?
1: Na starcie.
2: Bo był Szwedem, tak?
1: To... No nie, nawet nie o to chodzi.
3: No odmieńca, a co, kopytka miał, sierść, wyganem by...
1: To i jarmuż wrzucał i trzycił crossfit. Nie, tak źle nie było. Nie. Wyobraźcie sobie jeden z drugim, że jesteś królem i co robisz?
2: Tam wino, tańce, chórki, dwórki, przepiórki, no chyba no, tak, nie?
3: Bawiłbym się dobrze, jednym słowem.
1: Właśnie, a trzecia Waza, w sensie Ziggy Waza III, nic.
2: Nic nie imprezował?
1: Kompletnie.
2: To po co on został tym królem?
1: Znaczy, słuchaj dalej. Aha. Bo on nie lubił bali po prostu, nie lubił uczt. On sobie lubił tak posiedzieć w ciszy, pomilczeć. On nie pił. przyjeżdżasz do Polski, nie pijesz. Znaczy, że jesteś kierownik albo świnia, nie?
2: Tak, z zagranicy.
1: Jeszcze gorzej, z zagranicy, nie? On co rano wysłuchiwał gościu dwóch mszy za to.
2: Dwóch naraz.
1: No jedna po drugim, żeby sobie utrwalić.
2: Dobry był, wytrwały.
3: Ale nie pił, nie pił. To nic dziwnego, że nasi go za odmienica mieli. Tu renesans, odkrywanie Ameryki, wszystko kwitnie, a tu taki smętek na tronie. No dziwak, tak.
1: Jaki wstyd przed Europą w ogóle, weź go pokaż. No dziwak, no. I to właśnie on, uwaga, dodatkowo przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy.
2: Oho, i tutaj się atmosfera wokół Zygmusia zagęszcza.
1: Robi się mocno dziwnie.
3: Ja wam powiem, bo ja wiem, jak to z tym przeniesieniem było, bo to jego żona Konstancja go namówiła. No. Ona mu gada tak: Zyga, jedziemy do Warszawy, tam jest nowy świat, nie? A Zygi, tam jest też brudno. To Królowa mu mówi tak: Zyga, nie zygaj, bo ci wazę na łbie rozwalę. Pakuj berło, koronę, jabłko na drogę, piasek dla smoka i jedziemy.
4: Tak było.
1: Dlatego gościu dzisiaj na tej kolumnie stoi w ogóle od lat.
2: Za karę.
1: Nie chce zejść. No jakby żona go postawiła i stoi. Ale słuchajcie, najdziwniejsze było to, że Zygmunt III Waza brał lekcję malarstwa.
2: To jest źle.
1: Nie wiem, może by uczył się nowych zawodów, jakby przyszła korona pandemia, prawda? Parał się z łotnictwem, architekturą, rzeźbą i grał w piłkę.
2: W piłkę nawet grał. To kiedy on rządził?
3: W przerwie meczu.
1: Jak Donald nasz, ten z Haratow Gałę. Waza nawet, z tego co czytałem, to robił lampy. Zegary potrafił budować.
2: To dlaczego my o nim dzisiaj tu jako taki odmieniec? To złotnictwo, malarstwo, rzeźba, architektura, zegary.
1: Piłka,
2: No dobra, trochę dziwak, ale zdolna bestia.
3: Pomyślcie, jakby nie został królem, to daleko mógłby zajść.
2: Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski, Jacek Tomkowicz, czyli radiowcy bez cenzury. Dzisiaj historia dla dorosłych, rzeczy, o których pani na historii bała się opowiadać. Dzisiaj szaleńcy na tronie, najbardziej odklejeni władcy na świecie.
1: Temat, którego się troszeczkę boję, bo będzie o papieżu Janie XII. Wyobraźcie sobie, że jest X wiek, a w kościele katolickim trwa tak zwana pornokracja.
3: I tu zaskoczenie. Pornokracja trwa, a jeszcze nie ma kiosków ani internetu.
1: Ja wiem, że tobie się już skojarzyło oczywiście i się wyrwałeś, ale pornokracja, tak historycy określają czasy, kiedy papiestwem rządziły panie.
3: Panie.
1: A konkretnie panie lekkich obyczajów i kochanki papieży, które tak nimi manipulowały, że tak naprawdę to one, te dziewczyny o negocjowalnym afekcie, rządziły kościołem.
2: I takie rzeczy się ponad tysiąc lat temu działy. A skoro o szaleńcach na tronie, to dlaczego tutaj papież XII Jan i co on tam wyczyniał?
1: Zacznijmy od tego, że w X wieku tron papieski można było sobie praktycznie kupić. Więc ojciec Jana XII, bardzo bogaty, książę Rzymu, jeszcze przed śmiercią załatwił z papieżem, duchowieństwem i patrycjuszami, czyli taką uprzywilejowaną warstwą społeczną, że następnym papieżem będzie właśnie jego syn.
3: Czyli akcja trochę jak z Turką Leśniczego, tylko że w X wieku.
1: Dokładnie właśnie tak. Jakby tego było mało, no to tego syna miał ze związku ze swoją przyrodnią siostrą.
2: Sodoma i Gomora się wtedy wyczyniała.
1: Sodoma i Gomora to się dopiero zaczyna w tym momencie. Bo jak załatwił, tak się po prostu stało. I jego syn został papieżem w wieku 18 lat i przyjął 18 lat miał. Na 18 dostał papiestwo. Nie komputer, tylko stolicę Piotrową. Przyjął imię, jak się mówiliśmy już, Jan XII.
3: Bo są różne prezenty na 18.
1: Różne.
3: Jeden ojciec opłaci prawo jazdy, drugi kupi samochód, trzeci postawi flaszkę, nie? A czwarty załatwił, żebyś był papieżem. Proste, no i fajne.
2: Miał gest.
1: I rozmach. I w tym momencie się zaczęło. Liczby jego kochanek damskich i męskich podobno nie da się ogarnąć. Tego Jana XII. Swoją siedzibę, Pałac Laterański, zamienił w coś na kształt domu publicznego. To było jedno wielkie kokomo klub zrobił.
2: Że też sekielscy wtedy jeszcze filmów nie kręcili.
1: A do tego gościu przewalał papieską kasę na prawo i lewo. Datki od pielgrzymów szły na hazard, a jak papież na przykład, nie wiem, w kości przegrywał i mu brakowało pieniędzy, to sprzedawał rzeczy z papieskiego skarbca. A swoim kochankom oczywiście wręczał na przykład złote kielichy.
3: To pewnie on powiedział jako pierwszy: złote, a skromne.
1: Dochodziło do tego, że kobiety bały się przychodzić do kościoła na lateranie, żeby ich papież, że tak powiem, nie dorwał.
3: No jest ryzyko, że na przechrzczeniu by się nie skończyło.
1: W Rzymie zaczęto mówić, że Jan XII popełniał nawet takie grzechy, których dotąd nie wymyślono.
2: I nie było mocnych na tego zbereźnika?
1: Był na przykład. Był król niemiecki i święty... Cesarz rzymski w jednej osobie, Otton I.
3: No jak władca niemiecki przyjeżdża robić porządek, to ja się czuję nieswojo.
1: Tak, tak, tak, jeszcze Szlezwika by przysłał kolejny nad morzem. Nie, to bo... Ale w każdym razie przyjechał ten Otton, zwołał kler rzymski i usunął z urzędu Jana, mianując nowego papieża Leona VIII.
2: Okay.
1: I jak tylko cesarz wyjechał, no to Jan XII wrócił.
2: Tamten, co był ten szalony.
1: Ten, co tam, że tak powiem...
3: Schował się w piwnicy za ziemniakami.
1: Ten, co robił parafianką, że tak powiem, kółko różańcowe sam jeden. Gdzie za ziemniakami się schował?
3: No w piwnicy, nie, bo mówisz, że wrócił ten Jan XII.
1: Znaczy, wrócił jak ten...
2: Leon poszedł.
1: Inaczej, Leon odtąd wyjechał, Jan wyskoczył za ziemniaków, a Leon uciekł, bo się przestraszył.
2: Okay.
1: Jan usunął papieża, a przeciwników torturował i prześladował. Więc cesarz odtąd znowu wrócił, a Jan XII znowu uciekł.
2: Ja wiem, że mamy dużo czasu, ale kiedyś się ta ciuciubabka kończy, czy nie?
1: Kończy się miesiąc później, dokładnie papież Jan XII umiera. W okolicznościach, jak na jego żywot przystało.
2: Wskoczył do Tybru krzycząc, ale jestem porąbany!
1: Tak, i wcierał sobie masło w klatę. Nie. Według plotek zmarł w trakcie finfą-ramfą, że tak powiem, z pewną zamężną kobietą. Taką.
3: Piękna śmierć. Umarł w łóżku. No, tyle, że nie w swoim.
1: Czy my już wiemy, o czym my będziemy mówili za tydzień, czy...
3: Jeszcze nie wiemy.
1: Czy wiemy, tylko nie możemy mówić, bo takie są też opcje.
2: To znaczy, powiedzmy teraz w radiu, że wiemy, ale nie możemy mówić, a coś się wymyśli.
3: O, bardzo dobry.
1: Nie, ale ty jesteś łebski, ty powinieneś w radiu pracować.
2: Dobra.
1: Bo oni potrzebują takich, tak pościemnia, nie? I tak wyjdzie, że tak miało być.
2: Dobra. No. Radiowcy bez cenzury, historia dla dorosłych. Wracamy za tydzień.
1: Pa, pa.

0: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach 6:00, czas zacząć poradne fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz przed mikrofonem. Słuchamy.
4: Dzień dobry, zapraszam. O poranku utrudnienia dla kierowców na S10 w Zachodniopomorskiem. Na obwodnicy Wałcza osobówka uderzyła w bariery. Szczeciński SOR liczy straty po incydencie z pacjentem, który zaatakował ratownika i zdemolował pomieszczenie. Za chwilę początek kolejnego meczu na Mistrzostwach Świata w mundialowym menu o 6:00 Australia kontra Turcja. Uwaga kierowcy na S10 w Zachodniopomorskiem. Na odcinku Wałcz-Stargard osobówka uderzyła w barierki. Zablokowany jest w tej chwili lewy pas w kierunku Stargardu. Jedźcie ostrożnie. Plany są takie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojedzie na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, którą zaplanowano na 25-26 czerwca w Gdańsku. Oświadczył Mykyta Poturajew, ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu. Na wojnę z Polską nikt się nie wybiera, jednak nie można mówić, że wszyscy w UPA to bandyci. Czy w tej sytuacji wszystkie chłopaki z AK też byli bandytami? Pytał ukraiński polityk. Deputowany zaznaczył, że pomimo sporów wokół wydarzeń historycznych między Polską i Ukrainą, Kijów nie chce konfliktu z Warszawą. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego w związku z decyzją o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Co zrobi prezydent? Krzysztof Ziemiec pytał o to swojego gościa, Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej, szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnika rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
5: Są poważne rzeczy, dlatego ja w tej sprawie nie... Przecież wspieram się z prezydentem w każdej kwestii i nie boję się tych sporów, jak pan wie, ale są takie rzeczy, gdzie trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu, on ma swoich współpracowników, ma swoje dane, widzi ten temat może w jakimś szerszym kontekście też. Zobaczymy, co do tego czasu się zmieni.
4: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z Pawłem Kowalem jest na rmf24.pl. Szczeciński szpital liczy straty po ataku na oddziale ratunkowym. W piątkowy wieczór pacjent zaatakował tam ratownika, a następnie zdemolował pomieszczenie. O szczegółach dziennikarka RMF FM Anna Pałamar.
6: 75-letni mężczyzna został zatrzymany, ale straty są duże. Zniszczony został m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych, 5 pomp infuzyjnych i wózek reanimacyjny. Po ataku na szczecińskim oddziale ratunkowym konieczna była ewakuacja pacjentów. Jak mówi Magdalena Knop ze szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie, w chwili tego zdarzenia na oddziale przebywało 40 pacjentów, a część z nich wymagała pilnej pomocy.
7: Personel równocześnie zajmował się też pacjentem z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym oraz innym pacjentem ze świeżym udarem mózgu.
6: Przez ten szpitalny oddział ratunkowy przewija się rocznie ponad 100 tysięcy pacjentów. To czyni go jednym z najbardziej obleganych SOR-ów w Polsce.
4: Przed nami dalszy ciąg mundialowych zmagań w Kanadzie, dokładnie w Vancouver. Przed kilkoma minutami rozpoczął się mecz w Australia kontra Turcja. W faktach cały czas śledzimy te wydarzenia dla Was. O wyniku tego spotkania z pewnością usłyszycie w kolejnych wydaniach.
2: Poranne fakty w RMF FM.
4: Mimo kapryśnej pogody ruszył wczoraj sezon na pierwszym kompleksie basenów pod chmurką w Katowicach. Było 20 stopni, pochmurno, od czasu do czasu padał deszcz, ale w ośrodku Rolna pojawili się klienci. Była tam również nasza reporterka Anna Kropaczek, która rozmawiała z pływakami i ratownikami.
8: Jaka jest temperatura wody?
9: Temperatura wody na ten moment wynosi 17 stopni, także czekamy, może się jeszcze nagrzeje od słońca na pewno.
8: Wchodziłeś do wody?
10: Tak.
8: Powiedz mi, zimna?
10: Tak.
8: Ale nie przeszkadza ci to?
10: Nie przeszkadza.
11: Na otwarcie sezonu jak najbardziej. Trzeba się pojawić nawet na 5 minut, także jesteśmy.
8: A przyjemna ta woda?
11: Przyjemna, tak. W dużym basenie świetna. No tutaj jeszcze promienie muszą troszkę dogrzać.
8: 17 stopni ma woda.
11: Klasa. Na otwarcie sezonu rewelacja.
4: Dziś, tak jak wczoraj, wstęp do ośrodka Rolna w Katowicach jest bezpłatny. Aikido ma bardzo ważną rolę dla współczesnych ludzi, mówi Mitsuteru Ueshiba, prawnuk twórcy tej japońskiej sztuki walki. Jednym z jej założeń jest pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Wczoraj i dziś w halach międzynarodowych targów w Poznaniu odbywają się obchody 50-lecia Aikido w Polsce.
12: To sztuka, którą można ćwiczyć od najmłodszych lat po bardzo zaawansowany wiek. Pozwala ćwiczyć zarówno ciałem, jak i duchem. Aikido ma swoje miejsce we współczesnym świecie. Wierzę w to, że w tej tej rzeczywistości pełnej agresji i walki Aikido może nauczyć pokojowego rozwiązywania problemów.
4: Usłyszał nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Do stolicy Wielkopolski zjechało prawie 1400 ćwiczących. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty o 7. Wtedy przywita się z Wami Marlena Chudzio.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ocieplenia, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
3: O wczesnym poranku deszczowo na wybrzeżu i to tak od samego zachodu, od zachodniej granicy aż prawie po Gdańsk. Najcieplej jest teraz w Przemyślu, Rzeszowie, czyli Podkarpacie, drugi kraniec kraju, 13,5 stopnia, a najchłodniej Zakopane, tutaj 8 stopni. W ciągu dnia będzie, to mi się mapa zła załadowała, nie, teraz już lepiej to wygląda, chociaż od 13 do 17.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ocieplań, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
3: No i 6 minut po 6, Paweł Jawor, cześć, dzień dobry, zaczynamy ten dzień, poranek w RMF FM, najlepsza muzyka, to dla Was na start. O, Was rozbudzi Survivor, Eye of the Tiger. Śmiało, głośniej, jeszcze trochę, dobra.

W Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenie, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.

0: Najlepsza muzyka. Hania Kuzimowicz w RMF FM. 22 minuty po siódmej. No to jest news ostatnich godzin. 75-latek zdemolował szczeciński SOR. Nic w tym śmiesznego, zabawnego, ale czytam komentarze pod artykułem na rmf24.pl. Zastanawiacie się, jak to możliwe, żeby senior miał tyle krzepy, żeby nie dało go się powstrzymać. I przepraszam bardzo. Wiek to tylko liczba. Dziś 80. urodziny ma Donald Trump. Co tam wywołać bójkę? 80-latek potrafi wywołać wojnę.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest producent kosmetyków do opalania Dutch Sun.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
3: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka www.grandlubicz.pl.
4: Reklama.
3: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś po 10 w RMF FM.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
11: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
12: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Budowy.
13: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
14: szklana
13: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
14: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
13: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Gdyby okazało się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś pokazał ci prawdę, czy przeraziłoby cię to? Nadchodzi Dzień Objawienia. Nominowana do Oscara Emily Blunt, zdobywca Złotego Globu i Nagrody Emmy George O'Connor, zdobywca Oscara Colin Firth w najnowszej superprodukcji Stevena Spielberga. Nadchodzi Dzień Objawienia. Od 10 czerwca tylko w kinach.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
17: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
19: Po reklamie.
20: Z RMF FM najlepiej.

0: Nicki Minaj, Justin Bieber. Tak gramy o poranku w RMF FM. Za 19 minut będzie 8. Sprawdzam, co ciekawego dzieje się w kraju, na świecie i czegoś takiego to nie słyszeliście. Google chce wypuścić 64 miliony specjalnie zmodyfikowanych komarów, żeby ograniczyć populację tych gryzących. Jakiś tam mają sposób na to. Tylko wiecie, żeby doczepili im tabliczkę, ja nie gryzę, żeby z kapcia w nocy nie oberwał ten dobry. No ale trzeba przyznać, że ci z Google mają wyszukane pomysły.
1: Reklama.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Hey, this is Jennifer Lopez.
10: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
11: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
12: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Hej, zwrot emocji! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
20: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
21: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
20: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
22: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już dziś po 10 w RMF FM.
23: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
24: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
25: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
26: Po reklamie.
27: RMF FM i masz udany weekend.

0: Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
0: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Waloryzacja, RRSO, projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub Ekonomiczny w poniedziałek w RMF FM.
3: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
8: Gdzie tu pojechać?
9: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
8: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
2: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Po reklamie.
13: Jezus, ma czas zacząć fakty w RMF FM. Przed mikrofonem ponownie Marlena Chudzio.
14: Polacy grają z Ukrainą w siatkarskiej Lidze Narodów. To na początek faktów. Będzie też piłkarska mundialowa niespodzianka. Australia pokonała Turcję 2-0. W tych faktach odwiedzimy też dworzec kolejowy, gdzie pociągi jeżdżą według nowego wakacyjnego rozkładu. Będziemy na zaczarowanym koncercie. Biało-czerwoni siatkarze grają w chińskim Ningbo z Ukrainą. To czwarty mecz Polaków w Lidze Narodów. Fakty o 8:00 otwiera Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
15: Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Jak spisują się nasi siatkarze?
15: No niestety nie mam dobrych wieści. Na razie nasza drużyna nie radzi sobie z reprezentacją prowadzoną przez doskonale znanego u nas trenera Raula Lozano. Dwa sety za nami i dwa na korzyść Ukrainy. W żadnym z nich nie doszliśmy nawet do bariery 20 punktów.
14: Patryk, kilka chwil temu niespodzianka na mundialu.
15: Tak, jeszcze gorąca informacja. Turcja była faworytem w meczu z Australią, ale przegrała. 0-2, zatem turecki falstart na Mistrzostwach Świata, radość na antypodach. No, Turcja miała imponować grą ofensywną, ale dziś tamtejsze gwiazdy po prostu zawiodły.
14: Hitem minionej nocy był też mecz Brazylia-Maroko, zakończony remisem 1-1. Starcie przyciągnęło uwagę wielu brazylijskich i marokańskich kibiców, nie tylko tych zgromadzonych na stadionie, ale i w strefach kibica w wielu amerykańskich miastach. Z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
16: Dzień dobry, to radość brazylijskich i marokańskich kibiców po strzelonych bramkach. Najpierw powody do radości mieli Marokańczycy w 21 minucie, a następnie Brazylijczycy w 32. Do przerwy było 1-1 i tak już później zostało. Komentatorzy zwracają uwagę, że to reprezentacja Maroka zagrała lepiej. Kibice z Maroka, z którymi rozmawiałem, przekonywali mnie, że to ta drużyna sięgnie po Mistrzostwo Świata.
17: Dima Mruku!
18: Dima.
19: Yes!
14: Do mundialu wrócimy za godzinę w pierwszych dziś mistrzowskich faktach sportowych. Nowy pociąg Pendolino z Bielska-Białej do Ustki oraz więcej składów do Zakopanego to część zmian w nowym rozkładzie jazdy PKP. Ten wykaz wszedł w życie o północy.
17: Dokąd panie jadą?
18: Kołobrzeg.
17: Ma być więcej pociągów nad morze w tym nowym rozkładzie, bo to rozkład wakacyjny już.
18: Dobra informacja dla pasażerów.
17: Pani sprawdzała ten rozkład?
18: Nie, jeszcze nie miałam kiedy. Non-stopper jakiś pociąg, więc myślę, że tutaj jest duża poprawa.
17: Sporo zmian będzie. Więcej pociągów nad morze. Do Łomży wracają też pociągi, między innymi. Super. Na coś pani szczególnie liczy w tym nowym rozkładzie?
19: Mnie to interesuje zawsze rozkład wakacyjny pod względem gór.
17: Bardziej Zakopane czy inne?
19: Nie, Karkonosze.
14: Usłyszał od pasażerów na dworcu centralnym w Warszawie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
20: Fakty zwykłe i niezwykłe.
14: Na rynku głównym w Krakowie odbył się koncert finałowy 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. To impreza, podczas której na jednej scenie stoją wielkie nazwiska polskiej estrady i osoby z niepełnosprawnościami.
21: Nie widzisz ziemi.
22: Po raz pierwszy na żywo, więc naprawdę ten koncert zrobił na mnie olbrzymie wrażenie.
23: Ty patrzysz na tych młodych artystów, co czujesz?
24: Czuję, że są piekielnie zdolni. Wydaje mi się, że dla widzów fajnie doświadczyć tego, że niepełnosprawność nie ogranicza talentu i że osoby z niepełnosprawnościami mają też okazję w takich wydarzeniach po prostu wziąć udział.
14: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu widzowie oraz współprowadzący wydarzenie aktor Maciej Musiał. Dziś na rynku głównym odbędzie się koncert Nadzieja mimo wszystko. Wystąpią m.in. Joanna Kulik, Monika Kuszyńska i Adam Nowak oraz finaliści 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
13: A dziś w ciągu dnia chwile ze słońcem, ale też sporo chwile z deszczem i burzami. Te burze najczęściej będą się pojawiać na zachodzie kraju, ale też widzę, że Warmia i Mazury. Tu też ostrzeżenia dla was. No, najwięcej słońca będzie na północy, okolice Koszalina i też południe. To jest Podkarpacie. Od 13 stopni w Podlaskiem, dokładnie Suwalszczyzna, przez 17 w centrum do 18 na południu.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
13: 4 minuty po 8, Paweł Biawor. Cześć, dzień dobry. Mamy niedzielę, mamy weekend i najlepszą muzykę gramy. How do you do, Roxette?

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Zdysław.
1: 18 minut po 8, właśnie sprawdziłem to w kalendarzu. Najdłuższy dzień w roku przypada już za tydzień. Czyli idealny moment, żeby odkładać wszystko na później jeszcze dłużej.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
5: Bosch. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałupy.

0: No, no.
1: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Po reklamie.
13: Weekend z RMF FM.

Niektórzy powiedzą, że to piosenka o naszej reprezentacji, a ja powiem, że to o pogodzie w czerwcu. Było fajnie. No były momenty. Kasia Sienkiewicz.

0: Liga Narodów Siatkarzy Polska-Ukraina. Przegrywaliśmy już 2-0 w setach. Teraz set dla nas i w czwartym prowadzimy aż 4 punktami. 8-12 to się może skończyć na tiebreaku. O 9:00 mistrzowskie fakty sportowe. Będzie siatkówka, ale też raport z mundialu.
1: Reklama.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Hej, zwrotomocni!
15: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa.
16: Szklana.
15: I puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
17: Zrobią z nas nowe opakowania.
16: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
15: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
19: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
20: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
19: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
21: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
22: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
23: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
24: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Gol się jak Szymon Marciniak.
3: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu, dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer, jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam, Szymon Marciniak.
2: Kup w Media Expert golarkę do głowy Remington Boulder XR 8000 w super cenie za 349 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Po reklamie.
15: No niby niedzielny poranek, a bardzo dużo się dzieje. Słuchajcie teraz faktów w RMF FM. Jest 9:00, Marlena Chudzio.
16: Duże uderzenie w nielegalny hazard na Mazowszu. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Policji zatrzymali 22 osoby. Podsumujemy też skutki burz, które przeszły nad Polską. Choć to niedziela, drzwi krakowskiego magistratu będą dziś otwarte i to szerzej niż zwykle. A w mistrzowskich faktach sportowych oczywiście króluje mundial. Dwadzieścia dwie osoby podejrzane o nielegalny hazard zatrzymali funkcjonariusze Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Służby zabezpieczyły też na terenie Mazowsza 99 automatów do gier. Takie są efekty dużej, trwającej 3 dni akcji, która była wymierzona w nielegalny hazard. Ze szczegółami teraz w faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
17: Dzień dobry.
16: Kim są zatrzymani?
17: To 13 obywateli Ukrainy i 9 Polaków. Łącznie usłyszeli 19 zarzutów, m.in. posiadania środków odurzających, a także przestępstw skarbowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich ponad 117 tysięcy złotych w gotówce. Wobec jednego z zatrzymanych zastosowano już tymczasowy areszt, a wobec kolejnego uruchomiono procedury związane z deportacją.
16: A gdzie działali zatrzymani?
17: Nielegalne automaty do gier były instalowane m.in. w pobliżu szkół na terenie Mazowsza i właśnie z tym według policjantów związane było największe niebezpieczeństwo. Służby potwierdzają, że w niektórych takich punktach hazardowych odkryto też zorganizowaną sprzedaż środków odurzających. Na miejscu zabezpieczono m.in. marihuanę.
16: Prawie 700 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru. Wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Poznania i Gorzewa Wielkopolskiego, a także w okolicach Torunia i Wrocławia. Jedna osoba została ranna w czasie burzy, która przeszła nad województwem kujawsko-pomorskim. Naruszone przez silny wiatr drzewo przewróciło się na przechodzącą kobietę. Burzowo będzie także dzisiaj. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce. O szczegóły prognozy reporterka RMF FM Magdalena Greinert dopytywała synoptyka IMGW Michała Kowalczuka.
18: Będziemy mieli cały czas ten nieco silniejszy, porywisty wiatr, przelotne opady deszczu, więc można powiedzieć, że mniej więcej do wtorku będziemy mieli dosyć podobną pogodę każdego dnia.
19: No właśnie chciałam podpytać o początek tygodnia, ale chyba nie będzie dużej różnicy między tym, co nas czeka w weekend.
18: Tak, dokładnie. Można tutaj w tym najbliższym takim przewidywalnym okresie prognozy rozdzielić takie dwa wyraźnie kontrastujące okresy, czyli mniej więcej do wtorku cały czas stosunkowo chłodno, deszczowo i wietrznie, natomiast od środy już zauważalne ocieplenie.
16: Czyli byle do środy. W czwartek termometry mogą pokazać nawet 29 stopni Celsjusza. Będzie zwiedzenie z przewodnikiem miejsc, które na co dzień są niedostępne. Krakowski magistrat zaprasza na dzień otwarty pod hasłem Daj się zaprosić.
20: Nie należy zapominać o tym, że krakowski magistrat znajduje się w Pałacu Wielopolskim. To jest zabytkowy budynek o wyjątkowej historii i o tej historii też postaramy się troszeczkę w trakcie dnia otwartego opowiedzieć. Ale to oczywiście nie wszystko. Będą specjalne strefy. Będzie na przykład strefa dobrego klimatu, w której będzie można wziąć udział w warsztatach Zero Waste. Przekonać się, jak nasze codzienne decyzje mają wpływ na nasze środowisko, bądź też na przykład wziąć udział w akcji Sadzonka za pomysł.
16: Zapraszał Przemysław Walaszczyk z Urzędu Miasta Krakowa. Dzień otwarty od 11, a chwilę później przed magistratem zabrzmi Hejnał Mariacki, wykonany na żywo przez strażaka.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
22: Remis w pierwszym mundialowym hicie Brazylia-Maroko 1-1. Było widowisko, były emocje, szanse z obu stron. Na koniec podział punktów Saibari i Vini Junior z bramkami. W tej samej grupie C mecz drużyn wracających na mundial po latach. W przypadku Haiti minęły 52 lata, w przypadku Szkocji 28. Faworyt z Europy wygrał skromnie 1-0. Sensacyjny remis za to w meczu Szwajcarii z Katarem 1-1. Katarczycy doprowadzili do wyrównania w doliczonym czasie gry. Wcześniej Szwajcarzy zaczęli grać nonszalancko. Przed godziną z murawy zeszli piłkarze reprezentacji Australii i Turcji. Turcja grała niespodziewanie 0-2. Po 53 latach koszykarze New York Knicks ponownie zostali mistrzami NBA. W piątym meczu finałowym pokonali San Antonio Spurs 94-90. Aż 45 punktów dla zwycięzców rzucił Jalen Brunson. Mistrzem NBA zostaje zatem także Jeremy Sochan, choć trzeba przyznać, że jego wkład w sukces był niestety symboliczny. Mało czasu spędzał w ostatnich tygodniach na parkiecie. U nas w finale Orlen Basket Ligi Legia Warszawa pokonała Zastal Zielona Góra 79-63 i w tej rywalizacji prowadzi 2-1.
23: Dzięki naszej agresywnej postawie, którą uskutecznialiśmy od początku spotkania. Udało nam się zbudować dość solidną przewagę i dzięki temu bardzo szybko udało nam się ustawić mecz.
22: Tak to wszystko ocenił kapitan Legii Michał Kolenda. Nasi siatkarze odrabiają straty w meczu z Ukrainą. Pojedynek Ligi Narodów przegrywaliśmy 0-2, ale teraz mamy już remis. Zatem tiebreak prowadzimy w nim 5-4. No, wszystkie mecze na turnieju w chińskim Ningbo kończymy właśnie tym piątym setem. Zatem tradycji stało się zadość tym razem. 4 medale to wczorajszy dorobek kajakarskiej reprezentacji na Mistrzostwach Europy. Złoto w konkurencji K1 po złożonym proteście zdobył Aleks Borucki. Wicemistrzyniami kontynentu zostały Polki w olimpijskiej konkurencji K4 na 500 metrów.
24: Cieszę się, że dziewczyny odważnie chciały to popłynąć. Mój syn miał wczoraj pierwsze urodziny, jest w domu, także ten medal jest dla niego.
22: Tak to wszystko podsumowała Dominika Putto z medalowej osady.
15: Północ Polski, Chojnice, Elbląg, najchłodniej teraz o poranku 10 stopni, najcieplej w Krośnie, Podkarpacie, tutaj 15 stopni. Dziś w ciągu dnia ociepli się do 13 na Podlasiu, dokładnie to jest Suwalszczyzna, 14 Białystok, 14 Warmia i Mazury. W centrum kraju od 15 do 17, a na południu od 17 do 18, najładniej będzie na Podkarpaciu, 18 i słońce. 6 minut po 9, Paweł Biawor, cześć, dzień dobry. Najlepsza muzyka, tam mam dla was naszykowane. Wstajemy i budzimy ten dzień. Jest weekend, jest niedziela. Kurt Nielsen, a za chwilę Bledka i Queen.

najlepsza muzyka na weekend. Let's come w RMF FM. Kwadrans po dziewiątej. Dzisiaj swoje 80. urodziny świętuje Donald Trump. Jak wam już opowiadałem, z tej okazji w Białym Domu odbędzie się gala MMA, ale też dziś swoje 77. urodziny świętuje król Karol III. Wprawdzie w listopadzie ma te urodziny, ale zgodnie z tradycją świętuje je w czerwcu, 14 czerwca.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: 1 111 000 zł. Dwa finały, w każdym z nich nagroda główna grubo ponad milion. I jedyna taka okazja dziś. Szczęśliwe numerki 4 i 7. Jeśli macie 4 i 7 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Tylko przez 11 minut każdy zyskuje teraz 1100 losów. SMS, hasło RMF ślemy pod numer 7474 i już, ale kto ma 4 i 7, no przypomnijcie sobie numer telefonu, to podwajamy, aż 2200 szans wpada wam właśnie do tych dwóch finałów. Gracie też na www.rmf.fm, tam też możecie skorzystać z tej okazji. Tylko przez 11 szczęśliwych minut 1100 albo 2200 szans. RMF 7474. No i dla tych, którzy mają w swoim numerze 4 i 7, lepszej okazji, żeby wejść do gry już dziś nie będzie. Dwa razy grubo ponad 1 000 000 zł. Bonusowa strefa. No to co? Odpalamy. Bramki bonusowe otwarte. RMF 7474.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Hej, zwrot o mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już dziś po 10 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: To kupione, a jeszcze tylko Monini.
17: O, cześć Filip, co u Ciebie?
16: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
17: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
16: Si, jest loteria Monini, ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
17: 50 tysięcy? Fantastico.
16: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
8: Po reklamie.
18: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: No i proszę, wygraliśmy po tej breaku 3-2 Liga Narodów Siatkarzy. Już przegrywaliśmy 2-0 z Ukrainą, ale wygraliśmy. Fakty sportowe o 10:00. Wtedy dowiecie się więcej.
1: Reklama.
2: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
7: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
8: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Kto powiedział, że jest weekend?
13: RMF FM.
14: Że to powiem, najlepsze radio.
12: A, no to wszystko jasne.
15: Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
16: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
17: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
18: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
19: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
20: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
22: No dlaczego?
21: Bo lubi śledzić tekst.
23: Wstawaj, szkoda dnia.
24: Rozbawimy was już jutro o 5:30.
25: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
26: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
27: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
28: Po reklamie.
29: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
30: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
31: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
32: RMF FM, zawsze 100.

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka www.grandlubicz.pl.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gol się jak Szymon Marciniak.
5: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu, dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer, jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam, Szymon Marciniak.
4: Kup w Media Expert golarkę do głowy Remington Boulder XR 8000 w super cenie za 349 zł 99 groszy. Media Expert.
6: Poniedziałek,
7: wtorek,
8: środa,
6: czwartek,
7: szybko zleci,
6: byle do piątku.
9: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
10: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
11: Hej, zwrotomocni!
12: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
13: Nie trzeba nas myć!
14: Ale etykieta musi być.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
19: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwce NATO.
18: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już dziś po 23:00 w RMF FM.
20: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: Po reklamie.
22: I mamy 10:00, sprawdzamy co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Fakty w RMF FM, Marlena Chudzia.
23: Wypadek na Krajowej 91 w Łódzkiem między Ozorkowem a Łęczycą. Powiemy, jak objechać utrudnienia. W Dobkowie na Dolnym Śląsku właśnie zaczyna się protest w obronie krainy wygasłych wulkanów. Mieszkańcy nie chcą tam dużego przemysłu. W faktach sportowych sukces naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Udało się pokonać Ukrainę 3-2. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów na Krajowej 91 w Solcy Małej niedaleko Zgierza w Łódzkiem. Droga na odcinku Ozorków-Łęczyca jest tam zablokowana. Informacje na temat tego wypadku zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak można ominąć utrudnienia?
24: Policjanci kierują samochody na objazdy. Z Krajowej 91 można zjechać albo na Uniejów, albo na Ozorków. I tam jadąc wzdłuż torów kolejowych można ominąć miejsce, w którym zderzyły się samochody. Od kilkunastu minut policjanci proponują też objazd przez miejscowość Konary, obok Krajowej 91. Dwie ranne osoby zostały już przetransportowane do szpitali, do Łęczycy i do Zgierza. Wstępne ustalenia wskazują, że 74-letni kierowca prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa. Utrudnienia w miejscu tego wypadku mogą potrwać do 12.
23: Nocny atak ukraińskich dronów na zakłady chemiczne w obwodzie Tulskim na południe od Moskwy, a także na składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu tych miejscach wybuchły duże pożary. Jak podały ukraińskie media, kolejnymi celami ataków była infrastruktura kolejowa w mieście Wiaźma w obwodzie Smoleńskim oraz zajezdnia lokomotywowa w Iłowajsku na okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego. Premier Wielkiej Brytanii wydał siłom zbrojnym nakaz przechwycenia tankowca floty cieni, który próbował przepłynąć przez kanał La Manche. Statek Smyrtos został zajęty przez komandosów Royal Marines i specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy z Narodowej Agencji do Spraw Przestępczości. Ta udana operacja to kolejny cios dla Rosji i przypomina tym, którzy podsycają wojnę Putina na Ukrainie, że nie pozwolimy im się ukryć, napisał Keir Starmer w poście opublikowanym w serwisie X.
0: Co dzieje się w twoim regionie?
23: Kraina wygasłych wulkanów, niedawno uhonorowana prestiżowym tytułem Światowego Geoparku UNESCO, jest zagrożona przez ciężki przemysł. Francuski koncern chce obok Świeżawy wydobywać kruszywo. Mieszkańcy tego unikatowego terenu są przekonani, że inwestycja odstraszy turystów i zniszczy dziedzictwo geologiczne, które tworzyło się 500 milionów lat. W Dobkowie właśnie rusza protest w tej sprawie.
1: Strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Jeżeli wzdłuż dróg co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem.
23: Protest zakończy się po 14. W parkach, lasach czy na skwerach można teraz znaleźć podloty. To ptaki, które dopiero uczą się latać. Ornitolodzy przypominają, że jeśli nie są w ruchliwym miejscu, nie należy im pomagać.
2: Podloty to są takie ptaki, które wyszły już z gniazd, nie potrafią jeszcze do końca latać, ale już próbując uczyć się latać, pokonują pewne odległości, czasami bardzo nieporadnie, przez co lądują na trawnikach, gdzieś tam na chodnikach, na ulicach. Podlotów nie zabieramy do domu, nie wozimy do ośrodków rehabilitacji ptaków. Są to ptaki, które są obserwowane przez dorosłe, przez rodziców i są dokarmiane. I one w ciągu kilkunastu dni osiągną zdolność już lotu, samodzielnego poruszania się i absolutnie będą sprawnymi ptakami.
23: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Bądźmy wrażliwi na krzywdę zwierząt, ale też przyrodzie nie przeszkadzajmy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Cree w Polsce.
25: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
23: Patryk Serwański zaprasza na mistrzowskie fakty sportowe.
26: Biało-czerwoni siatkarze pokonują Ukrainę w Lidze Narodów. Czwarty mecz na turnieju w Ningbo i czwarty tiebreak. Przegrywaliśmy już 0-2, ale udało się odwrócić losy spotkania. W tej decydującej partii to już była solidna gra biało-czerwonych. Zwycięstwo w tiebreaku 15-11. Remis w mundialowym hicie. Brazylia zremisowała 1-1 z Marokiem. Gola dla Canarinhos strzelił po indywidualnej akcji Vinicius Junior. Na postracie bramki sytuacja zrobiła się ciężka, ale udało nam się poprawić grę. To był dla nas trudny mecz. Maroko to świetna drużyna. Dla nas debiut na turnieju. Mocny przeciwnik. Musimy grać lepiej, by wygrywać w kolejnych spotkaniach. Tak mówił napastnik Realu Madryt. Dziś na mistrzostwach sporo ciekawych wydarzeń. Do gry ruszą na przykład Niemcy. Czterokrotni mistrzowie świata tradycyjnie należą do grona faworytów.
27: My jako Niemcy reprezentacja zawsze chcemy grać do końca. Cel jest coś osiągnąć. Dużo innych reprezentacji ma ten sam cel. Jest Francja, jest Hiszpania, Portugalia, co jest mocna, ale myślę, że gdzieś mamy tam szansę.
26: Uważa Lukas Podolski. Pierwszym rywalem Niemców mundialowy debiutant, czyli Curaçao. Późnym wieczorem Holandia zagra z Japonią, a to drużyna, którą wielu typuje do roli czarnego konia turnieju. W nocy Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, Szwecja zagra z Tunezją. Kamil Majchrzak z kolejnym zwycięstwem nad zawodnikiem z czołówki rankingu ATP w półfinale turnieju w Skarto Den Bosch pokonał Daniła Miedwiediewa. Pierwszego seta wygrał po tiebreaku.
28: Dodało mi to też bardzo dużo pewności siebie na drugiego seta i od początku utrzymałem poziom i kontynuowałem bardzo dobre granie, więc niezmiernie się cieszę z tego wyniku.
26: Podsumował Majchrzak, w drugim secie było 6-1, a dziś finał o 14.30 z udziałem Polaka. To będzie pierwszy taki mecz w karierze Majchrzaka, a rywalem będzie Alex de Minaur.
8: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
25: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
3: Tu RMF FM i macie niewiarygodne szczęście być świadkami historycznego spotkania. Dziś do W stylu Krychowiaka zaprosiłem Jerzego Dudka. Wy też nadal zastanawiacie się, czemu Dudka na mundial nie wzięli? Dziś poszukamy odpowiedzi na to pytanie.

0: Witam, jesteśmy wyjątkowo w Krakowie, dlatego że mój dzisiejszy gość właśnie w tym mieście zakończył swoją reprezentacyjną karierę. Witam, Jerzy Dudek.
1: No witam cię, Grzesiu, cześć.
0: Pamiętasz ten moment?
1: Pamiętam, tak, doskonale pamiętam. Właśnie śmieję się, że imprezowaliśmy tak długo, że ja po prostu zgubiłem drogę do domu na Śląsk i zostałem tutaj w Krakowie i do tej pory jej szukam.
0: Po tym kupiłeś dom tutaj w Krakowie, czy to było wcześniej?
1: Właśnie 13 roku, dokładnie chyba 28 sierpnia, wprowadziliśmy się do domu. Moje dzieci zaczęły rok szkolny, więc idealnie to się tutaj sprawdziło. No i tak się śmiejemy trochę, że od tamtego czasu już tu jesteśmy.
0: Pamiętasz, że ja byłem na tym meczu, że ja

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ale właśnie dlatego mówię, że misja a zabawa to jedno, to zupełnie inne sprawy.
3: Ja kiedy kończyłem swoją karierę, to też tak podchodziłem do tego fajnie, przyjemnie, ale zdałem sobie sprawę, że jakbym był po drugiej stronie, jako zawodnik jeszcze, to mógłbym... To mogłoby mi to przeszkadzać.
2: No ja tak nie myślałem, jakby ja czułem się bardziej zażenowany tą sprawą, zawstydzony nawet, można powiedzieć.
3: Czemu?
2: No wiesz, no to takie są dosyć dziwne sprawy. Z jednej strony fajnie dla moich przyjaciół, dla rodziny, przyjechało bardzo dużo moich znajomych, ale z drugiej strony właśnie ten aspekt, że tak, no nie chcesz przeszkadzać, wiesz, już twój czas się skończył, masz te swoje parę minut, więc no trochę byłem tym taki, no lekko zawstydzony byłem w ten sposób, można powiedzieć. Obojętnie z kim grasz, czy grasz z A-klasą, czy grasz z trzecią ligą, z pierwszą ligą, czy grasz w Ligę Mistrzów, cały czas ta odpowiedzialność jest na tobie bardzo wysoka, nie? Że tutaj nie możesz popełnić w żadnym meczu błędu, nie możesz w żadnym momencie się zdekoncentrować, bo na samym końcu twój błąd bardzo mocno widać, nie? I nawet w takim meczu pożegnalnym z Liechtensteinem wtedy chyba, tak? To zawsze sobie myślisz, żebyś się tylko coś nie wydarzyło, żebyś nie popełnił jakiejś głupiej sprawy. No i nie chcesz też zawieść swoich kibiców, swojej rodziny, która przychodzi na ten mecz, nie?
4: Po przerwie pogadamy trochę o kulisach przygód piłkarskich.
5: Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
11: O, cześć Filip. Co u ciebie?
10: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
11: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
10: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
11: 50 tysięcy? Fantastico.
10: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Hej, zwrotomocni!
17: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
18: szklana
17: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
19: Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
17: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
15: To posłuchaj.
5: Cała się szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
14: Kumulacja szczęścia w RMFM.
7: Czeka
8: ponad milion złotych.
7: Zagrasz?
9: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Po reklamie.
5: A w RMF FM Grzegorz Krychowiak rozmawia

0: Słuchacie RMF-u, tu Grzegorz Krychowiak, a przy drugim mikrofonie dziś wyjątkowo również były piłkarz Jerzy Dudek. Jurek.
1: Skąd to się bierze rzeczywiście, że ci bramkarze coś z nim jest nie tak? Bo ty jesteś bardzo spokojną osobą. Chociaż jak słyszę pewne historie, to chyba nie potwierdza, ale skąd to się bierze?
2: Staram się być. Staram się kontrolować emocje. Nie zawsze to wychodzi. Nie, wychodzi później coś, jakiś taki inny Jurek.
1: Jurek Bramkarz.
2: Jurek Bramkarz, tak. Ale się cieszę z tego, że jakby potrafię to w miarę zbalansować, tak? Że jestem właśnie tym bramkarzem i tym Jurkiem Dudkiem, który siedzi tutaj i rozmawia z tobą. Z czego to się bierze? Ja myślę, że w ogóle pozycja bramkarza jest dziwna, bo tak naprawdę jak to zanalizujesz, no to jest dosyć dla osób, które za dużo nie myślą i robią swoją robotę, bo jak zaczniesz myśleć, że ma się rzucać, na przykład tak jak ja zaczynałem, rzucałem się na asfalcie, miałem kolana poobdzierane i w ogóle mi to nie sprawdzało żadnego bólu, tylko ta pasja i wiesz, ta chęć tej gry to była tak silna, że chęć imponowania na tej bramce, że jesteś szeryfem, tam szefem w tej bramce, że wszyscy strzelają, ty się rzucasz na asfalcie i goście mówią wow, może stąd też moja dobra technika upadania na asfalt, albo na przykład masz, no tak nie wiem, w tamtym czasie boiska były słabe, żwirowe, jakaś jest kałuża wody, musisz wskoczyć do tej wody, żeby tą piłkę złapać. Wiesz, to są rzeczy, które zaczynasz kalkulować i mówisz, nie, ja tego nie zrobię, na pewno, nie? No nie ma szans, że ja się tu po prostu będę rzucał, nie? No nie masz wyjścia, no po prostu musisz to zrobić i stąd się bierze te szaleństwo, że musisz się rzucić pod nogi gościowi. Ja miałem 3 razy nos złamany, no chyba widać, może z tej strony nie widać, ale z tej widać. Nie kalkulujesz po prostu, rzucasz się pod nogi, gość chce cię przeskoczyć, wali cię kolanem w nos i kurde, leżysz, coś ci tam ćwierka, ale budzisz się i grasz dalej, nie? No, także wiesz, potem wyskakujesz do piłki raz, facet wali cię głową drugi i też ja nawet nie wiedziałem, że ja mam nos złamany. Dopiero jak wyjechałem do Liverpoolu, wiedziałem, że miałem oczy podbite i tak dalej, nie? Czy tam jak grałem w trzeciej lidze w Knurowie, to jest obecna pierwsza liga dzisiaj, to była pierwsza, druga, trzecia. To wiesz, to jakby nie kalkujesz, boli cię strasznie, ale wiesz, grasz, nie? Następny dzień przychodzisz na trening i trener mówi, no co tam, wszystko dobrze? Ja mówię, dobrze, trochę mnie nos boli, ale tutaj masz oczy podbite, to nawet nie byłem świadomy tego, że nos złamany, nie? Dopiero jak w Liverpoolu przeszedłem takie poważne badania, to mówi, a co z twoim nosem, stary, nie? A ja mówię, nie ma, co tam, coś nie tak? No nie, chyba był złamany parę razy, nie? I potem sobie wracasz i mówisz, faktycznie, tu na pewno był złamany, mógł być złamany, wtedy był złamany.
1: Ale no rzeczywiście on jest większy, ale
2: no i
1: wcześniej nie było różnicy?
2: No, nie wiem, jak chyba z Tottenhamem graliśmy, i facet właśnie, jak się rzuciłem pod nogi, już teraz nie wiem, który z tych napastników, przeskakiwał mnie i kolanem mnie trzasnął w nos, po prostu nie wiedziałem, gdzie jestem. I to powoduje, że musisz być trochę szalony, musisz być po prostu trochę inny, nie możesz kalkulować jakby, czy warto, czy nie warto, no bo wtedy ucierpi twoja gra i może reputacja. Tak, masz być tough guy i...
0: Trwa spotkanie Grzegorza Krychowiaka z Jerzym Dudkiem w RMF FM.

0: stylu Krychowiaka, ale to nie jest zwykła niedziela. Ze mną w studiu były bramkarz, zapalony golfista Jerzy Dudek. Właśnie, czy bycie bramkarzem jest dla wszystkich?
1: Mnie się wydawało, że mam dobrą technikę. No, pozdrawiam Witka Sobkowskiego, kurde. No, miałem duże szczęście do ludzi. Bardzo duże szczęście miałem do ludzi. Też ja też miałem dużą pasję do tego. Ja poświęcałem dużo czasu na ten trening i pamiętam, jak po 8 klasie, bo u nas na osiedlu Knurów Szczygłowice, to jest osiedle górnicze.
2: Pod Gliwicami.
1: Tak, pod Gliwicami na Śląsku, między Gliwicami a Rybnikiem. No, widać, że geografia tutaj jest, topografia terenu bardzo ci znana. Mimo tego, że jesteś z północy.
2: Z północy, ty jesteś z południa. Dziwnie to brzmi, jak mówimy o Polsce, ale...
1: Znamy tereny. Natomiast no to w tamtym czasie nasz WF-ista świętej pamięci Jasiu Korepta założył drużynę piłkarską. I nazywaliśmy się Górnik Knurów 2, czyli wiesz, na tym osiedlu było tak dużo dzieciaków, którzy grali w piłkę, że to się opłacało. I tam sobie graliśmy w piłkę, było bardzo, bardzo fajnie. I jak już wychodziłem z 8 klasy, no to musieliśmy ten Górnik Knurów 1 i Górnik Knurów 2, czyli ten chłopcy z miasta i my z tego osiedla musieliśmy razem do siebie jakby, wiesz, dołączyć. Następowała taka naturalna selekcja. Ja myślałem, że ja nie dam rady, bo tamten bramkarz naprawdę był bardzo dobry. Tak mi się wydawało. Zawsze ładnie ubrany był, bo miał rodzinę w Niemczech, rękawice Reusza, a ja rękawice od mojego taty z kopalni, więc trochę mi było wstyd, ale kleiły dobrze, jak się je namoczyło. I myślałem, że nie dam rady tam, ale mimo tego podjąłem rękawice i ten chłopak wyjechał do Niemiec. On z rodzicami się wyprowadził do Niemiec.
2: To jest dobrze powiedziane, że bramkarz podjął rękawice.
1: Podjął rękawice. Wtedy
2: w pojedynku.
1: Tak, podjąłem rękawice i natrafiłem właśnie na Witka Sławkowskiego, na mojego trenera, który był fantastycznym pasjonatem też piłki i można powiedzieć takim edukatorem i bardzo mu zależało na tym, żeby nas wyprowadzić na prostą. Bo wiesz, my mieszkaliśmy na trudnym osiedlu i on to czuł i on wiedział z własnego doświadczenia, że dla nas uprawianie sportu może być szansą na lepsze życie. Mnie tego nie musiał mówić, bo ja po prostu byłem 2 godziny przed treningiem, zostawałem 2 godziny po treningu i on tylko mówi, słuchaj Jerry, ja nie mam dla ciebie, Jureczku, nie mam dla ciebie dużo czasu, bo mam cały zespół, ale jak chcesz, to po treningu możemy zawsze zostać. I on ze mną zawsze zostawał po treningu.
0: Do rozmowy z Jurkiem wracamy po chwili najlepszej muzyki w RMF FM.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem tanie.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
12: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
13: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
14: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
13: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocniej. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
15: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro!
18: Emocje rosną!
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: bad memories.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kłodka z radia i kałamaga. No ci to drą koty dosłownie o wszystko.
3: Gdyby nie my, to co robiłby blacharz w warsztacie? Co on robi? Co robiłby lakiernik?
4: Spokój by sobie mógł spokojnie z rodziną na wakacje pojechać. To nie on musi
3: czekać,
4: żeby wyklepać te wszystkie ikony.
3: Za co on by pojechał na te wakacje, skoro my byśmy nie powodowały stłuczek?
2: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już jutro po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
5: Reklama.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
2: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
14: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
2: W stylu Krychowiaka. Już dziś po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
15: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
16: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietonu Olbratowskiego, grube żarty z Kobrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje,
17: to w euro.
18: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
19: Zbliża się godzina 11. Czas na fakty w RMF FM z Marleną Chudzią.
20: Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych, ma wziąć udział w 80. urodzinach amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Jakie inni politycy mają oczekiwania wobec tej wizyty? W wielu regionach Polski dziś zagrzmi, także na Mazurach. Przypominamy żeglarzom ważne zasady w czasie burzy. Na koniec szczypta soli prosto z Wieliczki. Duże oczekiwania wobec wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych mają polscy politycy. Za oceanem prezydent ma spotkać się z Donaldem Trumpem, amerykańskimi politykami oraz Polonią. Dzisiaj weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki w dniu 80. urodzin prezydenta USA. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry. Michale. Na jakie efekty tej wizyty liczą politycy?
21: W pierwszej kolejności na precyzyjną informację, kiedy
0: do Polski przyjadą kolejni amerykańscy żołnierze. Na to wskazuje m.in. Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości.
21: Informacją już taką powyżej oczekiwań, ale naprawdę rewelacyjną byłoby, że będzie baza wojsk amerykańskich stała w Polsce.
0: Podobne oczekiwania ma Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
22: Dzisiaj oczekuje sygnału o bazie stałej amerykańskiej w Polsce.
0: A były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy przekonuje, że ta wizyta w Stanach Zjednoczonych powinna być traktowana zdecydowanie roboczo.
23: Wierzę w to, że pan prezydent Nawrocki nie jedzie do Stanów Zjednoczonych, żeby wziąć udział w imprezie, napić się wina i popatrzeć na walki, tylko jedzie, żeby załatwić coś dla Polski, a przede wszystkim upomnieć się o żołnierzy amerykańskich, którzy mają w Polsce stacjonować w liczbie 5000.
0: Właśnie taką informację o 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce Donald Trump umieścił niedawno w mediach społecznościowych. Amerykańskie siły zbrojne wciąż czekają na wytyczne w tej sprawie z Pentagonu.
20: 11 województw w północnej i środkowej Polsce z alertami pogodowymi. Do późnego wieczora prognozowane są burze, deszcz i silny wiatr. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypominają, jeżeli wypoczywacie na szlaku Wielkich Jezior, obserwujcie maszty ostrzegania pogodowego.
24: Obserwujmy maszty ostrzegania pogodowego, nie ignorujmy. One jak zaczynają mrugać, to jest zapowiedź, że coś może do nas przyjść, a przede wszystkim zabierajmy zawsze ze sobą rozsądek.
25: Jak już maszty pulsują z tą największą liczbą błysków, to wtedy spływamy do portu, czy jednak szukamy bezpiecznego miejsca gdzieś nawet przy brzegu?
24: Pamiętajmy, że jak szmurga 90, to najważniejsze, że nas nie powinno być przede wszystkim. Jeżeli nas to złapie, to szukamy najbliższego bezpiecznego portu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dopłynąć, wpływamy w trzciny, rzucamy kotwicę, ustawiamy się do linii wiatru, tak żeby nas ten wiatr nie zaskoczył, nie przeszkadzał nam, a żebyśmy byli bezpieczni. No i przede wszystkim wszystkie ręce i osoby na pokład i zakładamy kamizelki ratunkowe.
20: Z ratownikiem MOPR Radosławem Wiśniewskim rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. 14 czerwca to w kalendarzu Światowy Dzień Krwiodawcy. Dlatego w wielu miejscach Polski można dziś natrafić na krwiobusy, w których oddawany jest ten cenny dar. Reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat spotkał się z krwiodawcami w podpoznańskiej Mosinie.
26: Tata w zasadzie mnie zaraził tym oddawaniem. Ja potem stwierdziłam, że jest to coś fajnego.
27: Na pani kurtce Polarze jest honorowy dawca krwi. Ten napis. Jest taka myśl, że ratuje komuś życie. Mogę komuś pomóc?
26: Tak, oczywiście, jak najbardziej. To, że nie tylko jednej osobie, tylko nawet kilku można pomóc przy jednym oddaniu.
27: Dlaczego warto przyjść, oddać krew?
24: Krwi nie wyprodukujemy. To jest jedyna rzecz, jak to nazwać, że no nie jesteśmy w stanie wyprodukować, stworzyć tego. Przychodzi okres wakacyjny, tej krwi potrzebujemy jak najwięcej. To jest dar bezcenny, naprawdę bezcenny dar.
20: Mówili Joanna i Damian, honorowi dawcy krwi. Krwiobus w Mosinie będzie przyjmował chętnych jeszcze przez 2 godziny. Warto sprawdzić, gdzie jeszcze odbywa się dzisiaj podobna akcja.
1: Twój weekend w faktach RMF FM.
20: W Muzeum Żub Krakowskich w Wieliczce ruszyło jubileuszowe 20. Święto Soli. To wyjątkowa okazja, by przenieść się w czasie i poczuć klimat dawnej Wieliczki.
28: Można skręcić linę, ulepić garczek, złożyć beczkę, a więc wszystkie te zawody, które dawniej na potrzeby właśnie dawnej kopalni soli, czyli Żupy Krakowskiej, tutaj były bardzo potrzebne, ale wszystko toczy się wokół tematu soli, a więc na pewno zobaczymy dawnych i obecnych producentów soli, gdzie będzie można podpatrzeć też pracę rzeźbiarza z wielickiej kopalni, a więc myślę, że też pozwoli tutaj coś w tej soli rzeźbić naszym najmłodszym uczestnikom.
20: Mówił naszemu reporterowi Przemysław Jagielski, organizator Święta Soli. Potrwa ono w Muzeum Żub Krakowskich do 18.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Dzisiaj studio RMF FM przejęli piłkarze. Czy sobie to wyobrażacie? Czas na drugą godzinę w stylu Krychowiaka. Moim gościem Jerzy Dudek.

0: a w studiu RMF FM nadal Grzegorz Krychowiak i Jerzy Dudek.
1: Skąd decyzja, żeby zostać bramkarzem?
2: O, przecież nikt nie chciał zostać bramkarzem.
1: No właśnie, nie rozumiem tego. No, byłeś gruby?
2: No właśnie, gruby na bramkę. Zawsze się z tego śmieję.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: No musisz rzucić na bramkę. Ja mówię, ja nie wracam na bramkę. Ja po prostu, wiesz, dobrze się czuję na tej lewej obronie, która czasami, wiesz, dośrodkuje piłkę, co czasami uderzy na bramkę. Nie, musisz, słuchaj, no bo to, wiesz, mamy słabego bramkarza, nie? Ja mówię, nie, ja nie wracam. A on mówi, i to pamiętam te słowa, jak dzisiaj, on mówi, a jak twoje wyniki w szkole? A ja mówię, dobrze. On mówi, no to mogą nie być, nie? I tak mnie zaszantażował jakby pod tym względem, że jak nie wrócę na bramkę, to będę miał przerąbane w szkole, więc zaszantażował mnie na tyle mocno, że ja wróciłem na tę bramkę.
3: Ja pamiętam, jak wróciłem z Kołobrzegu zapłakany, że nie chcę wyjeżdżać, byłem w młodym wieku i wróciłem do Mrzeżyna i chciałem stać na bramce. I rozumiem tą twoją mentalność, bo to jest takie podejście, że nie chcesz puścić bramki, że wszystko zależy od ciebie. Załóżmy się nawet, że wszyscy będziecie dzisiaj strzelać, ja nie wpuszczę żadnej bramki.
2: I rośniesz, nie? Czujesz się po prostu ważny, czujesz się potrzebny. Ja całe życie mam, ja nie wiem, czy to jest przywara, czy to jest całe życie miałem takie przeświadczenie, że muszę coś udowadniać każdemu. I to jakby dzisiaj ludzie mówią, a nic nie musisz udowadniać, ale w tamtym czasie ja musiałem wszystko udowodnić. Każdemu musiałem udowodnić, to mnie budowało, to mnie motywowało. Ta cała koncentracja wokół tego udowadniania ludziom, że jestem lepszy, że mogę się do czegoś nadać, że mogę się przydać, mnie napędzała. A ta pozycja na bramce, no była genialna.
4: Zostańcie z RMF FM. Trwa rozmowa z Jerzym Dudkiem.
5: Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej, zwrot mocniej!
7: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
8: Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być.
7: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Gol się jak Szymon Marcinkowski.

0: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu, dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer, jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam, Szymon Marciniak.
1: Kup w Media Expert golarkę do głowy Remington Boulder XR 8000 w super cenie za 349 zł 99 groszy. Media Expert.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowid. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Po reklamie.
8: A w RMF FM Grzegorz Krychowiak rozmawia z gwiazdami sportu, show biznesu i kina.

0: wami cały czas Grzegorz Krychowiak i słuchacie wyjątkowej rozmowy z Jerzym Dudkiem.
1: Brakuje ci sukcesów z reprezentacją?
2: Tak, znacie sukcesów. No, dla mnie największym sukcesem był sam awans na Mistrzostwa Świata. To było wspaniałe. I w pewnym momencie to zostało obcięte, jakby wiesz, ta świadomość. No bo wiesz, jedziesz na mistrzostwa po jakieś doświadczenia, nie wiesz co masz być, bo wiesz, przygotowania do mistrzostw no, nie poszły tak jak powinniśmy. Większość zawodników no... nie była przygotowana.
1: Tu mówimy o 2002 roku.
2: Tak. Pojechaliśmy do Korei, też nie wiadomo było czego tam być. Mieszkaliśmy w koszarach w klimacie chłodnym, a graliśmy w klimacie gorącym. To też, wiesz, jakby...
1: Nie pomagało.
2: Nie pomaga, wiesz, szpiegostwo tamtych zespołów, że wiesz, szukacie tych szpiegów, nie? Tutaj po wieżowcach jakieś tam, wiesz, kamery ustawione, czy ktoś z balkonu nie wyjdzie, nie będzie podglądał naszych treningów. Ja mówię, jak tu co drugi, ten gość, który jest przebrany za ochronę, który nas tu ochraniają, jest po prostu trenerem z akademii, notują, co my tu robimy, także nie, mamy sprawdzonych. Ja mówię, no dobra, i potem masz takie doświadczenia, przegrywasz ten mundial, jakby, wiesz, i mówię, super. Na tej bazie tych doświadczeń trzeba pójść do przodu, wiesz, co zrobiliśmy źle i tak dalej, nie? I byłem mocno zaangażowany, bo na przykład, wiesz, potem ten mundial w 2006 roku, który wygraliśmy, jakby wygraliśmy awans do mundialu.
1: Byłem zaskoczony.
2: Jechaliśmy po zwycięstwo. A udało się tylko wygrać ten awans. No to był dla mnie dużym szokiem, nie? Takim personalnym,
1: ale bo... zanim tu dojdziemy, a powiedz mi, co dla ciebie to znaczyło? Bo później była dłuższy okres niepowodzeń.
2: No nie był taki dłuższy. My przegraliśmy tylko eliminację do Mistrzostw Europy, nie? Ze Szwedami. Potem był 2006, 2008 i potem przyszła twoja reprezentacja. Potem było trochę sucho, aż do 16.
1: Był 2012, mnie tam jeszcze nie było, ale to już dostaliśmy za organizację.
2: Tak, nie, to już było tak, na 12, no. No i wiesz, też masz doświadczenia, budujesz coś, kurde, chcesz coś zrobić więcej, bo czujesz to, że ludzie po prostu, wiesz, naprawdę teraz sobie w 2002 roku, jak wyjeżdżaliśmy z Korei i wracaliśmy, to wchodził internet akurat wtedy. Czytaliśmy te fora, kurde, i wiesz, ale kurde, z nim jechali, ale zobacz, jak z nim jadą, tam już nie chcę powiedzieć nazwiska jakie, nie, ale i masz takie przeświadczenie, że dobrze, że z nim pojechali, a nie ze mną, nie? A w jednej drużynie gramy. Ja mówię, tak nie może być, że ty się cieszysz, że z kimś z naszej drużyny prasa tam po prostu jedzie jak z furą gnoju i cieszy cię to, że bo z tobą nie jadą, nie? Ja mówię, słuchajcie, musimy być jednością, kurde, nie?
0: To jest w stylu

0: Nasz ulubiony redaktor RMF FM Grzegorz Krychowiak, a moim gościem wciąż Jerzy Dudek.
1: Jeszcze na koniec chciałbym tylko życie jak w Madrycie. Przyjemny koniec kariery.
2: No tak, tak, to prawda. Aczkolwiek też sobie to trzymałem w tajemnicy do samego końca, bo właśnie w 2007 roku po finale, będąc już w Atenach na tam, nie wiem, drugi czy trzeci trening przed finałem, to właśnie już świętej pamięci zmarł chyba miesiąc temu. Ocio Torena, mój trener bramkarzy, mówi: Jerry, słuchaj, bo wiem, że już nie chcesz podpisać umowy. A ja mówię: nie chcę. Albo nie chcę z tobą podpisać na umowę. Ja mówię: ale nie chcę. Chcę zmianę, już muszę zmienić otoczenie. A on mówi: tak, to Real Madryt cię chce. A on był trenerem reprezentacji bramkarzy, w reprezentacji Hiszpanii, nie? Ocio Torena. A ja mówię: Ocio, mówię, stary, ja już mam 34 lata, ty tam idź tych młodych chłopaków, tam się z nich śmiej i tam ich, wiesz, rubim kawały, ale nie mnie. Jerry, to jest poważna sprawa. Oni do mnie dzwonią i ciebie chcą. Musisz iść. Oni wszystko wiedzą na twój temat. Ten profil zawodnika na tą pozycję numeru 2 za Casillasem im odpowiada, nie? Ja to brałem jako żart, no ale on potem znowu po treningu przychodzi i mówi: co ja mam im powiedzieć, nie? Dobra, to niech do mnie zadzwonią. I zadzwonił do mnie Pecia Mijatowicz, jako dyrektor sportowy. Całą tą rolę mi, na czynniki pierwsze mi, wiesz, rozrysował. Jerry, my na siebie liczymy, potrzebujemy takiego bramkarza jak ty. My wszystko wiemy, już nam wszystko powiedział. I jest Teran, i nasi hiszpańscy zawodnicy nam wszystko powiedzieli. Jakim jesteś człowiekiem, kim jesteś, my takiego potrzebujemy do Casillasa. My musimy po prostu zbudzić Casillasa na nowo, nie? Poszło coś nie tak, idzie na dół, nie wiem, ale musi na nowo, nie? Musisz mu pomóc. Będziesz grał, na pewno będziesz grał, wiesz. Szóste na pewno będziesz grał, i czym w Lidze Mistrzów, czy ten, na pewno będziesz grał. Po czym, wiesz, mówię: no okej, to potrzebuję czasu. Nie ma problemu. No kiedy potrzebujesz ten czas, nie? A ja mówię: no nie wiem, no. Zależy, jakie będę miał propozycje, bo ja też nie rozgłaszałem nikomu, że odejdę z Liverpoolu. A on mówi: słuchaj, to umówmy się tak.
1: Przepraszam, że ci wejdę, słowo. Naprawdę powiedziałeś, że potrzebujesz czasu, tak, jak zadzwonił Real Madryt?
2: Tak, tak.
1: Chciałem
2: tak
1: tylko się upewnić.
2: Tak, powiedziałem, że potrzebuję. Ale w drugą stronę, bo dlaczego ja jakby później już nie dyskutowałem o tym. On mówi: tak, do kiedy potrzebujesz czasu? A ja mówię: no trochę czasu. On mówi: tak, my jesteśmy do 8 lipca. Wiesz, zawodnicy są po mistrzostwach tam, wiesz, są wolni, nie? Od 8 lipca zaczynamy. My byśmy chcieli, żebyś był już na tym treningu u nas, nie? Ale ja mówię: to jest jeszcze miesiąc czasu, nie? A on mówi: obojętnie, my poczekam na ciebie. Nie przejmuj się spekulacjami prasowymi. Na pewno będą mówić, kto tu przyjdzie i tak dalej. Ja faktycznie patrzę, Toldo tam, wiesz, tak, zawodnicy. Dzwonię do Mijatowicza. Ja mówię: gdzie jesteś, Jerry? To my przyślemy po ciebie samolot. A ja mówię: jestem blisko, jutro mogę być w Madrycie. Ale nie mogę ci powiedzieć, gdzie jestem, nie? A to co, jutro będziesz? Dobra, jutro będę. No i pojechałem, badania medyczne następnego dnia. I on mówi: dobra, to możesz na tydzień jeszcze jechać sobie na wakacje i wrócić do nas, nie? I tak się zaczęła przygoda z Realem.
1: Jurek, dziękuję ci za tą rozmowę. Ta rozmowa to złoto dla wielu.
2: Trochę zasiedzieliśmy.
1: To prawda.
2: Także bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, tak
1: to
2: samo.
1: Ja dziękuję.
2: I do miłego zobaczenia.
3: Reklama.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
3: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
3: Myślisz?
7: To posłuchaj.
8: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Czeka
5: ponad milion złotych.
3: Zagrasz?
9: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
14: Waloryzacja RRSO. Projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub Ekonomiczny w poniedziałek w RMF FM.
15: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
16: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje,
18: to w euro.
19: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 razy. 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Jeszcze nie śpisz?
22: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
21: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
22: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
23: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do dysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Po reklamie.
25: Blisko, bliżej. RMF FM.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
5: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
6: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
5: W stylu Krychowiaka. Już dziś po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
7: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się godzina 12. Czas na fakty w RMF FM z Marleną Chudzią. Słuchamy.
7: W Raciborzu w Śląskiem zapaliło się mieszkanie w bloku na 4 piętrze. Okoliczności tego pożaru ustalił nasz dziennikarz. Bieszczadzki Park Narodowy odnotowuje straty. Turystów odstraszyły informacje o niedźwiedziach. Na mundialu dziś nietypowy pojedynek. Debiutujące Curaçao kontra piłkarskie Grube Ryby, czyli Niemcy. Cztery osoby poszkodowane w pożarze mieszkania przy ulicy Katowickiej w Raciborzu w Śląskiem. Informację z gorącej linii RMF FM potwierdził nasz reporter. Na linii Beniamin Kubiak-Piłat, co jeszcze ustaliłeś?
8: Poszkodowane osoby podtruły się dymem i są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. To lokatorzy z sąsiednich mieszkań, powiedział mi przed chwilą dyżurny Straży Pożarnej w Raciborzu. Paliło się mieszkanie w bloku na 4 piętrze. Ewakuowano z budynku poszkodowanych lokatorów, a sytuacja jest już opanowana. Przyczyny pojawienia się ognia będzie wyjaśniała policja, a strażacy dozorują pożarzysko i będą sprawdzać je kamerami termowizyjnymi. Obecnie na miejscu pracuje jeszcze 8 zastępów Straży Pożarnej.
7: Utrudnienia na Wale Miedzyszyńskim przed mostem Siekierkowskim w Warszawie. Jak informuje reporter RMF FM, zderzyły się tam dwa samochody. Są utrudnienia w kierunku stolicy. Panika związana z obecnością niedźwiedzi wywołuje duże straty w turystyce, alarmuje Bieszczadzki Park Narodowy i podaje na dowód konkretne liczby. Zapoznał się z nimi reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, dużo turystów ubyło?
9: Zauważalnie, co dobrze obrazują dane z majówki. Dwa lata temu park miał ponad 50 tysięcy gości, rok temu 34 tysiące, w tym już tylko niespełna 23 tysiące. Im mniej gości, tym mniej pieniędzy w kasie parku, który w 2/3 utrzymuje się z tego, co zarobi, a pieniądze są potrzebne na utrzymanie szlaków, wiatr toalet, ale też ujęć wody i oczyszczalni ścieków w miejscowościach leżących w granicach parku. Co ważne, park to tylko jakieś 12% potencjalnego obszaru występowania niedźwiedzi w Polsce, a relacje o pojawieniu się tych zwierząt dotyczą głównie miejscowości leżących poza terenem Parku Narodowego, którego zarządcy zapewniają, że szlaki są bezpieczne.
7: Czy rząd zamierza wesprzeć branżę turystyczną w tej sytuacji? Sprawdzimy to w faktach RMF FM. Wraz z rozpoczynającym się sezonem letnim Straż Miejska w Gdańsku wróciła do regularnych patroli wodnych. O swojej pracy opowiedział nam sternik łodzi patrolowej Grzegorz Cymanowski.
10: Dzień rozpoczynamy przede wszystkim od klarowania łodzi, przygotowania sobie sprzętu, sprawdzenia silnika, paliwa, oleju. Następnie patrolujemy rejon akwenu pod kątem porządkowym, kąpiel w miejscu zabronionym, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, no i przede wszystkim oddziaływanie na tych korzystających z wody, tak, na te jednostki pływające.
11: Najważniejsze miejsca, w których najczęściej się zatrzymujecie, gdzie najczęściej będzie można was zobaczyć w tym sezonie?
10: Żabi Kruk, Motława, Polski Hak i Wisła Śmiała.
11: Tam się najwięcej dzieje?
10: No najbardziej. I kanały portowe, tak? Kanały portowe to pod kątem tam zanieczyszczenia środowiska naturalnego, jakieś wycieki, tam inne sprawy.
11: Jest coś, co panowie mówicie sobie przed wypłynięciem? Jakieś hasło macie na początek dnia?
12: Stopę wody pod kilem.
7: Usłyszał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
13: Piłka nożna w faktach RMF FM.
7: Curaçao zadebiutuje wieczorem na mundialu. Wyspiarski kraj na Karaibach zaskakująco dobrze poradził sobie w eliminacjach. Teraz sprawdzi się na tle reprezentacji Niemiec. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Piłkarsko Curaçao to tak naprawdę Holandia.
14: Nie chodzi jedynie o piłkarski styl zaszczepiony przez holenderskiego trenera Dicka Advocata. Tylko jeden z powołanych przez niego piłkarzy urodził się na Curaçao. Pozostali właśnie w Holandii. Wielu piłkarzy gra w tamtejszej lidze. Jeden z zawodników był w minionym sezonie kolegą Filipa Bednarka w Sparcie Rotterdam.
15: Śmialiśmy się z kolegą z drużyny, że jak zdobędą jeden punkt w grupie, no to będzie sukces, ale on nie chciał o tym słyszeć, powiedział, że mają duże ambicje, że liczą na więcej.
14: No warto zwrócić uwagę na globalizację, która cały czas zachodzi w futbolu. Aż 1/4 piłkarzy powołanych na trwający mundial urodziła się właśnie poza krajem, który reprezentuje. Curaçao jest tutaj rekordzistą, tacy piłkarze zdecydowanie przeważają też w reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga czy Maroka.
7: Śledzimy informacje z mundialu, ale nie porzucamy także sportu amatorskiego. Za godzinę w Faktach będziemy na turnieju dla dzieci w Nowym Sączu.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Curaçao, bardzo dobrze mi się kojarzy, ale to są skojarzenia na po godzinie 13. Daniel Dyk, dzień dobry, tutaj lepiej być nie może. Minęliśmy 12.04. No po naszej stronie Polski trochę lepsza pogoda niż zapowiadały prognozy, ale wiem, że północna część kraju, środkowa Polska jeszcze dzisiaj będzie miała niełatwe chwile. Jesteśmy z wami i jest z wami najlepsza muzyka. Jest z wami zawsze RMF FM.

12, tu lepiej być nie może w Radiu RMF FM. Dzisiaj zaczynam od pozdrowień dla traktorzystów. Słuchajcie, pielgrzymka na zabytkowych traktorach z Polski dotarła do Watykanu. Traktory zaparkowały przy Domu Polskim w Rzymie. Widziałem zdjęcia na socialach. No piękne, lśniące we włoskim słońcu Ursusy. Takie, jakie kojarzymy z wakacji przed wielu, wielu laty u babci i dziadka na wsi. Zielone, żółte, czerwone, a wyglancowane po ostatnią śrubkę. Patrzę na kalendarz. Ale do żniw i wykopków wrócicie z ziemi włoskiej do polskiej. Polska ziemia każdego traktora będzie potrzebowała pod koniec lata. Nawet się zastanawiałem, czy nie powinna traktorzystom zaśpiewać Rita Ora. No ale i tobie też będzie okej, prawda? Kto na ciągniku, uchylcie szybę, zimny łokieć i jedziemy z RMF-em.

W Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenie, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.

0: Słyszeliśmy w ostatnich faktach RMF FM, że na mundialu czeka nas egzotyczny wieczór, mecz Niemcy-Curaçao. Ale by było, jakby w swoim debiucie ci piłkarze zrobili niespodziankę, nie? A niespodzianek nie brakuje tej nocy. Brazylia punkty straciła. Jak wstałem rano, w ogóle kolejne zaskoczenie. Włączyłem sobie mecz, a tu Australia wygrywa z Turcją 2-0. Co się dzieje? To co, to Curaçao nie może pyknąć Niemców?
1: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woldary!
4: Kto?
5: Woldary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Małopolska rzuca ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź.

0: trzeciego wieku. Festiwal uczelni, festiwal zawodów, Regio Skills, hackatony, noc naukowców, pociąg do kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
1: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje,
4: to w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Po reklamie.
11: Tu RMF FM. Mamy weekend.

0: sponsorem programu Czego pragną kobiety jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Czego pragną kobiety? Dzisiaj to pytanie zadajemy w kontekście mundialu, ale nie będzie nic o męskich torsach i pośladkach, bo ciekawe opracowanie znalazłem w sieci. Kobiety w sporcie pragną przede wszystkim równego traktowania, inwestycji w kobiece drużyny, równego dostępu do obiektów treningowych. Pragną także, by ich dyscypliny pokazywano w mediach. Oczekują od międzynarodowych federacji, by te przestały marginalizować ich rozgrywki na rzecz męskich. I to zdanie powtarzane chyba najczęściej przez działaczki, ekspertki, no i same zawodniczki. Ale kobiety równocześnie zauważają, że idzie ku lepszemu. Myślę, że tutaj przykładem głośnym w ostatnim czasie jest właśnie piłka nożna kobieca. Coraz więcej powstaje zawodowych drużyn. Dzisiaj chyba nie ma w Polsce kogoś, kto nie słyszałby o jednej z największych piłkarskich gwiazd świata, jaką jest Ewa Pajor, grająca w FC Barcelonie. Gwiazdorskie kontrakty jednak mocno odbiegają na razie jeszcze od tych w męskiej odmianie. Kolejnym przykładem zmian na lepsze jest tenis. Pula nagród dla Igi Świątek, pamiętamy, w porównaniu do tych męskich, w tych samych turniejach przez lata była wyraźnie niższa. To się zmienia. No chociażby ostatni głośny występ Maji Chwalińskiej na turnieju Roland Garros. Tutaj zapewnia się takie same stawki zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Więc życzymy, żeby we wszystkich dyscyplinach spełniło się to, czego pragną kobiety.
0: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
3: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
11: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
9: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
10: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
3: Reklama. Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
7: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
6: Już dziś po 10 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
8: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No, no.
10: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
11: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: reklamie.
1: Zbliża się godzina 13, więc dajmy głośniej, posłuchajmy faktów w Radiu RMF FM, a szczegóły ma dla nas Marlena Chudzio.
2: Chcą chronić cenne przyrodniczo tereny, nie zgadzają się na kopalnię metabazaltu. Na początek w faktach protest mieszkańców okolic krainy wygasłych wulkanów. Potem nowe informacje w związku z zabójstwem taksówkarza z Pomorza. Ze Szczecina wkrótce będzie można wyruszyć w ciekawą podróż wodnym tramwajem. W krainie wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku trwa wielki protest mieszkańców. Francuski koncern chce zbudować tam kopalnię metabazaltu. Przeciwnicy obawiają się, że to zdegraduje unikatowy na skalę światową krajobraz. Jest on wpisany na listę geoparków UNESCO. Boją się też hałasu i pyłu.
3: To ma być ogromna inwestycja, założona na kilkadziesiąt lat, ponad 1 000 000 ton urobku rocznie. I ten urobek miałby wyjeżdżać na kołach. 40-tonowy pojazd co 3 minuty, to po prostu będzie Armagedon. Nie zgadzamy się na to. W tej chwili ten nasz protest, on nie dotyczy tylko samej gminy, nie dotyczy tylko regionu. To jest jeden z największych protestów w tej części Polski.
2: Mieszkańcy zebrali pod protestem 5 000 podpisów. Francuski inwestor zapewnia, że parametry przedsięwzięcia mieszczą się w granicach dopuszczalnych norm środowiskowych. Obiecują też miejsce pracy i ciszę w nocy.
4: Uwaga! Podajemy fakty.
2: Jutro ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty zatrzymany wczoraj w Gdańsku Mateusz G. w związku z zabójstwem 75-letniego taksówkarza. Pochodzący z Czerska w Pomorskiem 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Jak podaje prokuratura, wstępne ustalenia śledztwa wskazują na motyw rabunkowy zabójstwa. Chodziło o kradzież Mercedesa ofiary. Większość Szwajcarów przeciwko ograniczeniu do 10 milionów liczby ludności tego kraju. Wskazują na to wstępne sondaże po zakończonym przed godziną referendum. Inicjatorem plebiscytu była skrajnie prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa. Pomysł wzbudził duże kontrowersje, bo był skierowany głównie przeciwko imigrantom. Przeciwko niemu zagłosowało 55% uczestników referendum. Za 45% wskazują sondażowe wyniki. Na stadionie Sandecji Nowy Sącz dziś drugi i ostatni dzień zmagań zawodów Football Plus, ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Tę niezwykłą zabawę obserwuje na miejscu nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry.
5: Kłaniam się, dzień dobry.
2: Pawle, to turniej, gdzie zdobyte bramki schodzą na drugi plan.
5: A w każdym spotkaniu mamy grad goli, ale jak już przekonałem się na miejscu, samo dotknięcie piłki sprawia uczestnikom niesamowitą radość.
6: Dla dzieci ten turniej jest bardzo ważny, ważniejszy jak Liga Mistrzów dla profesjonalnych zawodników. Po prostu dzieci wyszły z domów, jest taka integracja. One żyją, kochają piłkę nożną, zostawiają w każdym procencie serce na boisku.
5: Mówił mi Grzegorz Bugno, koordynator Akademii Sportowej Gorlickie Misie. Przed nami dziś jeszcze między innymi boiskowe starcie trenerów i wolontariuszy, zakończenie dwudniowych zmagań i ceremonia uhonorowania wszystkich zawodników turnieju. Turniej rozpocznie się przed 15:00 ze stadionu Sandecji. Nowy Sącz, Paweł Konieczny.
2: Bieliki, czaple, a nawet żeremie bobrów będą mogli wypatrzeć ci, którzy wybiorą się w rejs tramwajem wodnym ze Szczecina do Niemiec. Taka atrakcja zostanie udostępniona mieszkańcom i turystom po raz pierwszy. Co zobaczymy na trasie?
7: Gdy się wypływa na ten teren Międzyodrza, Starorzecza, to ma się wrażenie, że płynie się po jakiejś puszczy amazońskiej, że tam jest tak soczyście zielono i tam jest tak pięknie, że już sama ta zieleń i obcowanie w tej naturze naprawdę robi ogromne wrażenie. Możemy spotkać tam czaplę siwą, bielika, wyjątkowe gatunki płazów, ryb, żeremie bobrów czy właśnie te siedliska ptaków.
2: Wymienia Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Rejsy będą odbywać się w każdą sobotę i niedzielę od lipca do początku września.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No, po takich pięknych okolicznościach przyrody i ten tego niepowtarzalnych, jakie słyszeliśmy w ostatniej informacji w faktach, no to powiem, lepiej być nie może. W RMF FM trwa program, w którym jest sporo najlepszej muzyki. Shania Twain, za moment bracia Kacperczyk i siostra Daria Zawiałów. Zostańcie z nami.

Jakie macie plany na poniedziałek? Może by tak zostać milionerem? Będą dwie okazje, słuchajcie. Wyjątkowy tydzień przed nami, po dwa finały każdego dnia. I jutro nagroda główna to aż 1 111 000 zł. Wyobrażacie to sobie u siebie na koncie? Czerwiec to w ogóle idzie na rekord pod względem ilości słuchaczy, którzy wygrają w RMF-ie. My już wiemy, że do tej pory w kumulacji szczęścia w tym miesiącu zwycięzcami są Krysia, Jerzy, Ilona, Marek, Ania, Sławek, Kasia.

0: W Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenie, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
1: Ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Hej, zwrotowo! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
18: Zdrowit.
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
20: Po reklamie.
21: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

Nie wiem, czy mieliście okazję się poznać. Drodzy słuchacze, to są Martin Garrix i Ed Sheeran. Martin, Ed, to są słuchacze. Poznajcie się, bo to jest muzyczna nowość. Ale obiecujemy, że będziecie się słyszeć co jakiś czas na antenie RMF FM. Na zegarze minuta po pół do drugiej. Tu lepiej być nie może. No i teraz muzyczni, starzy, dobrzy znajomi naszych słuchaczy. No Mercy.

0: Nie tylko mundialem kibic żyje. Za niespełna godzinę finał tenisowego turnieju z udziałem Kamila Majchrzaka. Czy będzie trzeci Polak w historii, który wygra tenisowy turniej rangi ATP? My bardzo mocno już teraz trzymamy kciuki, a szczegóły usłyszycie na pewno w Faktach RMF FM o 14:00.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: To kupione... A, jeszcze tylko Monini.
8: O, cześć Filip, co u ciebie?
7: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
8: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
7: Si, jest loteria Monini. Ciao Italia, są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
8: 50 tysięcy? Fantastico.
7: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
9: Hej, zwrotomocni!
10: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
11: Nie trzeba nas myć.
12: Ale etykieta musi być.
10: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje?
18: To w euro.
19: Emocje rosną.
18: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Jedziemy.
16: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Po reklamie.
15: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
19: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
20: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.

0: sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
2: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama. Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
4: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
5: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
6: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
7: Gdzie tu pojechać?
8: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
7: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
6: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
1: Kochasz słońce?
2: My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje,
12: to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
6: Już dziś po 20 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Po reklamie.
20: A najważniejsze fakty RMF FM biorą się z faktów w RMF FM. O 13.59 z sekundami zapraszamy, zaprasza Marlena Chudzio.
21: W porze obiadowej o dyrektywie śniadaniowej. Od dziś unijne przepisy regulują, jakie miody, dżemy i soki mogą trafić na nasz stół. Dla tych, którzy słuchają nas w drodze, mamy ostrzeżenia o utrudnieniach na trasie numer 74. W niedzielę można też spędzić trochę czasu z nosem w książkach, a w Poznaniu można to zrobić w towarzystwie. Unijna dyrektywa śniadaniowa obowiązuje od dzisiaj w Polsce. Dzięki niej ze sklepów mają zniknąć produkty takie jak miody czy dżemy, które nie są pełnowartościowe. W Warszawie przed jednym z lokalnych sklepów spożywczych przy ulicy Górnośląskiej jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co dokładnie zmienia się z perspektywy klientów?
22: W sklepach spożywczych od dzisiaj nie kupimy już dżemów i konfitur, w których jest za mało owoców. Za mało, czyli mniej niż 450 gramów na kilogram takich przetworów. Jeszcze większe zmiany od dzisiaj dotyczą miodów. Na etykietach nie powinno już być ogólnej informacji, że w słoiku jest mieszanka miodów z różnych stron świata. Musi być za to precyzyjna wiadomość o krajach pochodzenia z procentowym udziałem. Klienci tutaj na szybkich, niedzielnych zakupach doceniają te zmiany.
23: Ja się bardzo cieszę, no bo tutaj wiadomo, wcześniej nie wiedzieliśmy skąd to dokładnie było, tak? A teraz będziemy mieli tego świadomość. Tak samo, jeżeli chodzi o te dżemy, no to teraz.
22: Pani kupuje dżemy, konfitury?
23: No czasami tak, dla dzieci czy coś.
24: Teraz będzie więcej w gramie, no to będzie
23: lepiej dla dzieci.
22: Tutaj w sklepie na półce zauważyłem jeszcze pojedyncze słoiki, w których są produkty, które nie spełniają nowych wymogów. One mogą zostać tutaj i być sprzedawane jeszcze tylko do wyczerpania zapasów.
21: Ostrzeżenie dla kierowców na Lubelszczyźnie podróżujących drogą numer 74 na trasie Janów Lubelski Zamość. W pobliżu Frampola zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba została ranna. Na miejscu policja kieruje ruchem. Dotychczas turnieje ATP wygrywało tylko dwóch Polaków, Wojciech Fibak i Hubert Hurkacz. Teraz do tej krótkiej listy próbuje dopisać swoje nazwisko Kamil Majchrzak. Przed naszym tenisistą finałowy mecz turnieju w holenderskim Schertogenbosch. Z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Majchrzak na tamtejszych trawiastych kortach imponuje.
0: Pokonał po drodze dwóch zawodników z czołowej dziesiątki rankingu, Feliksa Onżera Aliasima i Daniła Miedwiediewa. Zatem dwa takie zwycięstwa w dwa dni, a wcześniej tylko jedno przez całą karierę. Turniej w Schertogenbosch ma rangę ATP 250. Są oczywiście większe imprezy, bardziej prestiżowe, ale Majchrzak pisze swoją historię. W finale rywalem oczywiście zawodnik z top 10. To będzie mecz z Australijczykiem Alexem de Minorem,
3: z którym gra się bardzo trudno. Natomiast jestem w dobrej formie i też postaram się dobrze przygotować na to spotkanie i rzucić na niego wszystko, co będę miał.
0: Zapowiada nasz tenisista.
21: Finał ma rozpocząć się za pół godziny. Wielkimi krokami zbliżamy się też do finału zawodów Football Plus, ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Na stadionie Sandecki Nowy Sącz jest wóz satelitarny RMF FM, jest nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle. Trzy boiska i przy każdym sporo emocji.
4: Zdecydowanie tak. Uczestnicy mogli pokazać swoje umiejętności piłkarskie, ale sam turniej to także okazja do integracji i nawiązania nowych znajomości.
16: Fantastycznie, bawimy się do żywej Kickfest Football Plus.
24: Tutaj rozwijam się bardzo dobrze. Skończyłem 19 lat i zamierzamy w przyszłości polecieć się wszędzie.
25: Świetnie się bawimy. Tutaj każdy sobie pomaga i tutaj nie liczą się gole, tylko świetna zabawa.
4: Mówili mi uczestnicy zawodów, w nich mamy jedynie zwycięzców i jeszcze przed 15 wszyscy będą świętować wielką wygraną w turnieju. Ze stadionu Sandecji Nowy Sącz, Paweł Konieczny.
26: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
21: Miłośnicy czytelnictwa zebrali się dziś w Poznańskim Domu Książki na Silent Reading. Przynieśli swoje ulubione powieści i reportaże. Sesje cichego czytania w skupieniu przecinają się z gorącymi rozmowami o pochłanianych lekturach.
27: Bestsellery, których jeszcze nie czytali, albo książki, które uważają, że powinny zostać bestsellerami. I właśnie zaprosiliśmy do wspólnej cichej lektury. Po pierwszych 45 minutach mogę powiedzieć, że energia jest naprawdę niesamowita.
4: To co takiego czytają czytelnicy Domu Książki dzisiaj?
27: Z tytułów, które udało mi się zauważyć, korespondentkę, koleżanka obok przy stoliku czyta Zaleca się kota, ktoś czyta Kucharze dyktatorów, dołączyła do nas rodzina z dwójką dzieci, więc dzieci też czytają komiksy.
21: Mówiła Patrycja Domaracka z Fundacji Domu Książki w Poznaniu. Rozmawiał z nią, oczywiście po cichu, żeby nie przeszkadzać w czytaniu. Nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. A ja polecam kolejne fakty już za godzinę. Zaprasza na nie Katarzyna Podraza.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: No dzisiaj jeszcze niespokojne popołudnie czeka nas głównie w północnej połowie kraju. Tam burze, deszcze, nawet grad się może pojawić. I jutro ta strefa ciemnych chmur z deszczem pozostanie nad północną połową kraju. Na południu zdecydowanie więcej przejaśnień, ale właściwie praktycznie wszędzie nadal jutro deszcz. No ale cieplej na termometrach od 16 na północy do 20 na południu Polski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: Ale we wtorek już deszczowych chmur niewiele zostaną na wschodzie. Od środy to właściwie słońce i coraz cieplej. W czwartek 28-29. No na weekend jakieś 30 się szykują, także krem do opalania tak jak najbardziej, ale wcześniej trochę pochodzimy z parasolami. Tutaj Daniel Dyk. Lepiej być nie może w kontekście zbliżającego się lata. Muzycznie gramy Cranberries.

0: W Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenie, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
1: I mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Poniedziałek,
5: wtorek,
6: środa,
4: czwartek,
5: szybko zleci,
4: byle do piątku.
7: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
8: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
9: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
14: Jennifer Lopez.
15: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
16: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
17: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
19: RTV Euro AGD.
20: Jak okazję, to w euro.
21: Mistrzowskie okazje w grze.
19: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Po reklamie.
23: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: Zaczynamy trzymać kciuki, emocje w finale ATP. Kamil Majchrzak ma szansę zostać trzecim Polakiem w historii tenisa, który wygrał turniej ATP, ale właśnie, nie zapominamy o czymś, czego jeszcze w całej historii nie było, a zdarzyło się tej nocy. Polak został mistrzem NBA. Oczywiście mówimy o Jeremy Sochanie. Jego New York Knicks pokonali San Antonio Spurs 94-90 w piątym meczu finałów i wygrali serię 4-1. Dodam, że to jest dla Nowego Jorku pierwszy tytuł od 53 lat. Ponad pół wieku czekali. Na Jeremiego czekali.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Zaczęło się.
1: Wypadają ci włosy.
0: Robią się zakola.
1: Wygląda to coraz gorzej.
0: Nie szukaj biletów do Turcji.
1: Mam coś nowego.
0: Prosto z apteki.
1: Kerafortin.
0: Suplement diety.
1: Kerafortin dostarcza keratynę.
0: Tak, keratynę.
1: Główny składnik włosów.
0: Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp.
1: Dla wzmocnienia i wzrostu włosów.
0: Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%.
1: Wyobrażasz sobie?
0: 19% więcej włosów.
1: Sam widzisz.
0: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
3: No nie wiem.
2: Bo porywa publiczność.
4: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
5: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
6: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
8: To kupione, a jeszcze tylko Monini.
9: O, cześć Filip, co u ciebie?
8: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
9: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
8: Si, jest loteria Monini, ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
9: 50 tysięcy? Fantastico.
8: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
5: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
10: Gdzie tu pojechać?
11: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
10: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
5: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
12: Kochasz słońce?
13: My też.
12: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Hej, zwrotomocni!
15: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
16: szklana
15: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
17: Zrobią z nas nowe opakowania.
16: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
15: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje?
18: To w euro!
19: Emocje rosną!
18: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
21: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
22: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
23: Po reklamie.
5: Tak brzmi weekend w RMF FM.
24: Dobrze się zaczęło. Pierwszy gem dla Kamila.

0: Nadal świetnie to wygląda. Kamil Majchrzak w pierwszym secie prowadzi już 2-0 w gemach. Zaraz najnowsze wydanie faktów o 15.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kłodka z radia i Kałamaga. No ci to dosłownie są pierwsi do kłótni.
3: Kiedy ty mi ostatnio kupiłeś kwiaty bez okazji?
4: Kiedy ja ci kupiłem ostatnio kwiatki, a jak szliśmy na cmentarz?
3: To nie dla mnie były, tylko dla babci.
4: Ale tobie dałem, żebyś ty włożyła. To tak jakbym w sumie tobie kupił chryzantemy, ci się nie podobają. O, wielka pani nagle.
2: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już jutro po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
10: RMF FM.
11: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
12: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
13: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
14: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
2: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
17: No i my, Daniel Dyk
2: i Kamil Barnowski. Już dziś po 20:00 w RMF FM. A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
18: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
19: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 15, więc posłuchajmy najnowszego wydania faktów RMF FM. Zaprasza Katarzyna Podraza, witamy.
20: Dzień dobry, zapraszam. Kierowcy, dla Was ważne informacje. Utrudnienia po tragicznym wypadku na Mazowszu i po kolizji w stolicy. Polski restaurator oskarżony o rasizm i brutalnie pobity w Brukseli. Posłuchajcie, co o tym bulwersującym zdarzeniu mówił dziennikarca RMF FM. Podpowiemy Wam także, jak w trakcie mundialu uniknąć walki o telewizor.
21: Ja z chęcią kibicuję razem z chłopakiem.
20: Tragedia na drodze na Mazowszu. Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 50. Na odcinku Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki w pobliżu Stojadeł motocykl wjechał w bariery. Droga jest zablokowana. Groźna kolizja w pobliżu Szpitala Praskiego w Warszawie. Przy Alei Solidarności kierowca osobowego BMW stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w 6 innych aut. 3 rozbite samochody jechały obok, 3 kolejne były zaparkowane w pobliżu. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Kierowca był trzeźwy. Bulwersujące bulwersująca historia z Brukseli. Polak prowadzący wraz z żoną z Tajwanu restaurację w stolicy Belgii padł ofiarą brutalnego ataku. Bezpodstawne oskarżenia o rasizm przyczyniły się do eskalacji przemocy. Do ataku doszło podczas trwających w Belgii manifestacji młodzieży i studentów sprzeciwiających się cięciom w edukacji. Z właścicielem restauracji rozmawiała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Wszystko zaczęło się od tego, że polski restaurator pan Michał próbował odebrać skradzione z ogródka restauracji krzesło. Wtedy napastnicy otoczyli go, zaczęli bić i oskarżyli o rasizm, podburzając tłum do przemocy. Dla pana Michała te oskarżenia są tym bardziej bulwersujące, że sam jest imigrantem. Do Belgii przyjechał z rodzicami, mając 3 lata.
7: I do tego to jest troszkę głupie, bo mam całą multikulturalną ekipę. Moja żona jest z Tajwanu, więc to jest bez sensu.
5: Polski właściciel tajwańskiej restauracji wzywa do solidarności, żeby reagować na przemoc i apeluje o ostrożność w ferowaniu oskarżeń o rasizm.
20: Szczegółowo o tej bulwersującej historii piszemy na rmf24.pl.
22: Popołudniowe fakty RMF FM.
20: Nadzieja mimo wszystko to tytuł niedzielnego koncertu, który odbędzie się na krakowskim rynku głównym. Jest on dopełnieniem tegorocznej edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Poświęcony będzie tematyce uzależnień osób z niepełnosprawnościami oraz ich walce o odzyskanie kontroli nad własnym życiem.
23: Znalazłam się pracując nad tym tematem w jakimś dziwnym chaosie. Bardzo trudny temat. Wydawało się momentami, że jakiś tabu trochę, ale chyba bardzo ważny. Powinien być o tyle radosny, że po pierwsze mamy tam też cudowne gwiazdy, które będą śpiewały, bo jest to koncert rozrywkowy, ale też jakby wiadomo, że są takie siły, które dają nadzieję i takim ludziom straceńcom, którzy już gdzieś gniją na ulicach nawet.
20: Mówiła naszemu reporterowi autorka koncertu Anna Dymna. Podczas wieczoru muzycznego na rynku głównym w Krakowie wystąpią Joanna Kulik, Monika Kuszyńska, Magdalena Steczkowska, Maciej Balcar, Adam Nowak oraz finaliści 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Spotkanie poprowadzą Anna Dymna i Ireneusz Czop. Piłkarski mundial za oceanem powoli się rozkręca. Mecze są w dość dziwnych dla nas godzinach. Jak więc podzielić się telewizorem?
21: Ja z chęcią kibicuję razem z chłopakiem.
24: Ja z kolei oglądam raczej głównie wybrane mecze, szczególnie tych drużyn, którym kibicuję. No a wtedy mamy towarzystwo przy oglądaniu, więc raczej się o telewizor nie kłócimy. A poza tym zawsze jest jeszcze komputer i metody online, także nie ma problemu. Albo można posłuchać w RMF, jak wynik poszedł meczu.
20: I to jest bardzo dobry pomysł. Dziś wieczorem mecze Niemcy, Kurakała o 19 i 3 godziny później Holandia, Japonia. Wyniki sprawdzajcie na bieżąco w faktach i mistrzowskich faktach sportowych w RMF FM, a także na rmf24.pl.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Anita, bo podobno krążą takie informacje, że wczoraj nie dość zauważyliśmy, że
25: tak,
0: byłaś u fryzjera, więc...
25: Przemyślałeś swoje zachowanie,
0: tak,
25: rozumiem?
0: I dzisiaj chciałem ci powiedzieć w imieniu wszystkich chłopaków w radiu, że zauważyliśmy, że od wczoraj u fryzjera nie byłaś. Daniel Dyk, bardzo dziękujemy.

Bardzo przyjemny ten numer. Dawid Podsiadło i Sezon. 14 minut po 15. Jest weekend i jest ta przyjemniejsza część niedzieli. Po obiedzie gdzieś na horyzoncie już widać ten kawałek sernika. Może ostatni? To wy sobie tam nie przeszkadzajcie. Ja tu zadbam o najlepszą muzykę. Z nową fryzurą, którą w końcu dziś Daniel zauważył. Anita Janczak, cześć, witajcie.

0: I tak właśnie świat zwalnia w niedzielę z Chappell Roan w RMF FM, 22 minuty po 15. I tymczasem babciny klasyk hitem internetu. To mi się właśnie wyświetliło. Na TikToku rekordy popularności bije nowy eliksir piękna. Uwaga, nazywa się to Strawberry Water. Ja wam to szybko przetłumaczę, to jest po prostu kompot. Amerykanie leją kompot do misek i pałkami wcinają truskawki. Świat oszalał, polski internet pęka ze śmiechu. Czyli babcia miała rację. Jak zawsze. Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
8: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Hej, zwrot mocy! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowa.

0: miejscowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowi. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Po reklamie.
8: Słuchacie radia RMF FM.

0: słychać w RMF FM, że jest weekend, prawda? Najlepsza muzyka dla was, ale może część z was już myśli o poniedziałku z przekąsem. Ja wiem, jak mam ten poniedziałek odczarować. Co powiecie na wielką kasę? Może 1 111 000 złotych? To nasza nagroda główna na jutro. I uwaga, właśnie w poniedziałek mamy aż 2 finały z sejfami. I ktoś z was może zgarnąć taką kasę i zapomnieć na przykład o kredycie. A w tych planowanych remontach to możecie poszaleć bez obaw o portfel. 1 111 000 złotych. To jest kasa, którą możecie zgarnąć w bardzo prosty sposób, a wystarczy jeden SMS o treści RMF pod 7474 i macie ode mnie aż 1300 szans. Ale uwaga, tylko przez 13 minut, więc trzeba się pospieszyć. Może nigdy nie graliście? Zróbcie ten pierwszy krok. Pomóżcie szczęściu. 1013 losów. I lepszej okazji już dziś nie będzie. To ostatnia taka szansa ode mnie. Wysyłacie RMF pod 7474.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
3: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X-Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
4: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X-Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
5: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
6: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
5: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Gdyby okazało się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś pokazał ci prawdę, czy przeraziłoby cię to? Nadchodzi Dzień Objawienia. Nominowana do Oscara Emily Blunt, zdobywca Złotego Globu i Nagrody Emmy Josh O'Connor, zdobywca Oscara Colin Firth w najnowszej superprodukcji Stevena Spielberga. Nadchodzi Dzień Objawienia. Od 10 czerwca tylko w kinach.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
13: Bosch. No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Hej, zwrotu mocni!
17: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
18: Nie trzeba nas myć!
19: Ale etykieta musi być.
17: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Po reklamie.
2: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: mama.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
6: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
5: Już dziś po 10:00 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Po reklamie.
16: Jest 16, to oznacza najnowsze wydanie Faktu w RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
17: Zapraszam. Ludzkie szczątki na placu budowy w Poznaniu. Według ustaleń RMF FM to nie pierwsze tego typu znalezisko w tym miejscu. Uwaga, kierowcy podróżujący w Małopolsce, dla was utrudnienia na czwórce. Holandia czy Japonia? Która z drużyn z szansą na wygraną w dzisiejszym mundialowym starciu? Sprawdzimy to w tych faktach. Ludzkie kości znaleziono podczas budowy w Poznaniu. Na szczątki natrafili robotnicy w rejonie osiedla Wilczy Młyn. W faktach poznański reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co o tej sprawie mówią policjanci?
18: Ludzkie kości znaleźli robotnicy pracujący przy budowie chodnika w okolicach poznańskich Naramowic. Jak powiedziała mi młodsza aspirant Anna Kluj z poznańskiej komendy, na miejscu interweniowali policjanci. Wezwano m.in. antropologa, technika kryminalistyki oraz prokuratora. Szczątki zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych badań. Służby będą wyjaśniać, czy mogą one mieć charakter kryminalny, czy bardziej historyczny, bo to nie pierwsze już tego typu znalezisko w tym rejonie Poznania, gdzie ponad 80 lat temu toczyły się walki o miasto. Poznań, Benjamin Kubiak-Piłat.
17: Jedna osoba została ranna w wypadku na A4 w Małopolsce. Na węźle Kraków-Wieliczka auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowane dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, przekazał agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. USA mają też zakończyć blokadę irańskich portów. Urzędnik nie określił jednak, kiedy zostanie zawarte porozumienie. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że stanie się to dzisiaj. Wojny na Bliskim Wschodzie i Ukrainie, globalna nierównowaga makroekonomiczna, surowce krytyczne i regulacje cyfrowe będą tematami rozpoczynającego się jutro we Francji szczytu grupy G7. To pierwsze spotkanie liderów państw G7 od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem. Szczyt we Wia nad Jeziorem Genewskim zorganizowany przez Francję, która przewodniczy obecnie G7, będzie trwał 3 dni. Niecałe 2 tygodnie zostały do początku wakacji. W nowym tygodniu w wielu szkołach wystawione będą końcowe oceny. Przed częścią uczniów jeszcze ostatnie dni wytężonej pracy.
0: Ja mam ciągle testy. Nauka.
19: Czekacie mocno na to, co będzie za 2 tygodnie?
0: Tak. Wiem, że na pewno 22 tam czerwca do kina jedziemy z klasą.
19: A oceny już macie wystawione?
0: Jeszcze nie.
19: Jak już przyjdzie 27 czerwca, jak już zaczną się wakacje, to co zrobicie?
0: Zacznę skakać po kanapie.
19: Z radości?
0: Tak. A ja planuję od razu już się spakować na obóz. Potem jeszcze bardziej cieszę się na to, że tam jedę z koleżanką do dziadków.
19: Jak już zaczną się wakacje, to co pomyślicie sobie wtedy?
0: Hurra!
17: Usłyszał od uczniów warszawskiej szkoły podstawowej nasz reporter Michał Dobrołowicz, a my zazdrościmy, bo do zakończenia roku szkolnego zostało już tylko 12 dni.
20: Mundial w faktach RMF FM.
17: Holandia, Japonia. Za 6 godzin czeka nas właśnie taki mundialowy mecz. Holendrzy to chyba najlepsza drużyna, jednak nigdy nie wywalczyła Mistrzostwa Świata. Japonia kandydat na czarnego konia turnieju. Patryk Sterwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Patryku, co mówi się o pomarańczowych w Holandii?
21: Dzień dobry, namierzą wysoko, czyli jak zwykle i oczywiście nie jest to jedynie myślenie życzeniowe, natomiast opinie o reprezentacji Holandii nie są też w tym kraju jakieś hura optymistyczne.
22: Wiedzą, jaki mają potencjał, wiedzą, jakich mają zawodników, że to są naprawdę zawodnicy formatu światowego. Ta sceptyka się pojawia, no bo te sparingi przed Mistrzostwami Świata nie były jakieś przekonujące.
21: Opowiada Filip Bednarek, bramkarz Sparty Rotterdam. W czerwcu porażka z Algierią, wygrana 2-1 z Uzbekistanem, to były te sparingi, które rzeczywiście nie powalały, a Japonia może na tym mundialu zaskoczyć. Już 4 lata temu potrafiła pokonać w grupie Hiszpanów czy Niemców. Warto dodać, że najlepszym strzelcem minionego sezonu w lidze holenderskiej był Japończyk z Feyenoordu Rotterdam, Ayase Ueda.
17: Mecz Holendrów z Japonią o 22:00, wcześniej pojedynek Niemcy Curaçao, a z nowymi faktami RMF FM zameldujemy się punktualnie o 17:00.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Pogoda to dziś zmienna jest. Kto już zaliczył prysznic, na przykład na spacerze z psem, przywijam piątkę. Jakieś czesanie, kręcenie loków to sobie odpuśćcie, to wszystko dziś na marne. Niedziela deszczowa na zmianę ze słońcem i tak będzie do końca dnia w całym kraju. Jutro podobnie, w połowie tygodnia będzie się poprawiać, a w pierwszy weekend lata to będzie na bogato słonecznie i upalnie nawet do 34 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: 17:05, jest weekend w RMF FM. Kto już skacze po kanapie na myśl o wakacjach i upałach, będziemy wam grać w tym rytmie. Whitney Houston, od tego klasyka zaczynamy tę godzinę. Anita Janczak, dzień dobry.

Ale to jest hipnotyzujący numer. Bardzo go lubimy w RMF FM. Tame Impala i Jenny to najlepsza muzyka na weekend. 20 minut po 16. Słuchajcie, lato już za rogiem, ma być upalnie. Kto z was nie ma pomysłu na kolejny weekend albo na wakacje, to przychodzę z pomocą oczywiście. Mam dla was super prezent. Jaki? Jak go zdobyć? O tym już za chwilę. Bądźcie blisko RMF FM.

0: opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
1: RTV Euro AGD.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
3: No dlaczego?
2: Bo lubi śledzić tekst.
4: Wstawaj, szkoda dnia. Rozbawimy was już jutro o 5:30.
5: Skowronka, Łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
6: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Hej, zwrotomocni!
12: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Yes, we can. We can. RMF FM. Yes, clear, baby.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Niedzielne popołudnie w RMF FM. Wyciskamy z tego weekendu i ładujemy baterie przed nowym tygodniem. Dzisiejsza pogoda może nie zachęca do aktywności na zewnątrz, ale za tydzień to już będzie pięknie. Tak w sam raz, żeby zebrać ekipę, czy to może paczkę znajomych, czy rodzinę i zabrać ich wszystkich na rollercoaster albo do farmy lizaków. Brzmi jak dobry plan na początek lata i dziś przychodzę do Was z 4 biletami do Energylandii. Na cały dzień atrakcji i super zabawy. A jak zdobyć takie bilety? Sprawa jest banalnie prosta. Piszecie pod 3322, co Wam się w ten weekend udało. Tak po prostu, bez wielkiego planu. Pochwalcie się tym pod 3322. Najlepsze opowieści nagrodzimy biletami do Energylandii.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: nie pokłóciliście się z rodziną. Odpoczęliście. Udało wam się zrobić ciasto bez zakalca? Między innymi takimi sukcesami dzielicie się pod 3322. To smacznego życzę, jestem z was dumna, naprawdę. Najlepsza muzyka da was w nagrodę. Warius Max, Jonas Blue, to już za chwilę w RMF FM.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto, to tu.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
16: Bosch.
17: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
23: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
24: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
23: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
25: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
26: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
27: Barbara, kupiłem taniej.
28: Mistrzowskie
0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel marki Claire. Sponsorem programu jest Weekend. Jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki.
4: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Jest weekend, wracacie z wyjazdów. Uwaga, mamy wypadek m.in. na czwórce między węzłami Kędzierzyn, Koźle i Strzelce Opolskie. Słuchajcie faktów RMF FM o 17:00.

0: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel marki Claire. Sponsorem programu jest Weekend. Jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki.
1: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
17: Bosch.
2: Po reklamie.
18: Jest 17, to pora na fakty RMF FM, a w studiu Katarzyna Podraza.
19: Tak jest, zapraszam.
18: Słuchamy.
19: Zaczniemy od Warszawy i najnowszych informacji w sprawie brutalnego ataku na taksówkarza. Posłuchajcie, co ustaliła reporterka RMF FM. Niespokojne popołudnie na polskich drogach. Zmotoryzowani, problemy z przejazdem na Opolszczyźnie i Mazowszu. W tych faktach także piłkarskie starcia te za oceanem, ale także dużo bliżej w Nowym Sączu. Mężczyzna, który w piątek przy dworcu gdańskim w Warszawie zaatakował taksówkarza, został zatrzymany. Dziś poszukiwany od 2 dni 36-latek zgłosił się na policję. W faktach reporterka RMF FM Magdalena Grajner.
20: Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Magdo, co wiadomo w tej sprawie?
20: Policjanci ustalili dane 36-latka jeszcze w piątek i wtedy funkcjonariusze zaczęli go szukać. Dziś przyszedł ze swoim adwokatem do Komendy Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej. To 36-letni obywatel Polski, mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna został zatrzymany w związku z dotkliwym pobiciem i znieważeniem na tle narodowościowym obywatela Azerbejdżanu. Został przesłuchany i złożył wyjaśnienia. Rano materiał zgromadzony przez śledczych trafi do prokuratury. Przypomnijmy, mężczyzna zaatakował taksówkarza pałką teleskopową. Poszkodowany trafił do szpitala na badania. Agresywnemu 36-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
19: Jedna osoba ranna po dachowaniu auta na opolskim odcinku A4. Do wypadku doszło w pobliżu Nogowczyc między węzłami Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie. Droga jest zablokowana. Utrudnienia dla kierowców także na mazowieckim odcinku S8. W pobliżu węzła Wisłostrady w kierunku Poznania zderzyły się 3 osobówki. W tym zdarzeniu ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jeden pas ruchu.
15: Fakty na sportowo.
19: 2 godziny pozostały do meczu Niemcy Curaçao na piłkarskich mistrzostwach świata. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach.
9: Jestem, dzień dobry.
19: Dzień dobry, Patryku. Niemcy to oczywiście faworyt, ale też drużyna, która na mundialach popadła w przeciętność.
9: No wyobraźmy sobie takiego 10-letniego niemieckiego kibica. 2014 rok, Niemcy zdobywają w świetnym stylu mistrzostwo świata. Ten młody chłopak staje się fanem futbolu. I co później przeżywa? No gdy ma 14 lat, Niemcy odpadają w fazie grupowej mistrzostw. Jako 18-latek ogląda nieudany mundial w Katarze. Niemcy znów pakują walizki już po 3 meczach. Można się trochę zniechęcić, a Niemcy to jest przecież drużyna, która na mistrzostwach zdobyła przez blisko 100 lat 13 medali. Teraz mundial większy, o wyjście z grupy dużo łatwiej, no ale cele Niemców sięgają o wiele wyżej. Ich trener Julian Nagelsmann lubi eksperymenty, no i niebawem zobaczymy, co przygotował na mecz z mundialowym debiutantem.
19: A to rozgrywki, w których byli tylko zwycięzcy. Blisko 150 osób wzięło udział w zawodach Football Plus, ogólnopolskim turnieju piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Rywalizacja odbyła się na 3 boiskach stadionu Sandecji Nowy Sącz.
17: A jak wrażenia u was?
21: Fajne!
22: Fajna atmosfera.
23: Wyniki są sprawą taką podrzędną. Przede wszystkim dzieciaki dobrze się bawią. Jak jeżeli któryś się przewróci z przeciwnej drużyny, nasz zawodnik zostawia piłkę, pomaga mu wstać i to jest piękne.
24: Rodzice również bardzo fajnie się bawią, wszyscy uśmiechnięci. No myślę, że osoby niepełnosprawne też mają swoje pasje i warto je rozwijać. I tu mają właśnie tą możliwość.
19: Usłyszał od zawodników, trenerów i rodziców uczestników tej piłkarskiej rywalizacji reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pogoda dziś kapryśna, ale można złapać chwilę ze słońcem, dlatego już w kolejnych faktach o 18:00 zabierzemy was na spacer do stolicy. Zapraszam.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
18: To prawda, że pogoda dziś kapryśna. Raz słońce, raz deszcz. Tak na zmianę będzie dziś do końca dnia, więc jak planujecie poprawiny grilla, to lepiej mieć jakiś plan B pod daszkiem. Według moich map teraz powinno padać wszędzie, a na wschodzie i północy pokazuje mi tu burzę. Od 12 stopni teraz w Suwałkach, przez 14 w Łodzi, Kielcach i Olsztynie, do 17 w Krakowie i Katowicach, a noc deszczowa i burzowa od 6 do 11 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
18: 17:05, ale jest weekend w RMF FM. Z wami Anita Janczak, spędzamy razem to niedzielne popołudnie. Może z kolejną dokładką sernika. Dziś można. Dajcie sobie na luz. Muzycznie już teraz Black Eyed Peas.

Alex Warren, RMF FM. Słuchajcie, mamy to. Informacja sprzed chwili. Kamil Majchrzak został zwycięzcą turnieju ATP na kortach trawiastych. Brawo, brawo, brawo. Tym samym został trzecim w erze zawodowego tenisa Polakiem, który wygrał turniej głównego cyklu i dołączył do Wojciecha Fibaka i Huberta Hurkacza. Piotrków Trybunalski, z którego pochodzi Kamil, cieszy się podwójnie. To są naprawdę ogromne emocje. Gratulujemy. I takie informacje to my lubimy przekazywać w niedzielne popołudnie w RMF FM.

0: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
2: Poniedziałek,
3: wtorek,
4: środa,
2: czwartek,
3: szybko zleci,
2: byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
6: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
13: Hej, zwrotu mocni!
14: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
15: Nie trzeba nas myć!
16: Ale etykieta musi być.
14: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
11: Ważne chwile w twoim życiu zawsze z RMF FM.
20: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: To jest must have każdej wakacyjnej imprezy. Przewiduję waszą przyszłość. Nicki Minaj i Justin Bieber w RMF FM, ale zostawmy na chwilę muzykę, bo na ciekawe badania trafiłam. Wiemy już, co o sobie myślimy nawzajem. Z tego sondażu wynika, że my Polacy uważamy, że jesteśmy pracowici. Brzmi to dobrze, na drugim miejscu jednak, że jesteśmy smutni i bez poczucia humoru. Nie, akurat humor to my mamy. Tylko po prostu nie w godzinach pracy.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Tematy z ostatniej chwili i ludzie na najwyższych szczeblach władzy. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już jutro po 18:00. Prezentuje Grzegorz Sroczyński.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Hey, this is Jennifer Lopez.
8: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
2: Głosuj na www.rmf.fm. Poblisto notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19:00 w RMF FM.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
13: Bosch. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
14: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Hej, Zwrotomocni!
13: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
13: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
13: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
22: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
21: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel marki Claire. Sponsorem programu jest Weekend. Jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki.
23: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl

0: kierowcy. Jest utrudnienie na lubelskim odcinku S12, a szczegóły w faktach RMF FM o 18.
1: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel marki Kler. Sponsorem programu jest Weekend. Jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki.
2: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowid.
9: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
10: Bosch. Waloryzacja, RRSO, projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub Ekonomiczny w poniedziałek w RMF FM.
11: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
12: Kto zwalcza ból?
13: Woltary!
12: Kto?
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: od 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 18. Posłuchajmy razem faktów RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Trzy konie nie przeżyły porażenia prądem w Wielkopolsce. Nasz dziennikarz wyjaśni, co było przyczyną tego tragicznego zdarzenia. Kierowcy, jeśli podróżujecie w Lubelskiem, to za chwilę ważne dla Was informacje. W faktach także wielki sukces polskiego tenisisty w Holandii. Kamil Majszak z pierwszym tytułem ATP w karierze. Tragiczne zdarzenie na zamkniętym wybiegu dla koni w powiecie konińskim w Wielkopolsce. Zginęły trzy konie porażone prądem. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak do tego doszło?
4: Z powodu silnego wiatru i burz, które przechodzą nad Wielkopolską, doszło do zerwania linii energetycznej w miejscowości Zalesie w gminie Krzymów. Po dojeździe na miejsce i zabezpieczeniu terenu służby stwierdziły śmierć trzech koni, które przebywały na zamkniętym wybiegu.
5: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne trzy zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
4: Mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Przez cały weekend wielkopolscy strażacy interweniowali już prawie 200 razy w związku z burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami. Działania dotyczyły m.in. zerwanych dachów i uszkodzonych samochodów. Wciąż trwa monitorowanie sytuacji pogodowej w Wielkopolsce.
3: Zderzenie dwóch osobówek na lubelskim odcinku S12. Do wypadku doszło w pobliżu kolonii Garbów między węzłami na Łęczu Wjazdków. Droga jest zablokowana. Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do wtorku. Pierwotnie głosowanie miało zakończyć się jutro. Do wyboru jest 155 propozycji o zasięgu ogólnowojewódzkim i regionalnym. Na realizację inwestycji zarezerwowano 16 milionów złotych. Teraz w faktach wielki sukces Kamila Majszaka. Jest trzecim polskim tenisistą w historii, który wygrywa turniej ATP. Wcześniej udało się to jedynie Wojciechowi Fibakowi i Hubertowi Hurkaczowi. Majszak triumfował w turnieju w holenderskim Schertenbosch. W faktach z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
6: Jestem.
3: Witaj Patryku, Polak z życiowym sukcesem.
6: Bez wątpienia Majszak pokonał dziś Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6. Australijczyk to jest szósty zawodnik światowego rankingu, a po drodze do tego finału Majszak wygrał z dwoma innymi rywalami z top 10, Felixem Auger Aliassimem i Danilem Miedwiediewem. No, trzy takie zwycięstwa w trzy dni. Majszak wygrywa turniej rangi ATP 250. Po meczu wzruszony dziękował najbliższym za wsparcie, a przypomnę, to jest tenisista, który ma za sobą bardzo trudny okres. Zawieszenie za złamanie procedur antydopingowych, później skuteczna, co warto podkreślić, walka o oczyszczenie swojego imienia. 2024 rok zaczynał z zerem, bez rankingowych punktów, no i wiele przeszedł, by wrócić do gry z tymi najlepszymi. A teraz awansuje na rekordowe dla siebie 47 miejsce.
3: Gratulujemy sukcesu Kamilowi Majszakowi, a za godzinę mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM.
7: Jaka będzie pogoda?
3: W drugiej części tygodnia ma nadejść znaczne ocieplenie. W przerwach między deszczowymi chmurami mieszkańcy Warszawy korzystają ze spacerów i czekają na upragnione słońce.
8: Wolałbym, żeby już było tak bardziej letnio.
9: Dokładnie.
8: Łapiemy momenty.
9: Łapiecie momenty ze słoneczkiem.
8: Ze słoneczkiem, dokładnie. Złapała też nas ulewa taka.
9: Ale zdążyliście się gdzieś schować?
8: Tak, bo my tutaj mieszkamy w okolicy.
9: Taka jest warszawska pogoda. Zawsze albo pada, za chwilę później będzie słońce i gorące, jak dzisiaj akurat.
10: Jesteście gotowe na wszystko w razie czego, żeby się gdzieś szybko schować?
9: Tak, mamy parasolkę. Akurat wzięłyśmy parasolkę.
3: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Spacer w deszczu też może być piękny, a aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Zazdroszczę tym dziewczynom, bo ja nie byłam gotowa na ulewę podczas spaceru z moim psiakiem. No trochę jesieni w ostatni weekend wiosny, ale spokojnie, przyjdzie lato i na termometrach podskoczy nawet do 34 stopni i to już w kolejną sobotę. Teraz deszczowo w całym kraju, parasole. Może jakiś dłuższy but za kostkę i płaszcz przeciwdeszczowy teraz wskazane. Od 11 stopni w Suwałkach, przez 14 w Kielcach i Lublinie. do 16 we Wrocławiu, a poniedziałek z podobną aurą. Od połowy tygodnia idziemy w stronę słońca. A tu dalej program jest Weekend w RMF FM, 4 minuty po 18. Anita Janczak, mówię wam piękny dzień dobry z Pink.

0: słyszycie w tym numerze wakacje? Przywołujemy lato najlepszą muzyką w RMF FM. 17 minut po 18 i już o tym dziś mówiłam. Słyszeliście też to w faktach RMF FM. Kamil Majchrzak został dziś trzecim polskim tenisistą w historii, który wygrał turniej ATP. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje dla niego. O tym teraz rozpisują się portale i sięgają do portfela. Wiadomo, już wyliczyli, że za ten tytuł 467 tysięcy złotych wpłynie na jego konto. Czyli spokojnie, na hotel będzie, więc teraz jak Maja Chwalińska będzie jadł i spał.
1: Reklama.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Hej, zwrot o mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrot o mocy! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
12: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie.

to tak do znikającego sernika można by śpiewać. Były momenty, że było cię więcej. Kasia Sienkiewicz, RMF FM, to za nami, a na zegarach 18:30. A ja wam tu przejrzę kolorowe portale. Może się już krzątacie po domu, pakujecie książki, kanapki do szkoły, do pracy. Nie przeszkadzajcie sobie. Czytam właśnie, że Dua Lipa i Calum Turner, tu cytat, byczą się na plaży. Para przeżywa właśnie miesiąc miodowy i odpoczywają we Włoszech. Czytam dalej, że aktor nie odstępuje ukochanej na krok, czuwa nad dmuchanym kołem i pływa bez koszulki. Szok pływać bez koszulki. Ale trzeba powiedzieć, że zadanie ma odpowiedzialne, chłopak. Nie zgubić klapka, koła, ani światowej gwiazdy popu.

0: Tak, brzmi weekend w RMF FM i jeszcze przez chwilę można bez stresu wyciągnąć się na kanapie, zrobić dłuższy spacer z pupilem. Niczym się nie martwcie, mam tu dla was najlepszą muzykę. Daj do Stanisław Sojka, to już za chwilę w RMF FM.
1: Reklama.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
3: Bosch. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Hey, this is Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
8: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
2: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Hej, zwrotomocni!
15: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
16: Nie trzeba nas myć!
17: Ale etykieta musi być!
15: Zwrot to mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
19: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
18: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
21: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
22: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
24: RMF FM, twoje ulubione.

0: Trump po rozmowie z Putinem. Wiemy, czego dotyczył ten telefon. Szczegóły już za chwilę w Faktach RMF FM o 19:00.
1: Reklama.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Poniedziałek.
6: Wtorek.
7: Środa.
5: Czwartek.
6: Szybko zleci.
5: Byle do piątku.
8: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
9: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit. Elektrolitów z witaminą C i magnezem.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
12: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
11: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już dziś po 23:00 w RMF FM.
13: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 19:00. Co nowego w Faktach RMF FM? O tym już teraz Katarzyna Podraza.
14: Tak jest, zapraszam. W Wielkopolsce wypadek z udziałem auta, którym podróżował polityk PiS-u Przemysław Czarnek. Resort zdrowia szykuje apelację od wyroku w Brukseli. Chodzi o gigantyczną karę finansową za nieodebrany zapas szczepionek.
15: Nie może się to też odbyć kosztem pacjentów.
14: Polecamy też mistrzowskie efekty sportowe RMF FM. W nich początek kolejnego mundialowego starcia. Wypadek z udziałem samochodu, którym jechał kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek. Doszło do niego w powiecie kaliskim w Wielkopolsce. Opel kierowany przez 19-letniego kierowcę nie ustąpił pierwszeństwa i wyjechał z drogi podporządkowanej przed jadącego Volkswagena, którym pasażerem był polityk PiS-u. W wyniku wypadku do szpitala trafiła pasażerka Opla. Ratownicy medyczni udzielili pomocy także pasażerce Volkswagena. Innym osobom nic się nie stało. Początek sierpnia to możliwy termin złożenia przez Polskę apelacji w sprawie niewykorzystanych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przed weekendem resort zdrowia formalnie dostał wyrok belgijskiego sądu. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrany zapas preparatu. Na linii reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jaka będzie teraz reakcja Polski?
16: Po pierwsze złożymy apelację, a wraz z nią wniosek o to, żeby do czasu jej rozpatrzenia nie wykonywać wyroku, czyli żeby w praktyce Polska nie musiała na razie płacić ani jednego euro. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przyznaje, że rząd cały czas liczy się z tym, że tę kwotę jednak trzeba będzie zapłacić.
15: Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów i nie chcemy uszczuplać tej kwoty, którą mamy przeznaczone na zdrowie. Mamy zgodność, że nie może się to też odbyć kosztem pacjentów.
16: W tym tygodniu Polska otrzymała też kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Tym razem chodzi o dodatkowe 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy. Nasz kraj zakwestionował to żądanie i na razie wysłał notę dyplomatyczną w tej sprawie.
14: Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem. Prezydent USA powiedział, że zakończenie konfliktu na Ukrainie jest kluczowe i że jest gotowy w tym pomóc. Trump miał też oświadczyć, że porozumienie w sprawie wojny z Iranem jest prawie osiągnięte, a Putin według źródeł rosyjskich wyraził zadowolenie z zakończenia działań wojennych. Rosyjski przywódca złożył też Trumpowi gratulacje z okazji jego 80. urodzin. Szwajcarzy nie chcą ograniczenia ludności kraju do 10 milionów. Tak wynika ze wstępnych wyników dzisiejszego referendum. Plebiscyt zorganizowano na wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. Według tego ugrupowania masowa imigracja wywiera presję na usługi publiczne i rynek mieszkaniowy, a także przyczynia się do wzrostu przestępczości.
6: Europa według faktów RMF FM.
14: Polacy rocznie kupują w Hiszpanii nawet 4000 nieruchomości. Półwysep Iberyjski to wciąż bardzo popularny kierunek dla kupców z Nadwisły. W ciągu ostatnich lat Polacy awansowali na 8 miejsce wśród zagranicznych inwestorów kupujących nieruchomości w tym kraju.
7: To są zarówno apartamenty wakacyjne na wybrzeżu, które są zazwyczaj droższe, ale również zwykłe mieszkania gdzieś tam w dużych miastach, również apartamenty w dużych miastach, kupują mieszkania w większych ośrodkach miejskich, tam gdzie jest przewidywalny popyt i tam gdzie demografia jest, wskazuje na to, że będzie popyt na przynajmniej 10 lat.
14: Mówił nam Mariusz Mleczko, doradca inwestycyjny mieszkający w Barcelonie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Na pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe RMF FM zaprasza Patryk Serwański.
17: Niemcy grają już z Curaçao. Rusza kolejny mundialowy dzień. W bramce Niemców po raz 125 Manuel Neuer. On wznowił reprezentacyjną karierę zakończoną po poprzednich mistrzostwach Europy.
18: Jest w znakomitej formie. Pomimo 40 lat w pojedynkę jest w stanie wybronić wiele takich interwencji nieoczywistych, bym powiedział.
17: Tak uważa Radosław Gilewicz. Za ofensywę Niemców odpowiadają dziś Havertz, Musiala czy Wirtz. No a Curaçao to jest najmniejszy kraj w historii mundialu zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Aż 25 z 26 reprezentantów tego kraju urodziło się w Holandii. Stamtąd także pochodzi trener, czyli bardzo doświadczony Dick Advocaat. Zostaje właśnie najstarszym selekcjonerem w historii mundialu. Prowadzi drużynę w wieku 76 lat. No możemy tylko wygrać, nie mamy nic do stracenia. Oczekiwania wobec nas nie są wysokie, ale myślę, że możemy kogoś zaskoczyć. Spróbujemy to zrobić z Niemcami, ale także w kolejnych meczach. A na koniec przekonamy się, co udało się osiągnąć. Podkreślał przed meczem szkolniowiec, który na poprzednim amerykańskim mundialu w 1994 roku doprowadził Holandię do ćwierćfinału. Trener Niemców Julian Nagelsmann jest od niego młodszy o 40 lat. Kamil Majchrzak, trzecim polskim zwycięzcą turnieju rangi ATP w finale imprezy w Schertogenbosch. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora w trzech setach. Mecz trwał blisko 2,5 godziny. Wcześniej turniej ATP wygrywali jedynie Wojciech Fibak i Hubert Hurkacz. Cztery mecze i trzy kończone tiebreakami. Tak wyglądał turniej Ligi Narodów chińskim Ningbo w wykonaniu naszych siatkarzy. Dziś mieliśmy problemy z Ukrainą. Przegrywaliśmy już 0-2, ale ostatecznie wygraliśmy w 5 setach.
19: Mam nadzieję, że te lekcje, które nauczyliśmy się w tym turnieju, będą bardzo, bardzo korzystne dla zawodników. Ja wiem, że są dla mnie bardzo ważne, bo poznałem dużo i lepiej zawodników.
17: Podsumował trener Nikola Grbicz.
0: Pięć minut po 19:00, a my sobie wydłużamy weekend najlepszą muzyką. Wyciskamy, odpoczywamy z wami i wracamy w samochodach z waszych wypadów. RMF zawsze z wami, Anita Janczak, zapraszam do 20:00. A muzycznie już teraz najważniejsza piosenka RMF-u. Toto. Hold the line już w waszych głośnikach. Dajcie głośniej.

0: was.
1: Zaklinamy deszczową aurę najlepszą muzyką. Kaigo, Khalid, Griffin, Parama FFM. Tu program Jest Weekend i 13 minut już po 19. Tymczasem zerkam, co tam się ci. Proszę. Dawid Podsiadło widział na kolorowych portalach swoje fotki z ukochaną i zapewnia. Tu cytat. Jakbym wiedział, że idzie za nami gość z aparatem, to mielibyśmy inne zdjęcia. Wiadomo, że te pozowane są ładniejsze, chociaż zawsze istnieje ryzyko, że ktoś nie wytrzyma presji i wiecie, ruszy ręką, utnie nam nogi albo zostawi odbicie swojego palca. Dawid, zdjęcia spontaniczne są okej.

0: Takie muzyczne perełki uświadamiają, że za dzieciaka to się oglądało dużo teledysków. Pamiętam doskonale Gwen Stefani w tym pomarańczowym stroju więziennym z teledysku do piosenki It's My Life. Tak wam gramy do niedzielnego odpoczynku, do rozmów z szafą, co tam na siebie jutro ubrać, na cebulkę i z parasolem. My tu w RMF-ie dbamy, żebyście bezboleśnie weszli w ten poniedziałek.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Gdyby okazało się, że nie jesteśmy sami. Gdyby ktoś pokazał ci prawdę, czy przeraziłoby cię to? Nadchodzi Dzień Objawienia. Nominowana do Oscara Emily Blunt, zdobywca Złotego Globu i Nagrody Emmy George O'Connor, zdobywca Oscara Colin Firth w najnowszej superprodukcji Stevena Spielberga. Nadchodzi Dzień Objawienia. Od 10 czerwca tylko w kinach.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Kurasa.

0: infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo. No.

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Po reklamie.
4: Jest weekend w RMF FM.

0: Jest weekend w RMF FM i pilnujemy dla Was sytuacji na drogach. Do wypadku doszło na 72 w Smulsku w Wielkopolsce. Dodatkowo co najmniej do 23 w centralnej i północnej Polsce aktualne będą ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Jedźcie ostrożnie, noga z gazu. Do tych wszystkich najważniejszych i sprawdzonych informacji wrócimy w faktach RMF FM o 20.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: O, i umówiłam się na mammografię.
3: Tak z plaży, z leżaka?
4: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV-HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
6: Bosch. Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Hej, zwrot mocny! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
13: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
14: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
13: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
15: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
16: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Marian, a gdzie mogę kupić
18: Na mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
22: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
23: Po reklamie.
24: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.
25: Nie

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
5: Bosch. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
11: 20 na zegarach. Anita Janczak, bardzo dziękuję za dzisiejsze popołudnie. Teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
12: Strażacy usuwają skutki nawałnic. Posłuchajcie, gdzie zanotowano najwięcej interwencji. Niebezpieczna pogoda także dla kierowców.
13: Nie życzę nikomu dzisiaj jazdy, warunki trudne.
12: Usłyszycie też o planowanej na Kremlu wizycie wysłanników Trumpa. O tym rozmawiali dziś przywódcy USA i Rosji. Śledzimy także mecz Niemcy-Curaçao. O tym w mistrzowskich faktach sportowych. Ponad 500 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej, ponad 100 interwencji odnotowano w rejonie Wrocławia, ponad 60 w okolicy Poznania i Warszawy. Reporter RMF FM informuje o serii kolizji w stolicy. Samochód osobowy uderzył w latarnię w Alei Zielenieckiej na dojeździe do ronda Waszyngtona. Dwa samochody zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Czerniakowskiej i Gagarina. Do zderzenia dwóch aut doszło też na lokalnej nitce mostu Grota Roweckiego. Zablokowana jest jezdnia w kierunku zjazdu Konotopa. Nad Mazowszem tego popołudnia przeszło kilka burz z intensywnym deszczem. To utrudnia powroty z weekendu.
13: Nie życzę nikomu dzisiaj jazdy. Warunki trudne, pogoda zmienna, widoczność kiepska.
14: Co najtrudniejsze, bo była burza na Mazowszu, trochę deszczu.
13: Podpadła nam wycieraczka przy okazji.
14: Tak silny deszcz?
13: Tak silny deszcz i wiatr. Być może.
14: Państwo tu siódemką jechaliście?
13: Siódemeczką. Pojechali się. jechaliśmy, no. Więc warunki trudne, pogoda w kratkę, jak widać. Jak trzeba jechać, to trzeba.
14: Daleka trasa jeszcze przed państwem?
15: Jeszcze 3 godziny, jedziemy do Białegostoku. No prawie 3 godziny.
14: Północna, centralna Polska, tutaj właśnie są ostrzeżenia, przed burzami przede wszystkim.
15: No tak, dokładnie. No taka angielska pogoda. No trzeba bardzo uważać, dlatego że raz słońce, raz deszcz i po prostu no...
14: Czyli czujność, tak?
15: Tak, czujność na pewno. Nie można wyluzować.
12: Usłyszał od kierowców przy Krajowej 7 reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie.
16: Taki jest świat. Takie są fakty.
12: Znamy więcej szczegółów telefonicznej rozmowy Trump-Putin. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, rozmawiano głównie o Iranie i Ukrainie. Doradca Putina, Jurij Uszakow, poinformował też o zbliżającej się wizycie wysłanników USA w Rosji.
17: Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve...
12: Uzgodniono, że specjalni przedstawiciele prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy są obecnie ściśle zaangażowani w sprawy Iranu, wkrótce powrócą do Rosji. Trump powiedział Putinowi, że zakończenie wojny z Ukrainą jest kwestią kluczową i że jest gotów świadczyć w tej sprawie swoją pomoc. Tragedia w pobliżu chorwackiego Splitu. Co najmniej 3 osoby zginęły w zderzeniu katamaranu z żaglówką. Czeska ambasada w Zagrzebiu potwierdziła, że ofiarami są obywatele Czech. Jedna osoba jest zaginiona. Żaglówką płynęło 8 osób. 4 z nich są w szpitalu. Do wypadku doszło w Cieśninie między wyspami Bracz i Szolta. Żaglówka płynąca pod francuską banderą zatonęła po zderzeniu z katamaranem, na którego pokładzie znajdowało się 125 osób. Dzieci, które dostają klapsy, osiągają gorsze wyniki w nauce. To wynik 20-letnich badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Londynie. O szczegółach korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
18: Podstawą badań była ankieta przeprowadzona wśród 19 tysięcy nastolatków. Zawarte w niej pytania dotyczyły kar cielesnych doświadczanych w wieku 3, 5 i 7 lat. Okazuje się, że dzieci karane fizycznie przez rodziców mają trudności z uzyskaniem dobrych wyników na egzaminach gimnazjalnych i wykazują większą skłonność do nękania innych. Zależność ta utrzymała się nawet po uwzględnieniu takich czynników jak pochodzenie czy status rodziny. Badania wykazały również, że nastolatki doświadczające kar cielesnych we wczesnym dzieciństwie wyraźnie częściej nękały swoje rodzeństwo i rówieśników lub dopuszczały się cyberprzemocy niż dzieci niekarane fizycznie przez rodziców.
12: Przed sportem zaproszenie na fakty o 21:00. Wróci temat strat w bieszczadzkiej turystyce z powodu strachu przed niedźwiedziami.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab. Producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
12: Mistrzowskie fakty sportowe prezentuje Patryk Serwański.
19: Reprezentacja Curaçao z bramką w debiucie na Mistrzostwach Świata. Do przerwy ta drużyna przegrywa jednak z Niemcami 1-3. Faworyci prowadzili po golu Felixa Meczy. Niespodziewanie wyrównał Livano Comenencia. Później po rzucie rożnym głową bramkę zdobył Nico Schlotterbeck, a tuż przed przerwą Niemcom trochę spokoju dał Kai Havertz, który wykorzystał rzut karny. A co dalej jeszcze podczas mundialowego dnia? Za 2 godziny Holandia zagra z Japonią. W nocy Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem. Później jeszcze mecz Szwecji z Tunezją. Szwecja, przypomnę, to reprezentacja, która pokonała nas w barażach. Ich trener o Tunezyjczykach mówi z dużym respektem. No, wykonaliśmy odpowiedni research, widzieliśmy dużo meczów Tunezji, rozumiemy sposób ich gry, są bardzo mocni pod względem defensywy. Spójrzcie na ich rekord w eliminacjach, nie stracili w nich bramki. Mocna, kompaktowo grająca drużyna, taki miks młodości ze starszymi, bardziej doświadczonymi piłkarzami, podkreślał Anglik Graham Potter. Lewis Hamilton wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Katalonii. To pierwsze zwycięstwo Brytyjczyka w bolidzie Ferrari, łącznie już ich ma 106 w swojej karierze. Brytyjczycy zresztą zdominowali rywalizację, drugi był George Russell z Mercedesa, trzeci Lando Norris z McLarena. Na kilka okrążeń przed metą awaria bolidu zatrzymała lidera mistrzostw świata Kimiego Antonellego. Anna Puławska dwukrotnie stanęła dziś na podium kajakarskich mistrzostw Europy. Najpierw wywalczyła srebro w konkurencji K1 na 500 metrów. Później dołożyła do tego taką samą lokatę wspólnie z Martyną Klat w konkurencji K2.
20: Ten finisz sobie rozpoczęłyśmy, udało się dołożyć, przegonić te rywalki, które były przed nami. No i dzisiaj mamy srebro. Myślę, że to srebro cieszy i też tak napędza do dalszej pracy, do mistrzostw świata.
19: Tak mówiła Martyna Klat. Biało-czerwoni z Portugalii wrócą z 7 medalami, a Mistrzostwa Świata pod koniec sierpnia w Poznaniu.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
21: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
22: Panie i panowie, na lewym skrzydle Daniel Dyk, dzień dobry.
23: A na prawym, niezwykle dobry technicznie, Kamil Barnowski.
22: Jak słychać, mundial nas nastroił i echa piłkarskie pojawią się dzisiaj w scenach zbrodni. Ale zacznijmy od najlepszej muzyki w RMF FM. Lady Punk, dajcie głośniej.

0: FM, najlepsza muzyka, ale ja w głowie od początku mundialu mam inny utwór. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni. Ale pozytywnym aspektem tego, że nie awansowaliśmy na mistrzostwa, jest fakt, że na pewno nie przegramy.
1: No tak, jak słyszycie, ruszył mundial, u nas piłkarze również się pojawią, ale jak to w scenach zbrodni, raczej ci piłkarze za kratami. Na przykład reprezentant futbolu europejskiego z Holandii właśnie przebywa w więzieniu. W ubiegłym roku głośno było o pościgu za nim i ekstradycji z Dubaju. Powiemy, co nabroił.
0: Później opowiemy o tym futbolu znacznie bardziej popularnym w USA, futbolu amerykańskim. Historia Ray Carufa, obiecującego skrzydłowego, który poza boiskiem stawał się bestią dla swoich partnerek. Zostańcie z RMF FM.
1: A teraz jeden z tych przebojów, które najchętniej zamawialibyśmy co program. Smooth Criminal, Michael Jackson w RMF FM.

0: I proszę, Margaret dołączyła do scen zbrodni w radiu RMF FM. Dzisiaj uprzedzamy bardzo niebezpieczne tematy. Zresztą, jak zawsze, futbol za kratami.
1: Quincy Anton Promes. Jak wielu chłopaków z Holandii marzyłby zostać zawodowym piłkarzem, chciał grać jak jego idol Ronaldinho. I jego marzenie akurat się spełniło.
0: Urodził się 4 stycznia 92 roku w Amsterdamie. Jego ojciec był zawodowym piłkarzem w Surinamie. Po przeprowadzce z Ameryki Południowej do Holandii w piłkę grywał regularnie, ale amatorsko. Swojego syna od małego prowadził na treningi.
1: Quincy zaczął trenować jako mały chłopak w stołecznym klubie DCG. Gdy miał 10 lat, zaczął treningi w szkółce piłkarskiej słynnego Ajaxu. Matka była załamana, że chłopak słabo radzi sobie w szkole, że od rana do nocy wciąż tylko piłka, piłka, piłka, ale tato z tego kopania był bardzo zadowolony.
0: Quincy w 2009 roku przeniósł się do FC Twente Enschede. Początkowo grał w młodzieżówce, ale dostrzeżono jego talent i genialne warunki. Szybki, wysoki, 1,90 m, świetnie sprawdzał się jako skrzydłowy.
1: Gdy miał 19 lat, Twente zaprosiło go do swojego pierwszego składu i zaczął zawodową karierę. Spędził w klubie

0: Na Sevilla. Ściągnęła go do siebie za 20 milionów euro, co było rekordową kwotą zarobku w historii Spartaka. Ale tu potknięcie. Quincy jakby stracił formę.
1: W konsekwencji już rok później wrócił do Holandii, do klubu, w którym się wychował, do Ajaxu. W Amsterdamie kolejny wybuch jego genialnej formy. Stał się kluczowym zawodnikiem. Otrzymał powołanie do reprezentacji Holandii na Euro 2020.
0: W 2021 roku wrócił do Spartaka. Został najlepszym strzelcem w historii tego klubu i najlepszym zagranicznym snajperem w historii rosyjskiej ligi.
1: Zawodnik o wzorowej karierze, świetnie zarabiający, doceniany przez kluby, sponsorów i kibiców, a jednak poza boiskiem już taki wzorowy nie był. Spartak zdecydował się nie przedłużać z nim kontraktu ze względu na ciążące na nim zarzuty kryminalne. I o tym za moment.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Poniedziałek,
6: wtorek,
7: środa,
5: czwartek.
6: Szybko zleci.
8: Byle do piątku.
9: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
10: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
11: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
12: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
14: Ale etykieta musi być.
13: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: To kupione... A, jeszcze tylko Monini.
16: O, cześć Filip, co u ciebie?
15: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
16: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
15: Si, jest loteria Monini. Ciao Italia, są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
16: 50 tysięcy? Fantastico.
15: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
17: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
18: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
19: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
18: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Po reklamie.
1: To są sceny zbrodni w RMF FM.

0: muzyczna nowość w RMF FM Igo. A my w scenach zbrodni wracamy do Quincy'ego Promesa, reprezentanta holenderskiego w piłce nożnej. Żonaty, trójka dzieci, niezwykle rodzinny, gdy grał w Spartaku, zabrał do Moskwy także swoją mamę i brata.
1: Ciekawostka, przyjaźnił się z Memphisem Depayem. Niemal codziennie ze sobą rozmawiali. Jak nie osobiście, to telefonicznie. W czerwcu 2017 roku o ich przyjaźni zrobiło się głośno, gdy obaj wzięli udział we freestyle'owym pojedynku raperskim.
0: Nie jest to jednak program o piłkarskich sukcesach, a tym bardziej hip-hopowych. To są sceny zbrodni. Czas na lipiec 2020. To właśnie wtedy Quincy Promes miał pchnąć nożem swojego kuzyna. Jak zeznał poszkodowany, pokłócili się w trakcie rodzinnej imprezy i wówczas Quincy sięgnął po nóż.
1: Został zatrzymany jako podejrzany w grudniu. Złożył wyjaśnienia, wszystkiemu zaprzeczył, ale postępowanie toczyło się jeszcze przez półtora roku. I wtedy, w marcu 22, prokuratura holenderska ogłosiła, że stawia piłkarzowi zarzut usiłowania zabójstwa.
0: Majątek Promesa tymczasowo skonfiskowano na ewentualność przyszłych odszkodowań, ale nie ograniczono mu możliwości wyjazdów zagranicznych. Mógł więc kontynuować genialną karierę piłkarską w Moskwie.
1: Kolejny rok postępowania. Jego proces miał ruszyć w marcu 23, ale Promes nie stawił się na sali sądowej. Pozostał w Rosji, z którą Holandia nie ma podpisanej umowy ekstradycyjnej.
0: Co ciekawe, prokuratura miała mocne dowody. W rozmowie telefonicznej z ojcem Quincy Promes miał opowiedzieć szczegółowo, jak doszło do jego ataku nożem na kuzyna. Niestety ten dowód nie miał wartości procesowej. Nie mógł zostać wykorzystany w sądzie w postępowaniu o usiłowanie zabójstwa. I teraz się trzymajcie, bo to nagranie pozyskano, stosując podsłuch w zupełnie innej sprawie kryminalnej.
1: Prowadzono potężne śledztwo o przemyt narkotyków. Prawie 1,5 tony kokainy ktoś próbował sprowadzić do Holandii. I głównym podejrzanym okazał się tu nie kto inny, jak Quincy Promes.
0: Groziły mu więc 2 poważne wyroki. Ale piłkarz nie zamierzał opuszczać bezpiecznej dla niego Rosji. O tym, jak w końcu go zatrzymano i jakie konkretnie postawiono mu zarzuty, o tym już po faktach o 21:00. Zostańcie z nami.
2: Reklama. O, i umówiłam się na mammografię.
3: Tak z plaży, z leżaka?
2: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
5: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
4: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
5: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
6: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
8: Gdzie tu pojechać?
9: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
8: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
7: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Małopolska rzuca ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety trzeciego wieku. Festiwal uczelni, festiwal zawodów. Regio Skills, hackatony, noc naukowców, pociąg do kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
12: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
20: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
21: Po reklamie.
22: RMF FM zawsze z tobą.
23: RMF FM zawsze z tobą.
24: Zawsze z tobą.
25: Oh boy.
26: Yes.
27: It is not that fun.
28: Let's go.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Odważne wnioski w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Jeżeli Donald Tusk uważa, że wizyty zagraniczne nic nie przynoszą, to najpewniej patrzy przez swój własny pryzmat. Miał go nikt nie ograć w Unii Europejskiej. Ostatnio się okazało, że na 30 ambasadorów unijnych, których Unia Europejska wysyła na świat, nie ma ani jednego Polaka.
1: Już jutro po 8:00 kolejna porcja szczerych komentarzy. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
3: Reklama.
4: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
5: No nie wiem.
4: Bo porywa publiczność.
6: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
1: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
7: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
9: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
1: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
8: No i my, Daniel Dyk
9: i Kamil Barnowski.
1: Już dziś po 20:00 w RMF FM.
10: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
11: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
12: Hey, this is Jennifer Lopez.
13: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
1: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19:00 w RMF FM.
14: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
16: Hej, zwrotomocni!
17: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
18: szklana
17: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
19: Zrobią z nas nowe opakowania.
18: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
17: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
0: Reklamie.
21: Na zegarach już prawie 21:00, czas na fakty w RMF FM.
22: Zaprasza Katarzyna Podraza.
23: Śledzimy wizytę polskiego prezydenta w USA. Karol Nawrocki na liście gości urodzinowej imprezy Trumpa. Posłuchajcie, jakie tematy poruszy. O uwagę prosimy kierowców. Przygotujcie się na problemy z przejazdem dolnośląskim i mazowieckim odcinkiem S8. A w mistrzowskich faktach sportowych mundial i wysokie zwycięstwo niemieckich piłkarzy. Naszym celem strategicznym jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, oświadczył goszczący w USA Karol Nawrocki. Prezydent, który przyleciał na 80. urodziny Donalda Trumpa, wkrótce wybiera się do Białego Domu na galę mieszanych sztuk walki. Wcześniej brał udział we mszy świętej w polskim kościele w Silver Spring w stanie Maryland, informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski.
24: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie życzył Donaldowi Trumpowi dużo zdrowia i zdecydowania w swoich działaniach i aby tak jak do tej pory zawsze jeszcze doceniał swojego najważniejszego sojusznika w Europie Centralnej, czyli Polskę. W Białym Domu chce przy okazji walki organizowanej przez Donalda Trumpa porozmawiać z przywódcą USA o obecności wojskowej USA w Polsce. Podkreśla, że w naszym interesie jest, aby w naszym kraju było jak najwięcej amerykańskich żołnierzy. Będzie poruszał też kwestię stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
23: W faktach teraz doniesienia z polskich dróg. Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S8 na Dolnym Śląsku na węźle Syców Zachód. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia na S8, także na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym w Nadarzynie. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Katowic. Jak rząd zareaguje na straty w bieszczadzkiej turystyce? Jak informowaliśmy w faktach, Bieszczadzki Park Narodowy odnotowuje mniejszy ruch na szlakach w związku z obawami wynikającymi z częstego pojawiania się niedźwiedzi. O tym, czy i jak rząd zamierza wesprzeć branżę turystyczną, reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: W tej chwili rozwiązaniem jest jedynie bon turystyczny, który Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza rozszerzyć o kilka województw, w tym właśnie o Podkarpacie. Jak się dowiedziałem, sytuacja nie jest w tej chwili aż tak poważna, ponieważ według ostatnich danych odwoływanie rezerwacji zdarza się sporadycznie, a oprócz tego jest coraz mniej zgłoszeń dotyczących obecności niedźwiedzi. Przede wszystkim zwierzęta nie są widziane na turystycznych szlakach. Jednocześnie resort sportu i turystyki podkreśla, że obecność niedźwiedzi bliżej ludzi to problem Ministerstwa Klimatu, które ma według moich rozmówców podjąć działania, aby mieszkańcy i turyści mogli czuć się bezpiecznie.
3: Fakty RMF FM wyprzedzają przyszłość.
23: Dziś i jutro pochmurno i deszczowo, ale już od wtorku pogoda zacznie się zmieniać. Od południa będzie napływać cieplejsze powietrze, a pod koniec przyszłego tygodnia na termometrach w całym kraju około 30 stopni. Czekacie na taką zmianę?
4: Już się boję, jak się będę czuł, bo jak są takie przeskoki, to ja po prostu nie żyję. Ja bym wolał, żeby było albo bardzo gorąco, albo już chłodno i jesiennie.
5: Czyli taka bardziej stabilna, żeby ta pogoda była.
4: Tak, dokładnie tak.
5: Boję się, że będzie za gorąco. Mogłoby być tak jak w tym momencie. Słonecznie, pięknie, spacerowo. Może lżejszy wiatr.
23: Te głosy zebrała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla Was aktualne przewidywania synoptyków.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
6: Na wysokie zwycięstwo reprezentacji Niemiec w pierwszym meczu Mistrzostw Świata. Czterokrotni mistrzowie globu pokonali Curaçao, czyli mundialowego debiutanta, 7-1. W drugiej połowie na liście strzelców Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undaw i Kai Havertz, który kończy mecz z dwoma trafieniami. Niemcy w kłopotach tylko przez krótki czas w pierwszej połowie, gdy Curaçao strzeliło bramkę na 1-1. Niemcy wygrali wysoko, no ale choćby 4 lata temu na mundialu Hiszpanie pokonali 7-0 Kostarykę, a rekord Mistrzostw Świata to 10-1. Rok 1982 Węgry pokonały wtedy Salwador. Za godzinę mecz Holandii z Japonią. Na mundialu swój pojedynek wygrała już wcześniej Korea Południowa, pokonała Czechów i do tego właśnie w kontekście Japonii nawiązuje trener i analityk Marek Marciniak.
25: Przykład Korei zachęca do tego, żeby jeszcze bardziej patrzeć na Japonię, która jest jeszcze lepiej zaawansowaną taktycznie, jeszcze lepiej zorganizowaną i jeszcze lepiej wyszkoloną technicznie drużyną. Jestem niezwykle ciekawy, jak sobie będą radzić Japończycy.
6: No, w Holandii Japończyków nikt nie traktuje jak przypadkowo drużyny, podkreśla to bramkarz Sparty Rotterdam Filip Bednarek.
26: Grają w dobrych klubach, tak jak na przykład w Holandii Ueda, który został królem strzelców Ligi Holenderskiej. Co prawda to tylko może i aż Liga Holenderska, ale mimo wszystko, żeby strzelić tyle bramek, no to coś trzeba potrafić.
6: No a Jasse Ueda w minionym sezonie strzelił 25 ligowych bramek dla Feyenoordu Rotterdam. Ciekawa tenisowa historia z Londynu. Na kortach Queen's Clubu turniej wygrała Donna Vekic, w finale pokonała Emmę Raducanu. Chorwatka do turniejowej drabinki trafiła jako tak zwana szczęśliwa przegrana. Odpadła w kwalifikacjach, ale po wycofaniu się Marty Kostiuk znalazło się dla niej miejsce w turnieju. No i te szanse Vekic świetnie wykorzystała. W faktach sportowych za godzinę wrócimy z kolei do sukcesu Kamila Majchrzaka, który dziś wygrał turniej ATP w Holandii.
27: Sceny zbrodni w RMF FM.
28: W najnowszych faktach w RMF FM na drugą połowę scen zbrodni zapraszają Kamil Barnowski
29: i Daniel Dyk. To jest druga godzina naszego spotkania, to trzecia, to co będzie dogrywka w takim razie?
28: Albo karne.
29: Albo karne, zobaczymy w co pójdziemy. Na razie idziemy w najlepszą muzykę, jak to w RMF.

0: Stevie Wonder w radiu RMF FM. Tu Sceny Zbrodni. Wracamy do piłkarza reprezentacji Holandii, Quincy Promesa.
1: Za atak nożem w 2020 roku został oskarżony o usiłowanie zabójstwa kuzyna. Ostatecznie zarzuty złagodzono do napaści zaostrzonej. Skazano go na 1,5 roku więzienia, ale jak mówiliśmy, wyrok wyrokiem, a Quincy gra w Spartaku Moskwa i w Rosji jest właściwie nie do ruszenia.
0: Popełnia jednak błąd. Wyjechał ze Spartakiem na obóz przygotowawczy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 29 lutego 2024 roku piłkarze Spartaka wracają ze zgrupowania. Na lotnisku w Dubaju czekają na swój lot do Moskwy.
1: Ale nie wszyscy w tym przestępnym dniu wsiedli do samolotu. Służby zatrzymują Quincy'ego Promesa. Zarzut: w trakcie pobytu w Emiratach spowodował wypadek drogowy i uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy. Otrzymał zakaz opuszczania kraju do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy. 12 marca zapada wyrok, sprawa kończy się jedynie grzywną.
0: Promes może po zapłaceniu kary lecieć do Rosji. Nie zdążył jednak wsiąść do samolotu, bo tę sytuację wykorzystuje Holandia. Tego samego dnia wystąpiła do Emiratów z formalnym wnioskiem o ekstradycję Quincy'ego. Ten wniosek sprawił, że Promes ponownie otrzymał zakaz opuszczenia Emiratów.
1: Promes wykorzystuje fakt, że i tak nie może opuścić Emiratów, zdobywa tutaj status rezydenta i podpisuje kontrakt. Dołącza do składu drużyny Dubai United.
0: Cały czas toczy się sprawa o przemyt narkotyków. Według holenderskich śledczych Quincy miał zorganizować razem ze swoim kuzynem przemyt ponad 1350 kg kokainy. Narkotyki zostały ukryte w transporcie soli morskiej.
1: Przypłynęły w workach kontenerowcem z Brazylii do portu w Antwerpii. W styczniu 2020 celnicy przechwycili jeden z podejrzanych ładunków. Wartość narkotyków oszacowano na dziesiątki milionów euro. Uwaga, Quincy'emu i jego kuzynowi, którzy mieli stać za tym przemytem, groziło za to po 9 lat odsiadki. Ostatecznie zostali skazani na 6 lat.
0: Promes został umieszczony na międzynarodowej liście poszukiwanych, ale prawdopodobieństwo ekstradycji z Rosji prokuratorzy holenderscy oceniali na bardzo niskie. Co innego ekstradycja z Emiratów. Długo to trwało, ale ostatecznie 20 czerwca 2025 roku Promes został poddany procedurze ekstradycji i został wyczarterowanym samolotem odesłany z Emiratów do Holandii.
1: Tu trafił do więzienia. Musi w nim pozostać co najmniej do czasu rozstrzygnięcia odwołania jego prawników od wyroku skazującego.

0: Imagine Dragons w radiu RMF FM. Najlepsza muzyka.
1: Panowie są ze Stanów Zjednoczonych, więc na pewno świętowali zwycięstwo USA nad Paragwajem 4-1. Piękna gra i piękny styl.
0: No właśnie, trwa mundial, więc takich porównań i nawiązań nie unikniemy, zresztą nie próbujemy. Dzisiaj futbol za kratami to jest nasz temat.
1: No właśnie, zawodowy sport w popularnych dyscyplinach to często wielkie pieniądze. Blask reflektorów, wielka popularność i uwielbienie fanów. Niestety idole z boiska, czasem w życiu osobistym, mają tę drugą, mroczną twarz.
0: I tu do głowy przychodzi chociażby sprawa O.J. Simpsona, który został oskarżony o morderstwo swojej byłej żony i jej przyjaciela. Niezależnie już od wyroków sądu, proces i późniejsze losy tego sportowca odsłoniły bardzo złe oblicze idola Amerykanów. Zazdrości, chorobliwej kontroli i wieloletniej przemocy domowej.
1: A za moment tragiczna historia Ray Carufa, również zawodnika futbolu amerykańskiego. Zostańcie z nami.
2: I umówiłam się na mammografię.
3: Tak z plaży, z leżaka?
2: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test HPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
4: Gdyby okazało się, że nie jesteśmy sami. Gdyby ktoś pokazał ci prawdę. Czy przeraziłoby cię to? Nadchodzi Dzień Objawienia. Nominowana do Oscara Emily Blunt, zdobywca Złotego Globu i Nagrody Emmy Josh O'Connor, zdobywca Oscara Colin Firth w najnowszej superprodukcji Stevena Spielberga. Nadchodzi Dzień Objawienia. Od 10 czerwca tylko w kinach.
5: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
6: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Waloryzacja, RRSO, projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub Ekonomiczny w poniedziałek w RMF FM.
8: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
7: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: sceny zbrodni, dzisiaj futbol za kratami.
1: Przenosimy się do Charlotte, największego miasta w Karolinie Północnej. Jest 15 listopada 99 roku. 25-letni Ray Carruth, ceniony zawodnik futbolu amerykańskiego, wybrał się ze swoją dziewczyną, 24-letnią Sherryką Adams, na randkę do kina. Kobieta była w 8 miesiącu ciąży. Ojcem tego dziecka był wspomniany sportowiec. Po zakończonym seansie para pojechała do posiadłości zawodnika NFL, gdzie Sherryka zaparkowała swój samochód.
0: Po chwili spędzonej w domu Carrutha wsiedli do swoich samochodów i skierowali się do mieszkania kobiety, gdzie mieli spędzić noc. Później wszystko działo się już bardzo szybko. W pewnym momencie Ray Carruth niespodziewanie zwolnił, a następnie zatrzymał samochód. Po chwili z autem Sherryki Adams zrównał się inny pojazd z trzema mężczyznami w środku. Jeden z pasażerów wyciągnął broń i oddał 5 strzałów z rewolweru w kierunku kobiety. 3 pociski kaliber 9 mm trafiły ją w plecy, a jeden w szyję.
1: Pomimo bardzo poważnych obrażeń, ranna Sherryka zdołała zajechać swoim BMW na pobocze i zadzwonić z komórki pod numer alarmowy. Podczas rozmowy z dyspozytorem opowiedziała o okolicznościach strzelaniny. Wspominała, że cały czas podążała za swoim chłopakiem, który odjechał z miejsca zdarzenia. Nie dostrzegł w tylnym lusterku, że za jego plecami rozegrała się taka tragedia?
0: Niecały kwadrans później na miejsce przyjechały służby ratunkowe i policja. Po pierwszej w nocy przeprowadzono skomplikowaną operację, która miała uratować życie rannej kobiecie oraz jej dziecka. Przypomnę, była w 8 miesiącu ciąży. Kobieta przeżyła, ale była w stanie krytycznym. Dziecko również udało się uratować. Niestety, syn Chancellor Lee Adams z powodu niedotlenienia doznał trwałego uszkodzenia mózgu.
1: Mimo poważnych obrażeń i ciężkiego stanu, Sherryka Adams przy pomocy rysunków i notatek dokładnie opisała strzelaninę, jak i wydarzenia, które ją poprzedziły. Między innymi przekazała śledczym, że zawodnik NFL bardzo nalegał, aby przenieśli się do jej mieszkania. Dodatkowo sportowiec zadzwonił do kogoś zaraz przed tym, jak opuścili jego dom i powiedział, cytujemy, szykujemy się do wyjścia.
0: Obrażenia, które poniosła podczas strzelaniny Sherryka Adams, okazały się zbyt rozległe. Zmarła miesiąc później, 14 grudnia 1999 roku, z powodu niewydolności wielonarządowej. Po strzelaninie Sherryka, dzwoniąc pod numer alarmowy, powiedziała takie słowa: jechałam za ojcem mojego dziecka. To Ray Carruth, futbolista. Właśnie odjechał. Myślę, że to zrobił w kontekście strzelaniny. Do tej sprawy wracamy po 22. Zostańcie z RMF FM.
2: Reklama.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: O, i umówiłam się na mammografię.
5: Tak z plaży, z leżaka?
4: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
6: Hey, this is Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.

0: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Po reklamie.
9: To są sceny zbrodni w RMF FM i robi się mrocznie.

0: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności, odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy, ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
1: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
0: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
5: Po reklamie.
6: Wybiła już 22, więc czas na fakty w RMF FM.
7: Zaprasza Katarzyna Podraza.
8: Wielkie nadzieje dla Polski w związku z udziałem Karola Nawrockiego w urodzinach Donalda Trumpa.
9: Stała obecność żołnierzy amerykańskich jest naszym celem.
8: W doniesieniach zza oceanu także tragiczne informacje po katastrofie prywatnego samolotu. Zginęło 11 osób. A w mistrzowskich faktach sportowych rozpoczynający się mecz Holandia-Japonia i sukces Kamila Majchrzaka. Każde nasze spotkanie jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski, powiedział dziennikarzom w USA Karol Nawrocki przed rozmową z Donaldem Trumpem. Polski prezydent został zaproszony na 80. urodziny amerykańskiego prezydenta.
9: Nasz cel strategiczny jest taki: czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej. Stała obecność żołnierzy amerykańskich jest naszym celem. Ja natomiast przyjechałem na 80. urodziny pana prezydenta, więc chyba wszyscy rozumieją, że względy dobrego wychowania wymagają ode mnie, abym złożył najpierw prezydentowi Trumpowi życzenia z okazji 80. urodzin.
8: Prezydent Karol Nawrocki będzie uczestniczył w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w urodziny Trumpa. Temat wizyty Karola Nawrockiego w USA i związanych z nią oczekiwań pojawi się w porannych rozmowach w RMF FM, internetowym radiu RMF24. 8:02 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wcześniej o 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i byłego wiceszefa MSZ Andrzeja Szejnę. Wy też możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. 12 osób zginęło w katastrofie samolotu w pobliżu lotniska Butler Memorial w stanie Missouri w USA. To 11 skoczków spadochronowych i pilot. Prywatny samolot startujący z lotniska zawrócił z nieznanego powodu i rozbił się w pobliżu autostrady. Trudna droga do porozumienia w sprawie unijnego budżetu na lata 2028-34. Dzisiaj pierwszy raz na ten temat dyskutowali ambasadorowie państw Unii. Propozycja cypryjskiej prezydencji zawiera umiarkowane cięcia o 2% w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej. Jak donosi nasza korespondentka w Brukseli, debata pokazuje, że osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak przebiegła dyskusja?
10: Państwa członkowskie wygłaszały swoje stanowiska, a nie negocjowały, powiedział mi unijny dyplomata. Właściwe targi o wysokość budżetu i podział środków dopiero się rozpoczną we wtorek. Debatować o tym będą ministrowie do spraw europejskich, a pod koniec tygodnia unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. Część państw, w tym Polska, chce utrzymania wydatków na politykę spójności, inne jak Szwecja czy Holandia domagają się większych cięć. Polska pozytywnie ocenia propozycję Cypru. Nasza koperta narodowa się nie zmniejszyła, mówił mi niedawno minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Dodatkowo Polska może liczyć na specjalne wsparcie sięgające maksimum 1,5 miliarda euro.
11: Cenne rady w faktach RMF FM.
8: Dużymi krokami zbliża się sezon wakacyjny, dlatego już teraz warto przypomnieć sobie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą, na przykład w czasie burz. Musimy wtedy pamiętać o środkach ratunkowych.
12: Nie możemy dopuścić do sytuacji, że kamizelki są, ale nie wiemy jakich rozmiarów, nie wiemy jak je założyć, a w czasie burzy to już będzie za późno. One muszą być zawsze jak najszybciej pod ręką.
13: Koło to też nie jest rekwizyt, który powinien być na tryzytkę.
12: Przede wszystkim nie na tryzytkę, nie na kłódkę, nie powiązane nie wiadomo ilością jakich węzłów. Koło to pamiętajmy, jak sama nazwa mówi, koło ratunkowe. One zawsze może być przydatne, więc musi być w miejscu dostępnym jak najszybciej do użycia.
8: Z ratownikiem MOPR Radosławem Wiśniewskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Polecamy Wam te cenne rady, a przed sportem także kolejne fakty RMF FM o 23:00 przywita się z Wami Karol Płaczkiewicz.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
16: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive wspierających nawodnienie organizmu.
8: Ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
17: Piłkarze reprezentacji Holandii i Japonii już na murawie stadionu w Dallas. Trwa kolejny mecz mistrzostw świata. W ataku Japonii napastnik Feyenoord Ueda. Holendrzy w ofensywie stawiają na Malena za AS Romy czy Gakpo z Liverpoolu. Malen zresztą już oddał strzał, po którym wykazać musiał się bramkarz Japończyków. Wybił piłkę na rzut rożny. W Holandii liczą na to, że dobra gra i wynik przeciwko Japonii nakręcą drużynę trenera Ronalda Koemana.
18: Pierwszy mecz może sprawi, że ten entuzjazm będzie większy, że to nastawienie, te morale na pewno dostaną duży bodziec, jeżeli Holandia ten pierwszy mecz dowiezie.
17: Tak mówił bramkarz Sparty Rotterdam Filip Bednarek. A Japończycy mają swój cel, który chcą na mistrzostwach osiągnąć. No oczywiście musimy przetrwać fazę grupową. Nieważne jak, ale musimy przejść do fazy pucharowej. Oczywiście grupa jest bardzo trudna. Holandia to zespół na światowym poziomie pełen utalentowanych graczy. Tak podkreślał przed meczem trener Japończyków Hajime Moriyasu. To drugi holendersko-japoński pojedynek na mundialu. 16 lat temu pomarańczowi wygrali 1-0 po golu swojej ówczesnej gwiazdy Wesleya Snydera. Przypomnę, że w nocy kolejne mundialowe pojedynki. Wybrzeże Kości Słoniowej, które ma najmłodszy skład na mundialu, zagra z Ekwadorem. Będzie też mecz Szwecja-Tunezja. Teraz jeszcze o sukcesie Kamila Majchrzaka. Nasz tenisista wygrał turniej tenisowy w Skartogenbosch. Dopiero trzeci Polak w historii, który został triumfatorem turnieju ATP. Majchrzak dołącza do Wojciecha Fibaka i Huberta Hurkacza. W finale pokonał dziś Aleksa de Minora w trzech setach.
19: Żeby z nim w ogóle rywalizować, musiałem grać naprawdę bardzo dobre spotkanie, zwłaszcza, że w przeszłości grałem już z nim dwa razy i dwukrotnie pokonywał mnie dość pewnie. Wiedziałem, że muszę zagrać na bardzo wysokim poziomie.
17: Podsumował Majchrzak. No a sukces przekłada się na awans w rankingu ATP na rekordowe 47 miejsce.
15: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
16: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive wspierających nawodnienie organizmu.
20: Była pierwsza połowa, druga połowa, trzecia połowa to się zdarza na grillu co najwyżej, a u nas
21: dogrywka. U nas dogrywka albo rzuty karne w stanach zbrodni.
20: I tak właśnie niech będzie. Daniel Dyk,
21: Kamil Barnowski, a nasz dzisiejszy temat futbol za kratami
20: i Roxette w RMF FM.

0: Sceny zbrodni w radiu RMF FM. Nasz dzisiejszy temat: futbol za kratami. Ray Karów, bo o nim mówimy, a właściwie Ray Lamar Wiggins, pochodzący z Sacramento, to ceniony zawodnik futbolu amerykańskiego. Rocznik 74, 180 cm wzrostu. Grał na pozycji skrzydłowego. Wcześniej w rozgrywkach akademickich przez 4 sezony ze sporymi sukcesami reprezentował barwy Colorado Buffaloes.
1: W 1997 roku podpisał 4-letni kontrakt na łączną kwotę 3 700 000 dolarów z zespołem ligi NFL Carolina Panthers. Już za sam podpis zgarnął prawie 1,5 miliona. W sezonie 97 radził sobie bardzo dobrze. Rok później jednak przytrafiła mu się kontuzja, złamanie prawej nogi i to w meczu otwarcia. Sezon 99, w którym zagrał 5 pierwszych spotkań, okazał się jego ostatnim.
0: Życie Ray Karufa poza boiskiem, powiedzmy delikatnie, było dość mocno skomplikowane. Jeszcze w czasach studenckich jego ówczesna partnerka, Michelle Wright, urodziła syna, Ray Juniora. Zawodnik futbolu amerykańskiego miał płacić alimenty na utrzymanie dziecka w wysokości 2700 dolarów. Kolejne związki i romanse sportowca skutkowały poważnymi konsekwencjami.
1: Wróćmy do morderstwa Cherokee Adams z 16 listopada 1999 roku. Jak wspominaliśmy, ranna kobieta zeznała policji, że tuż przed strzelaniną jechała za samochodem Ray Karufa. Mężczyzna odjechał z miejsca zbrodni. Dla wszystkich było jasne, że ma coś wspólnego z tym brutalnym atakiem. Zawodnik NFL sam zgłosił się na policję, ale oczywiście zaprzeczył, jakoby był winny w tej sprawie. 6 grudnia ustalono kaucję w wysokości 3 milionów dolarów. Warunkiem tej umowy było to, że jeśli Cherokee Adams albo ich dziecko umrą w wyniku poniesionych obrażeń, mężczyzna sam zgłosi się na komisariat.
0: Ale tak się nie stało. Po śmierci kobiety zapadł się pod ziemię. Ucieczka Ray Karufa nie trwała zbyt długo. Został ujęty już następnego dnia za sprawą informacji od jego matki, która bała się o życie syna. Znaleziono go w stanie Tennessee. Ukrywał się w bagażniku samochodu swojej znajomej, zaparkowanym przed motelem. Znaleziono przy nim gotówkę, ubrania na zmianę, telefon komórkowy i jedzenie.
1: 3 dni po strzelaninie aresztowano 24-letniego Michaela Kennedy'ego o bardzo obszernej kartotece kryminalnej. Tam między innymi przestępstwa narkotykowe. To on miał wypożyczyć samochód, z którego strzelano do kobiety w ciąży.
0: 25 listopada zatrzymano 40-letniego Williama Watkinsa. Ze zgromadzonych informacji wynikało, że to Watkins pociągnął za spust rewolweru.
1: Jaka w tej zbrodni była rola Karufa, zawodnika NFL? Do tej sprawy wrócimy za moment. W scenach zbrodni zostańcie z RMF FM.

0: Adams, dziewczyny zawodnika NFL, Ray Carufa.
1: Futbolista amerykański utrzymywał, że nie ma nic wspólnego z tym zabójstwem. Prokuratura chciała udowodnić, że to on kierował spiskiem na życie swojej kochanki, która wcześniej odmówiła aborcji i była w zaawansowanej ciąży. Miał to zrobić, aby uciec od konieczności płacenia kolejnych alimentów.
0: Michael Kennedy potwierdził tę wersję wydarzeń. Podczas procesu zeznał, że wynajął samochód, z którego padły strzały i że zawodnik NFL dał mu $100 na zakup broni. Za tę kwotę nabył rewolwer Charter Arms, z której później William Watkins zamordował Cherika Adams. Watkins zeznał, że najpierw został zatrudniony, żeby pobić dziewczynę sportowca, tak aby poroniła, straciła dziecko, a później, gdy była już zaawansowanej ciąży, z zamiarem jej zamordowania.
1: Winę Ray Carufa potwierdzały zeznania jego kolejnej partnerki, Candace Smith. Miał powiedzieć, że tuż przed tragedią zahamował, aby spowolnić samochód Cheriki. Widział strzelaninę, a potem odjechał.
0: W sądzie zeznawała również jeszcze inna partnerka sportowca, która przekazała, że Caruf, grożąc jej śmiercią, zmusił ją do wykonania aborcji. Dziewczyna zawodnika NFL z czasów studenckich, a jednocześnie matka jego syna, również przekazała, że mężczyzna ją zastraszał. Znów Ray Caruf podkreślał, że śmierć jego kochanki była zemstą Kennedy'ego i Watkinsa za to, że nie sfinalizował pewnej narkotykowej transakcji.
1: Co ciekawe, sierżant Shirley Riddle z biura szeryfa hrabstwa Mecklenburg zrelacjonowała zeznania Watkinsa, zacytujmy. Chcieliśmy tylko zapytać ją, czy wie, dokąd jedzie Ray, a potem ona zwolniła. Mówiłem jej, żeby opuściła szybę, żebyśmy mogli porozmawiać. Pokazała mi środkowy palec. Straciłem panowanie nad sobą. Gdyby Ray dał nam pieniądze, nic z tego by się nie stało. Podkreślmy, te słowa stoją jednak w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami.
0: W 2001 roku, po przesłuchaniu 70 świadków i 11 tygodniach procesu, odczytano wyrok. Ray Caruf, który nie okazał żadnej skruchy, został skazany na minimum 18 lat więzienia. William Watkins, który poszedł na współpracę ze śledczymi i przyznał się do winy, usłyszał wyrok minimum 40 lat więzienia. Michael Kennedy, co najmniej 11.
1: Ray Caruf, były gracz futbolu amerykańskiego, opuścił więzienie w 2018 roku. Ożenił się oraz zmienił imię i nazwisko.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: O, i umówiłam się na mammografię.
6: Tak z plaży, z leżaka?
5: W centralnej e-rejestracji.
7: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
8: Po reklamie.
9: To są sceny zbrodni w RMF FM.

0: kolejna muzyczna nowość w radiu RMF FM dziś wieczorem. Roxy i White. Mam nadzieję, że tak głośno słuchaliście, jak ten przebój na to zasługuje.
1: Powoli kończą się dzisiejsze sceny zbrodni w radiu RMF FM. Pamiętajcie o stronie rmf.pl. Tam z każdym tygodniem przybywa kolejnych bardzo ciekawych odcinków naszych najlepszych produkcji.
0: Nie odchodźcie także od radia, bo jeszcze parę przebojów mamy do zagrania. W tym programie Rihanna się pojawi, Ronan Keating, a po 23 kolejna sensacyjna historia, tym razem z cyklu Misja Specjalna. Premierowy odcinek, nie przegapcie. Daniel Dyk,
1: Kamil Barnowski. Do usłyszenia za tydzień.

0: zegarach już 23:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM.
1: A zaprasza Karol Płaczkiewicz.
2: Witam, jestem. Tragiczny wypadek w powiecie nowodworskim na Mazowszu. Na drodze wojewódzkiej 575 zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba nie żyje. Wielkie oczekiwania wobec wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych mają politycy. Posłuchajcie, co mówią. Będzie też Kraków i zakończony weekend z zaczarowaną piosenką. Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej 575 w miejscowości Nowa Mała Wieś w powiecie nowodworskim na Mazowszu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana. Policjanci kierują samochody na objazdy. Duże oczekiwania dotyczące wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych mają przedstawiciele różnych stron sceny politycznej. Dzisiaj prezydent będzie uczestniczył w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa, co według polityków byłoby sukcesem.
3: Informacja o tym, że amerykańscy żołnierze konkretnego dnia przyjadą do Polski i będzie ich 5000 i będą tutaj stacjonowali, a informacją już taką powyżej oczekiwań, ale naprawdę rewelacyjną byłoby, że będzie baza wojsk amerykańskich stała w Polsce.
4: Czasami jest tak, że kilkunastominutowa rozmowa może dużo zmienić. Tak jak ten post prezydenta Trumpa o 5000 żołnierzy stworzył nową polityczną rzeczywistość, tak dzisiaj oczekuję sygnału o bazie stałej amerykańskiej w Polsce.
5: Wierzy pan, że to jest możliwe?
4: Wierzę, że to jest możliwe, tak, no bo wierzę i odbierałem te sygnały, które wiceministrowie obrony narodowej przywieźli z Pentagonu. Więc musimy konsekwentnie tutaj jednym głosem tę aktywność wspierać.
2: Przekonują Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej oraz wcześniej Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Łodzianie mieszkający w kamienicach przy ulicy Gdańskiej nad planowanym tunelem kolejowym będą musieli opuścić domy, zanim pracę wznowi tarcza Katarzyna. Ci, którzy nie będą mogli wrócić, będą mogli starać się o odszkodowanie na tych samych zasadach, jakie wypracowano dla lokatorów z kamienicy przy ulicy Alei 1 Maja, tej, która została uszkodzona w czasie drążenia tunelu.
6: Jesteśmy na etapie wykonywania kolejnych ekspertyz budynków, które się znajdują bezpośrednio nad tarczą. Dopiero po wykonaniu tych ekspertyz będziemy mogli dokładnie stwierdzić, które kamienice są w złym, dobrym czy gorszym, czy awaryjnym stanie. I w tym momencie, gdy przyjdzie nowy wykonawca, zaproponuje technologię, określi niezbędne elementy technologiczne do wykonania tego tunelu, będziemy mogli przekazać informacje, czy któreś jeszcze budynki, bo nie zawsze kamienice, ale jakieś budynki będą wymagały rozbiórek. Na pewno na czas drążenia tunelu w celu zachowania jakby bezpieczeństwa, tak samo jak to było teraz, również będzie konieczność relokacji mieszkańców.
2: Informuje Piotr Brus z Polskich Linii Kolejowych. Budowa tunelu średnicowego pod Łodzią utknęła w miejscu we wrześniu 2024 roku. Tramwaj wodny ze Szczecina do Niemiec to nowy projekt, który ma przyciągnąć turystów na Pomorze Zachodnie. Rejsy po malowniczych terenach Doliny Dolnej Odry i Międzyodrza będą odbywać się we wszystkie weekendy lipca i sierpnia. Podczas trzygodzinnej podróży chętni będą mogli obserwować m.in. żurawie, bieliki, czaple i kormorany. Nasza reporterka Anna Pałamar pytała turystów zwiedzających Szczecin, czy będą korzystać z takiej atrakcji.
7: Dla turystów bardzo dobry.
8: Na pewno będziemy korzystać.
7: Dobra atrakcja.
8: Na pewno.
9: Oswiedza się przy okazji wszystkie pomniki przyrody. Cudownie będzie.
7: Dużo tam ptaków, zwierząt można obserwować z trasy.
9: Tak, będzie duża atrakcja. Polska jest piękna dla wszystkich, dla turystów i dla gości. Ile miejscowi też tak samo skorzystają.
10: Myślę, że zawsze warto wzbogacać ofertę taką turystyczną. Przecież tyle osób, co tutaj przyjeżdża. Ja już któryś raz jestem i warto by było zobaczyć coś nowego.
2: Pierwszy rejs ze Szczecina do Meschering i Garce w Niemczech 4 lipca.
11: To stało się faktem.
2: Koncertem Nadzieja mimo wszystko zakończył się w Krakowie weekend z zaczarowaną piosenką. Niedzielne spotkanie na rynku głównym poświęcone było tematyce uzależnień osób z niepełnosprawnościami oraz ich walce o odzyskanie kontroli nad własnym życiem.
12: Nigdy się o tym nie mówi. Co się dzieje z ludźmi, którzy są z niepełnosprawnością i na przykład uzależnieni od leków, od narkotyków, prawda, od alkoholu, czują się niepotrzebni, wykluczeni i nie wierzą w siebie, nie wierzą w to, nie mają nawet nadziei. Kto im te nadzieje daje?
13: Czasem mamy różne wyobrażenia, czasem coś człowieku dzisiaj takiego trudnego, że nie wiem, wstydzi się, boi się, a nagle się okazuje, że ktoś inny o tym opowie, to nagle widzisz, no tak, ja mam podobnie, też chcę się tym podzielić. Myślę, że siła w grupie, w tym dzieleniu się, że można opowiedzieć swoją historię, że można właśnie poczuć się zaakceptowanym, poczuć to zrozumienie, że też jest wsparcie, że jest dużo ludzi fundacji, terapii, żeby się nie bać tego, że można iść i można sobie pomóc i że trzeba pokonywać ten wstyd, a zwłaszcza w takiej chorobie jak uzależnienia.
2: Mówiły naszemu reporterowi Anna Dymna, pomysłodawczyni koncertu oraz aktorka Joanna Kulik, która w nim wystąpiła.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. O, i umówiłam się na mammografię.
2: Tak z plaży, z leżaka?
1: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kumulacja szczęścia.
7: Pieniądze szczęścia nie dają.
8: Myślisz?
9: To posłuchaj.
10: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki wielkie.
11: Kumulacja szczęścia.
12: RMF FM.
13: Czekam.
14: Ponad milion złotych.
13: Zagrasz?
15: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.

0: Misja specjalna w RMF FM. Upadek twierdzy nie do zdobycia, jak Japończycy zajęli Singapur.
1: Jest 8 lutego 1942 roku. W ostatnich tygodniach siły japońskie zajęły Półwysep Malajski, zmuszając broniącego wojska Imperium Brytyjskiego do odwrotu.
2: Teraz armia cesarska przygotowuje się do ataku na wyspę Singapur, najważniejszą brytyjską bazę wojskową w południowo-wschodniej Azji.
1: Generał Arthur Percival, dowodzący obroną, w teorii posiada znaczną przewagę liczebną.
2: Pod jego rozkazami znajduje się 85 tysięcy żołnierzy. Siły japońskie liczą jedynie 36 tysięcy ludzi.
1: Mimo to generał Tomoyuki Yamashita decyduje się podjąć próbę zdobycia tego strategicznie kluczowego miejsca.
2: Atak rozpoczyna się 8 lutego 1942 roku, a już 7 dni później generał Percival kapituluje przed Japończykami.
1: Do niewoli dostają się tysiące alianckich żołnierzy, a wyspa, która miała być twierdzą nie do zdobycia, wpada w ręce Japończyków.
2: Dlaczego jednak generał Percival, mimo prawie trzykrotnej przewagi liczebnej, ostatecznie przegrał bitwę?
1: W dzisiejszym odcinku misji specjalnej opowiemy o upadku Singapuru i największej w historii kapitulacji armii brytyjskiej.
2: Singapur leży w południowo-wschodniej Azji, na południowym krańcu Półwyspu Malajskiego. W 1826 roku wyspa zostaje wykupiona przez Brytyjczyków od sułtana Johoru.
1: Po I wojnie światowej Singapur staje się centrum dowodzenia brytyjskich wojsk na Dalekim Wschodzie.
2: Rząd w Londynie, dostrzegając znaczenie strategiczne wyspy dla kontroli nad całym regionem, rozpoczyna pracę nad przekształceniem Singapuru w fortecę.
1: Powstaje ogromna baza marynarki wojennej, która jest w stanie obsłużyć najpotężniejsze okręty Royal Navy.
2: Budowane są też umocnienia i stanowiska artyleryjskie, ale prace przebiegają wolniej niż planowano.
1: Rząd w Londynie cały czas tnie fundusze na fortyfikację wyspy. Z tego powodu spora część ambitnych założeń nie zostaje nigdy zrealizowana.
2: Mimo to wielu brytyjskich polityków i wojskowych złudnie uważa Singapur za fortecę nie do zdobycia.
1: Na początku lat 30. Cesarstwo Japonii zaczyna prowadzić coraz bardziej agresywną ekspansję terytorialną w regionie. Japończycy zajmują Chiny i Mandżurię, a w 1940 wkraczają do francuskich Indochin.
2: Brytyjczycy są zaniepokojeni podbojami i obawami.

0: obawiają się, że Maleje i Singapur mogą stać się kolejnym celem cesarstwa.
1: Dlatego rozpoczynają przygotowania do zbrojnej konfrontacji. Premier Winston Churchill szczerze wierzy, że siły stacjonujące na Malajach i w Singapurze okażą się wystarczające.
0: Jednak w rzeczywistości wojska wspólnoty brytyjskiej nie są przygotowane do odparcia inwazji.
1: Siły powietrzne są zbyt małe i składają się w większości z przestarzałych samolotów.
0: Brytyjczycy nie posiadają też w tym regionie silnej floty. Co prawda plany obronne zakładały, że w wypadku zagrożenia do Singapuru zostaną wysłane dodatkowe okręty wojenne, ale teraz Wielka Brytania jest w stanie wojny z Niemcami i te są potrzebne w Europie.
1: Po długich dyskusjach zapada decyzja, by zamiast floty wysłać zaledwie dwa, ale za to potężne pancerniki.
0: Jednym z nich jest Prince of Wales, który brał wcześniej udział w polowaniu na Bismarcka.
1: Londyn ma nadzieję, że przybycie najnowocześniejszego okrętu Royal Navy do Singapuru zrekompensuje brak floty i zniechęci cesarstwo do ataku. Na próżno.
0: 8 grudnia 1941 roku wojska japońskie rozpoczynają inwazję na Półwysep Malajski. Siły brytyjskie są rozproszone i nie są w stanie stawić skutecznego oporu.
1: Japończycy zyskują przewagę i w błyskawicznym tempie zajmują kolejne obszary Półwyspu Malajskiego. Przeprowadzają też serię nalotów na brytyjskie lotniska i miasto Singapur.
0: 10 grudnia 1941 roku pancernik Prince of Wales, który miał wzmocnić obronę, zostaje zatopiony.
1: Japończycy nadal posuwają się naprzód i po kilku tygodniach pod ich kontrolą znajduje się już cały obszar Półwyspu.
0: 31 stycznia 1942 roku ostatnie oddziały brytyjskie przekraczają most łączący Malaje z Singapurem. Następnie przeprawa zostaje zniszczona.
1: Generał Arthur Percival, który dowodzi wojskami na Malajach, rozpoczyna teraz przygotowania do obrony wyspy.
0: Sam premier Winston Churchill wysyła mu wiadomość, w której pisze:
2: musi pan bronić Singapuru do ostatniego żołnierza, nawet gdyby miał pan walczyć pośród ruin miasta.
0: W teorii Percival ma do dyspozycji siły liczące 85 tysięcy żołnierzy, które powinny być w stanie odeprzeć 36 tysięcy Japończyków. Ale w praktyce sytuacja przedstawia się nieco inaczej.
1: Wielu z żołnierzy wojsk wspólnoty ma bardzo niewielkie lub praktycznie żadne doświadczenie bojowe.
0: Inni, którzy brali udział w walkach na Półwyspie Malajskim, są zmęczeni walkami i mają niskie morale.
1: Percival rozważa, jak należy najlepiej rozlokować wojska.
3: Główne uderzenie nastąpi najpewniej od północnego wschodu, gdzie znajduje się nasza baza marynarki wojennej. To właśnie w ten rejon musimy posłać większość naszych sił. Pozostałe oddziały zabezpieczą resztę wyspy.
0: W tym czasie generał Tomoyuki Yamashita rozważa, gdzie powinien najpierw uderzyć.
1: Wie, że Brytyjczycy posiadają przewagę liczebną i doskonale rozumie, że inwazja na Singapur będzie ryzykowna.
0: Jednak dzięki temu, że japońskie lotnictwo dominuje w powietrzu, ma całkiem dobre rozeznanie, gdzie znajdują się oddziały wspólnoty brytyjskiej.
1: Yamashita dostrzega, że północno-zachodnia część wyspy, obsadzona oddziałami australijskimi, jest słabo broniona.
4: Cieśnina Johor jest w tym miejscu dość wąska i łatwa do przepłynięcia. Jeżeli uderzymy z pełną mocą, te skromne siły nie będą w stanie powstrzymać naszego desantu. Dla zmylenia wroga przeprowadzimy też pozorowany atak tam, gdzie Brytyjczycy się nas spodziewają.
0: W pierwszych dniach lutego 1942 roku obie strony kończą przygotowania i są gotowe na starcie, które zadecyduje o losie Singapuru.
1: 6 lutego kilku australijskich żołnierzy przepływa cieśninę Johor i przeprowadza zwiad. Po powrocie meldują:
5: na drugim brzegu zauważyliśmy znaczną koncentrację wojsk japońskich. Widzieliśmy też kilka łodzi desantowych, ale nie udało nam się dowiedzieć, ile ich mają.
0: Wiadomość zostaje przekazana generałowi Percivalowi, który uznaje jednak te informacje za mało znaczące.
1: Wciąż jest przekonany, że główny atak nastąpi od północnego wschodu i nie decyduje się na rewizję swoich planów.
0: 8 lutego 1942 roku Japończycy rozpoczynają silny ostrzał australijskich pozycji. Wieczorem około godziny 20:30 obrońcy zauważają na cieśninie Johor płynące w ich stronę łodzie desantowe.
1: Otwierają do nich ogień i zadają siłom inwazyjnym znaczne straty. Jednak na tym odcinku frontu to Japończycy posiadają przewagę liczebną.
0: Rozproszeni obrońcy nie są w stanie skutecznie zatrzymać desantu i wkrótce pierwsze oddziały armii cesarskiej lądują na wyspie.
1: Australijczycy stawiają zaciekły opór, ale ostatecznie ulegają przewadze wroga i muszą się wycofać.
0: Japończycy niszczą też linie telefoniczne, co sprawia, że obrońcy nie są w stanie powiadomić sztabu w Singapurze o ataku.
1: Gdy w końcu generał Percival orientuje się, że główny atak japoński nastąpił od północno-zachodniej strony, jest już za późno.
0: Wysyła w ten rejon wsparcie, ale oddziały generała Yamashity umacniają do tego czasu swoje przyczółki i rozpoczynają natarcie w głąb wyspy.
1: Brytyjczycy starają się ustabilizować front i rozkazują wojskom na zachodzie zająć pozycje obronne na wcześniej przygotowanej linii Jurong.
0: Wtedy ma miejsce tragiczna pomyłka. Generał Percival opracowuje plany ostatecznej linii obrony wokół miasta Singapur.
1: Przekazuje je dowódcom, by ci wiedzieli, gdzie się wycofać, gdyby obrona na linii Jurong się załamała.
0: Niestety w wyniku problemów komunikacyjnych część oficerów błędnie interpretuje tę wiadomość jako rozkaz natychmiastowego odwrotu do miasta.
1: W ten sposób Japończycy bez walki zajmują kolejne tereny. Na północy następują kolejne desanty, które spychają broniące się oddziały brytyjskie w głąb wyspy.
0: 11 lutego siły japońskie zajmują miejscowość Bukit Timah, znajdującą się 9 km od centrum miasta Singapur. Generał Yamashita przenosi swoją kwaterę do zdobytej fabryki Forda, która znajduje się w tej okolicy.
1: 12 lutego Japończycy zdobywają 3 rezerwuary, które zaopatrują miasto Singapur w wodę i odcinają stolicę wyspy od tego kluczowego zasobu.
0: Zapasów wody w mieście wystarczy zaledwie na kilka dni i sytuacja obrońców staje się dramatyczna.
1: Mimo upadku morale i coraz powszechniejszych dezercji, wielu żołnierzy stawia zacięty opór.
0: 13 lutego ma miejsce bitwa na wzgórzach Opium. Oddziały malajskie dowodzone przez porucznika Adnana Saidi odpierają kilka japońskich ataków. Gdy kończy im się amunicja, dochodzi do walki wręcz.
1: Ich bohaterski opór zostaje przełamany dopiero rankiem 14 lutego. Porucznik Saidi jest ciężko ranny, ale do końca pozostaje ze swoimi żołnierzami.
0: Po pojmaniu zostaje od razu zamordowany przez wściekłych żołnierzy japońskich.
1: Tego samego dnia Japończycy docierają też w pobliże szpitala Aleksandra, gdzie przebywają setki rannych.
0: Z budynku wybiega brytyjski oficer, który macha białą flagą i informuje, że jest to placówka medyczna.
1: Natychmiast zostaje zastrzelony, po czym Japończycy wchodzą do środka i dokonują masakry wśród pacjentów. Mordują nawet człowieka, który był właśnie operowany.
0: Rankiem 15 lutego generał Percival dostaje druzgocącą wiadomość.
6: Panie generale, zapasy wody w mieście wystarczą już tylko na 24 godziny.
1: Generał natychmiast zwołuje naradę i mówi:
3: panowie, mamy w zasadzie tylko dwie możliwości. Możemy spróbować przeprowadzić ofensywę i odzyskać kontrolę nad ujęciem wody. Drugą opcją jest kapitulacja.
0: Po naradzie dowódcy zgodnie uznają, że przeprowadzenie skutecznego ataku nie będzie możliwe i muszą rozpocząć negocjacje.
1: Tego samego dnia generał Percival w towarzystwie kilku innych oficerów jedzie do fabryki Forda, gdzie mieści się kwatera generała Yamashity.
0: Japoński dowódca żąda natychmiastowej i bezwarunkowej kapitulacji. Percival odpowiada:
3: w mieście trwają niepokoje i chciałbym, żeby do czasu przejęcia przez was kontroli pod bronią pozostał nasz oddział liczący 1000 żołnierzy.
1: Yamashita odpowiada:
4: nie widzę powodu. Przecież nasze wojska wkrótce zajmą miasto.
0: Percival nie ustępuje.
3: Do tego czasu w mieście wybuchnie prawdziwy chaos i zacznie się plądrowanie.
1: Japoński generał ucieka się wtedy do groźby.
4: Planujemy na tę noc silny atak na miasto i jedynym sposobem, abyście go uniknęli, jest kapitulacja.
0: Dyskusja trwa dalej. W pewnym momencie Yamashita traci cierpliwość i wykrzykuje:
4: czy armia brytyjska zamierza się poddać? Tak czy nie?
1: W końcu Percival zgadza się podpisać kapitulację, a Yamashita ostatecznie zezwala, by dla utrzymania porządku w mieście pozostał niewielki oddział brytyjski.
0: Postanowienie wchodzi w życie 15 lutego o godzinie 20:30. W ten sposób po 7 dniach walki upada Singapur, a prawie 80 tysięcy żołnierzy trafia do japońskiej niewoli.
1: Później generał Yamashita przyznał, że podczas rozmów z brytyjskimi dowódcami jedynie grał pewnego siebie. Tłumaczył:
4: atak na Singapur był blefem, który jednak zadziałał. Brytyjczycy wciąż mieli przewagę liczebną, a nam zaczęły kończyć się zapasy. Cały czas miałem obawy, że Brytyjczycy odkryją, jak wygląda sytuacja i zmuszą nas do krwawych walk ulicznych. Gdyby oblężenie miasta się przeciągało, zostalibyśmy najpewniej pokonani.
0: Upadek Singapuru jest ogromnym ciosem dla prestiżu Imperium Brytyjskiego. Winston Churchill uznaje to za największą klęskę w historii kraju.
1: Tysiące pojmanych żołnierzy trafia do obozów wienieckich. Są w nich wykorzystywani jako siła robocza i wielu z nich nie przeżyje niewoli.
0: Japończycy świętują sukces, ale nie wszystko idzie po ich myśli. Mimo strat poniesionych po ataku na Pearl Harbor, Stany Zjednoczone są zdecydowane kontynuować wojnę.
1: Także Wielka Brytania, choć upokorzona, nie zamierza się wycofać. Japonia nie ma z kolei zasobów do prowadzenia długotrwałej wojny.
0: Słynny admirał Yamamoto jeszcze przed wojną przewidywał.
7: Przez pierwsze 6 czy 12 miesięcy wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią będziemy odnosić zwycięstwo za zwycięstwem. Ale jeżeli po upływie tego czasu wojna nadal będzie trwała, to wątpię, żebyśmy zdołali ją wygrać.
1: Słowa te okażą się prorocze.
8: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę północ, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie pokojowe. Na początek te doniesienia. Połączymy się z naszym korespondentem za oceanem. Zderzenie osobówki z ciężarówką na S8 w Wielkopolsce. Kierowcy są utrudnienia na drodze w kierunku Warszawy. W faktach także emocje sportowe. Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie pokojowe, poinformował o tym premier Pakistanu. Według jego deklaracji obie strony zgodziły się na natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojskowych na wszystkich frontach, także w Libanie. Fakty o północy otwiera nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dobry wieczór, Paweł.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Powiedz, co jeszcze wiemy w tej chwili?
1: Prezydent Donald Trump poinformował, że porozumienie z Iranem zostało zawarte, zezwala na natychmiastowe usunięcie blokady Iranu, bo wiadomo, że Stany Zjednoczone blokowały Iran po tym, jak Iran zablokował cieśninę Ormus. Irański wiceminister spraw zagranicznych oświadczył, że począwszy od dzisiejszego wieczoru zostanie ogłoszone natychmiastowe i trwałe zakończenie wojny oraz operacji wojskowych na różnych frontach, w tym właśnie, jak powiedziałeś, w Libanie. Nie znamy na razie więcej szczegółów. To pierwsze informacje w tej sprawie. Według Pakistanu, który pośredniczył w negocjacjach, oficjalna ceremonia podpisania umowy odbędzie się w piątek 19 czerwca w Szwajcarii. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Do tych informacji oczywiście będziemy wracać dziś w nocy. Paweł, dziękujemy za relację.
2: Trzymamy się faktów.
0: Dziś ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty zatrzymany w piątek w Gdańsku Mateusz G. w związku z zabójstwem 75-letniego taksówkarza. Pochodzony z Czerska w Pomorskiem, 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Jak podaje prokuratura, wstępne ustalenia śledztwa wskazują na motyw rabunkowy zabójstwa. Chodzi o kradzież Mercedesa ofiary. Uwaga kierowcy na S8 w Wielkopolskiem. Na odcinku między węzłami Kępno i Wieruszów ciężarówka zderzyła się z osobówką. Zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Warszawy. Jedźcie ostrożnie. Życie toczy się nie tylko na ulicach, ale też na wodzie, przypominają gdańscy strażnicy miejscy. Wraz z początkiem sezonu letniego i napływem turystów coraz więcej pracy mają patrole, które pilnują porządku na Motławie, Martwej i Śmiałej Wiśle.
3: Jak wygląda moment, w którym jesteście na wodzie jednak? Coś się dzieje na nabrzeżu? Co dalej?
4: Akurat w tej chwili jesteśmy patrolem trzyosobowym. Dwie osoby wychodzą na nabrzeże, no a ja wtedy się opiekuję łódką. Tak, i asekuruję również patrol.
3: Najczęściej?
4: Spożywanie alkoholu.
3: Tego jest najwięcej?
4: Tego jest najwięcej. No jest plaga tego jest. Nie?
3: W którym momencie, w którym miesiącu jest najwięcej pracy?
4: No praktycznie tylko się wakacje zaczynają. Liczymy to od lipca do sierpnia.
0: Ze sternikiem Łodzi Patrolowej Grzegorzem Cymanowskim rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Pociąg IC Nieśpieszny to wyjątkowy projekt kolejowy inspirowany podróżami sprzed lat. Te składy zabiorą nas nie tylko z punktu A do B, one przeniosą nas w czasie.
5: Ten pociąg jest inny z tego względu, że nawiązuje do dawnych czasów, do dawnej kolei, jaka była w Polsce, jak podróżowało się, że tak powiem, za czasów, jak ja byłem w wieku syna, z lat 80.
6: Bardzo mi się podoba właśnie dlatego, że jest taki w starym klimacie. Podoba mi się, bo ma lokomotywę w historycznym malowaniu. Ogólnie sam klimat jazdy też jest bardzo fajny. Widać, że jest duże zainteresowanie. No i jak się dowiedziałem, no to od razu chciałem nim przejechać się.
0: Skład utrzymany jest w klasycznym oliwkowym kolorze, nawiązuje do dawnej estetyki kolei i przywołuje klimat, w którym sama droga była równie ważna jak cel. Jest też oczywiście wagon restauracyjny. Menu również nieco retro. Zajrzymy do niego jeszcze w nocnych faktach RMF FM.
2: Piłka nożna w faktach RMF FM.
0: Na koniec raport z Mundialu. Holandia zremisowała z Japonią 2-2 w pierwszym meczu grupy F. Bramki strzelali dla Holandii Virgil van Dijk i Krysenico Somerville. Dla Japonii z kolei Keito Nakamura i Daichi Kamada. Kolejny mecz o pierwszej. Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Ekwadorem.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
8: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i witam w programie Zbrodnie z wyższych sfer. Dziś historia, która pokazuje, że zło nie zawsze jest oczywiste i może przybrać różną postać. przeniesiemy się do malowniczego Eislingen w Niemczech, gdzie spokojne życie rodziny Hosslerów zostało brutalnie przerwane przez rodzące się zło, które potrafiło kochać, ale tylko pieniądze.

0: Tu Olga Hering. Witam w zbrodniach z wyższych sfer.
1: Zbrodnie z wyższych sfer w RMF FM.
0: Elze i Hans Jürgen, spokojne małżeństwo z Niemiec, mieli wszystko. Duży majątek, szacunek otoczenia, troje zdrowych dzieci wchodzących w dorosłość. Niestety, mieli też pod swoim dachem rodzące się zło, które potrafiło nawet kochać, ale tylko pieniądze. Przenieśmy się do Eislingen, malutkiego i uroczego miasteczka na południu Niemiec. Jest tu bardzo zielono, a większość zabudowy stanowią przepiękne stare kamienice. To właśnie tu ludzie uciekają przed zgiełkiem zatłoczonego miasta. Tak zrobiło też małżeństwo Hostlerów, Elze i Hans Jürgen. Ona jest lubianą nauczycielką języka niemieckiego, a on znanym praktykiem medycyny naturalnej. Przychody z prowadzenia gabinetu są tak duże, że małżeństwo stać na zakup zabytkowej kamienicy przy cichej i bardzo zadbanej uliczce domków jednorodzinnych. Po wykonaniu remontu kapitalnego na kilkuset metrach sześciennych powstaje profesjonalna poradnia medycyny naturalnej oraz kilka mniejszych mieszkań na wynajem, a na poddaszu powstaje bardzo duże i przestronne mieszkanie, w którym małżeństwo mieszka z trójką swoich dzieci, dwoma córkami, najstarszą Ann-Christine i średnią Anne-Marie, oraz najmłodszym i jedynym synem, Andreasem. Do pięcioosobowej rodziny Hostlerów poniekąd należy też Frederik, który jest najlepszym przyjacielem ich syna Andreasa. Chłopcy znają się od pierwszej klasy gimnazjum i są niemal nierozłączni, co jednak ciekawe. Przyjaźń ta wielu osobom wydaje się bardzo osobliwa, ponieważ chłopcy są swoimi całkowitymi przeciwieństwami. Andreas jest bardzo ekstrawertyczny, co sprawia, że jest jednym z najpopularniejszych chłopaków w szkole. Frederik znowu zawsze stoi z boku i właściwie poza Andreasem nie kumpluje się z nikim innym. Kiedy nadchodzi rok 2007, a Andreas kończy 16 lat i na dobre wchodzi w okres dojrzewania, zaczyna się też buntować, czego głównym objawem są ciągłe konflikty z rodzicami. Andreas zmienia się o 180 stopni i nagle przestaje mu się podobać jego dotychczasowe życie i to, co mówią rodzice. Powoli zaczyna oddalać się zarówno od mamy i taty, ale też od sióstr, które są dla niego bezrefleksyjnie posłuszne rodzicom, a on przecież tym gardzi. Andreas odcina się więc od wszystkich najbliższych osób, a całym jego światem staje się przyjaciel Frederik, który jako jedyny go rozumie i myśli tak jak on i który od pewnego czasu zaczyna coś czuć do Andreasa. Nie jest to jednak typowa miłość czy zakochanie, a raczej miłość platoniczna lub jakiś rodzaj fascynacji, takiej, która sprawia, że Frederik jest wręcz bezkrytycznie gotowy zrobić, co tylko Andreas mu każe, nawet jeżeli jest to daleko wykraczające poza normy moralne. Chłopcy zachęceni tym, że w zasadzie są bezkarni, chcą więcej i posuwają się już nie tylko do głupich i bezmyślnych, ale i okrutnych czynów. Pewnego letniego dnia Andreas zauważa w ogródku jeża i uważa, że świetnym pomysłem będzie położenie go na rozgrzanym grillu. Wszystko to obserwuje Frederik, który w żadnym wypadku nie próbuje interweniować, wręcz przeciwnie. Andreas prosi go, żeby teraz on zrobił to samo, ale ze swoim kotem. Jednak Frederik odmawia. Jak mówi, nie chce sprawić przykrości rodzicom. Szybko jednak reflektuje się, kiedy widzi zawód na twarzy swojego przyjaciela, który tak go fascynuje. Nie chce, żeby pomyślał o nim, że wymięka, dlatego łapie kota sąsiada, a następnie w brutalny sposób i ku zadowoleniu Andreasa pozbawia go życia. Ta nowa, okrutna zabawa zaczyna podobać im się tak bardzo, że zaczynają regularne wycieczki do lasu lub na łąkę, uzbrojeni w kije czy inne narzędzia tortur. Dla rozrywki pozbawiają życia kolejne zwierzęta, które tylko udaje im się dostrzec i dopaść. Wszystko to śmieszy ich i sprawia im ogromną radość, napawa też dumą, bo wręcz nagrywają swoje bestialskie wyczyny telefonem. Chłopcy interesują się też bronią palną, dlatego uczęszczają na lokalną strzelnicę, gdzie przynależą do Związku Strzeleckiego dla Młodzieży. Nikt jednak nie wie, że to nie tylko zwykłe młodzieńcze zainteresowania. Tak naprawdę Andreas i Frederik zapisali się tu, bo chcą pójść o krok dalej, już nie tylko czytać i rozmawiać o broni, ale też z nią obcować. Gdy trzymają w rękach przedmiot, który jednym palcem odbiera życie, ich głowy znowu zalewają mroczne fantazje. Kiedy mijają kolejne miesiące, a później lata, za fasadą zwyczajnych, chociaż zbuntowanych nastolatków z dobrych domów, kiełkuje coś naprawdę złego. Kiedy słyszą, że powinni uczyć się, skończyć szkołę, zacząć szukać pracy i myśleć o przyszłości, rośnie w nich gniew. Nikt nie będzie mówił im, co mają robić i jak mają żyć. Jedyne, o czym marzą, to aby wynieść się z Eislingen i żyć po swojemu, gdzieś daleko od nakazów i zakazów. Jest jednak jeden zasadniczy problem. Mają dopiero 19 lat i nie mają pieniędzy, żeby żyć beztrosko i po swojemu, ale przecież istnieją sposoby, by szybko się wzbogacić i nie musi to być ani nic legalnego, ani moralnego. To właśnie wtedy w ich głowach rodzi się najokrutniejszy z ich wszystkich dotychczasowych planów, a plan ten swój początek ma w dniu 19 urodzin Andreasa. Chłopak z racji swojego wchodzenia w dorosłe życie zostaje wtajemniczony w to, że jego matka ma specjalne konto oszczędnościowe, na którym trzyma ponad 250 000 euro, a on, jako osoba pełnoletnia, został właśnie dopisany do jej testamentu. Rodzice chcą w ten sposób zatroszczyć się o przyszłość i bezpieczeństwo swojego jedynego syna i nie mają pojęcia, że ten gest i ogromna kwota sprowadzi na nich niewyobrażalne nieszczęście. Bo Andreas, gdy tylko dowiaduje się, jakie pieniądze czekają na niego na koncie, dzieli się tą informacją z Frederikiem. Ponad 250 000 euro to ogromna kwota, taka, której potrzebują, by wreszcie mogli być wolni, dlatego od razu zaczynają marzyć. Przecież z takimi pieniędzmi w kieszeni mogliby robić co chcą, a są one na wyciągnięcie ręki. Nie mówiąc o reszcie majątku rodziców, w tym o drogich samochodach, świetnie prosperującym gabinecie czy całej kamienicy. Chłopcy nakręcają się nawzajem i fantazjują, jakby to było, gdyby nagle zabrakło rodziców i sióstr Andreasa. Ta wizja aż za bardzo im się podoba. Nie wiadomo, w którym dokładnie momencie te marzenia i fantazje zamieniają się w realny plan, ale kilka miesięcy później Andreas i Frederik, niezauważeni przez nikogo, otwierają zamek w bocznych, bardzo rzadko używanych drzwiach budynku Związku Strzeleckiego, a kiedy zapada zmrok, wracają na miejsce ze szlifierką kątową. Po cichu wchodzą do środka przez otwarte wcześniej drzwi i szlifierką otwierają sejf, z którego kradną cały arsenał, kilkanaście sztuk broni i 20 dużych pudełek z nabojami. Następnego dnia zjawiają się na strzelnicy jak gdyby nigdy nic i udają zaskoczonych, gdy dowiadują się o kradzieży. Wręcz grają zatroskanych, a Andreas proponuje nawet, by zainstalować w obiekcie monitoring, a każdy przytakuje mu i klepie go po plecach za celne rady. Nikt nawet przez sekundę nie podejrzewa, że to ci dwaj zapaleni strzelcy stoją za kradzieżą i że sama kradzież to dopiero początek wielkiego koszmaru, o którym już niedługo usłyszy cały kraj. Gdy przyjaciele upewniają się, że kompletnie nikt nie podejrzewa ich o włamanie, wracają do realizowania kolejnych kroków swojego planu. Większość łupów chowają na strychu w domu Frederika, jednak dwa pistolety zatrzymują przy sobie. Noszą je nawet do szkoły, czasem w plecakach, a czasami trzymają je za pasem. Żyją tym, że mają je przy sobie. Kiedy nikt nie patrzy, uchylają bluzy i wymieniają się porozumiewawczymi uśmiechami. Potajemne noszenie do szkoły broni, siedzenie z nią na wprost nauczyciela, mijanie na korytarzu znajomych, którzy nie mają pojęcia o ich sekrecie, umacnia przyjaciół w przekonaniu o swojej wyższości i o sile. Teraz więcej czasu spędzają poza domem, żeby korzystać ze skradzionej broni i ćwiczyć celność. Zapuszczają się głęboko w las, gdzie strzelają do drzew i ptaków. Andreas i Frederik czują się bezkarni, co tylko podsyca ich apetyt na gigantyczny spadek. Skoro pozwalają sobie

0: powiedzieć.
1: Posłuchaj, to ciekawe.
2: Słuchacie wykładu otwartego w Radiu RMF 24. Z nami w warszawskim studiu pan doktor habilitowany Jarosław Biliński, specjalista w dziedzinie hematologii z Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzisiaj przypomnę, pytamy, czy jelita to nasz drugi mózg. Panie doktorze, to żeby zadbać o te nasze jelita, mamy jeść te kefiry, te jogurty, czy ogórki kiszone, kapustę kiszoną? To jest dobre dla naszych jelit?
3: Jeść, tak jest. To jest bardzo dobre dla naszych jelit. Być może to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nasi dziadkowie byli zdrowsi. Jest kilka odpowiedzi na te pytania, ale jedli przede wszystkim przetwory naturalne, produkty fermentowane czy niefermentowane, no bo to było dobro na wyciągnięcie ręki. Przede wszystkim nie jedli wysoko przetworzonego jedzenia, nie jedli jedzenia, które ma masę konserwantów i tych chemikaliów. I zdecydowanie w tych kiszonkach, w tych jogurtach, ogórkach i tak dalej jest masa substancji, które właśnie karmią te dobre bakterie, dobre mikroorganizmy i powodują, że to one jakby zajmują większą część tego mikrobiomu. Dlatego podstawowym rzeczywiście narzędziem do tego, żeby dbać o mikrobiom, jest dieta. Właściwie to jest w ogóle trywialne, jakie są trzy główne, najważniejsze czynniki dbania o mikrobiom i nasze zdrowie. To jest dieta, to jest wysiłek fizyczny i to jest sen. I to zostało potwierdzone ostatnio na bardzo dużych badaniach, że to są największe modulatory i naszego mikrobiomu i najbardziej wpływają na nasze zdrowie.
2: Dieta rozumiem, a dlaczego akurat ruch?
3: Ruch, dlatego że podczas ruchu, szczególnie większego wysiłku, spalając glukozę i tak dalej, często dochodzi do takich zakwaszenia naszego organizmu, tak, bo nie wszystkie procesy zachodzą z udziałem tlenu. Mikroby na to reagują na przykład, a po drugie ruch sprawia, że nasz, i to jest też banalne i trywialne, ale też zostało potwierdzone niedawno tak na dużych badaniach, po prostu ruszając się, my wprawiamy w ruch także nasze jelita, czyli ta perystaltyka jest prawidłowa, czyli tak jak dzisiaj w trybie siedzącym, i to jest jeden z przyczyn prawdopodobnie też tych zespołów jelita nadwrażliwego i tak dalej, tych problemów jelitowych, w trybie siedząco-leżącym nasze jelita mają dużo wolniejszy pasaż niż normalnie w trybie, kiedy się ruszamy, mamy więcej tego wysiłku fizycznego i to ewolucyjnie do tego były nasze jelita przyzwyczajone. Tak samo sen. Sen to jest jeden z cykli naszych faz naszego funkcjonowania. Podczas snu nie tylko się regeneruje dużo komórek, dochodzi do tak zwanej autofagii, czyli zjadane są komórki, które są stare, już nieprawidłowe. To także wydzielają się różnego rodzaju hormony, neurohormony i tak dalej, które też organizują pracę naszych jelit. No i te trzy proste by się wydawało czynniki, które widocznie ewolucja się nie spodziewała, że możemy źle jeść, że możemy się przestać ruszać i że nie będziemy spać dobrze, no ale nowoczesny świat do tego doprowadził, bo chcemy, żeby było taniej, szybciej, więcej i tak dalej, ale w historii ewolucji to, w jakim czasie myśmy dokonali tych zmian, czyli powiedzmy 100-200 lat, to jest kropla w morzu i nasz po prostu organizm tak szybko nie ewoluuje, nie przystosował się do tego.
2: Być może kiedyś. Czyli tak, zdrowa dieta, ruch, sen to buduje naszą dobrą mikrobiotę, a co ją niszczy, panie doktorze?
3: Najbardziej niszczą ją antybiotyki oczywiście, no bo antybiotyk, czyli sama nazwa mówi antyżycie, syntetyzowane zostały po to, żeby niszczyć bakterie, tak, zabijać bakterie. Oczywiście jest to odkrycie fenomenalne i przedłużyło w ogóle życie człowieka w historii co najmniej dwukrotnie, dzięki temu, że nie umieramy na błahe infekcje, tak jak człowiek pierwotny żył 20 lat i umierał albo na infekcję, albo coś go zabiło, tak. Dzisiaj dożywamy 80 lat w zdrowiu i pojedyncza bakteria, chociaż tutaj już się gryza w język, nas nie zabija, bo niestety przez nadużywanie antybiotyków i po prostu stosowanie antybiotyków, które człowiek syntetyzował i bardzo małym ruchu w tym temacie w firmach farmaceutycznych, bo nie opłaca się badać i odkrywać nowych antybiotyków, bo one zaraz trafiają na listę zastrzeżoną, czyli sprzedaż jest mała. po to, żeby się nie wytworzyła ta oporność, no, dlatego one są zastrzegane, no ale przez to firma ma mniejszą sprzedaż, tak. Więc to jest największy modulator, antybiotyki. I tutaj zawsze mówię najprostszą rzecz, jak idziecie Państwo do lekarza z chorobą, wirus nie jest zabijany przez antybiotyk, więc ważne, żeby się nie domagać antybiotyku na każde przeziębienie, ból ucha, bo 80% takich infekcji, powiedzmy, które nazywamy przeziębieniami, są wywoływane przez wirusy, więc wystarczy leczenie wspomagające. Nie potrzebujemy bakterii, nie potrzebujemy antybiotyku. Antybiotyk potrzebujemy w określonych sytuacjach, które lekarz powinien umieć rozróżnić. Mamy też różnego rodzaju badania i z krwi, i wymazy, i szybkie testy, także musimy zracjonalizować używanie antybiotyków, bo naprawdę grozi nam katastrofa, jeżeli tego nie zrobimy.
2: I warto o tym pamiętać. A panie doktorze, czy każdy ma taką samą mikrobiotę, czy u każdego człowieka zawartość jelit jest zupełnie inna? I czy w ogóle rodzimy się ze zdrową mikrobiotą, a dopiero w kolejnych latach życia jej stan ulega pogorszeniu?
3: Po kolei odpowiadając, mamy około 5 rodzajów mikrobiot, składów mikrobioty na świecie. To się nazwano to enterosygnaturami, czyli i zależy to głównie od szerokości geograficznej, a przede wszystkim od tego, co się w tej szerokości geograficznej spożywa i jak się żyje.
2: Mhm. Czyli znowu dieta, tak, i styl życia.
3: Mhm. Tak, 5 takich wariantów zdrowej mikrobioty. One bardzo dużo mają wspólnego, to znaczy ponad 60-70% to są te same funkcje i tak dalej. Różnią się właśnie tymi, czyli ten rdzeń mikrobiomu to nazywamy, jest w miarę podobny, natomiast różnią się częścią w zależności właśnie od tego, w jaki sposób żyjemy, w jakim środowisku, co jemy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, czy możemy mieć mikrobiom w danej szerokości geograficznej inny niż cała reszta, bo na przykład przeniesiemy się z Japonii do Stanów Zjednoczonych, to tak, jeżeli utrzymamy ten styl życia, jaki mieliśmy w Japonii, to się ten mikrobiom nie zmieni, ale u większości osób się zmienia, bo zaczynamy właśnie żyć tak, jak żyją, powiedzmy, Amerykanie w tym przypadku, jeść to, co oni jedzą, spotykać się z ludźmi, wymieniać się tymi mikrobami.
2: Czy jelita to nasz drugi mózg? O tym rozmawiamy dzisiaj w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Za chwilę wracamy do rozmowy.
1: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy drugą, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Polskie myśliwce poderwane w związku z atakiem Rosjan na Kijów. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. Tak Donald Trump pisze w sieci o zawarciu porozumienia pokojowego z Iranem. Wyrównana gra i bezbramkowy remis. Tak rysuje się obraz po pierwszej połowie mundialowej rywalizacji Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że rozpoczęło się operowanie polskiego i sojusznicznego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Działania mają charakter prewencyjny i są związane z atakami Rosji na Ukrainę. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Czytamy w komunikacie na portalu X. Jak informowaliśmy w faktach, rosyjska armia zaatakowała Kijów dronami i rakietami. Według najnowszych danych ranne są 3 osoby. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich. Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Tak napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Amerykański przywódca dodał: statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. Według Trumpa wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi. Do podpisania memorandum ma dojść w najbliższy piątek w Szwajcarii. W kolejnych 60 dniach strony mają prowadzić negocjacje w sprawie szczegółów, m.in. dotyczących irańskiego programu nuklearnego i zniesienia sankcji. Jednocześnie część irańskich źródeł podaje, że porozumienie nie zostało jeszcze ostatecznie zatwierdzone w Teheranie i wymaga dalszych uzgodnień. Na zegarach 1:30 to są fakty w RMF FM. W nich teraz zaglądamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Do przerwy w meczu Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem w Filadelfii wyrównana gra i bezbramkowy remis. W pierwszych 45 minutach padł tylko jeden celny strzał. Jego autorem był napastnik Wybrzeża Kości Słoniowej Nicolas Pepe.
1: Są i takie fakty.
0: Niecałe 2 tygodnie zostały do początku wakacji. W nowym tygodniu w wielu szkołach wystawione będą końcowe oceny. Przed częścią uczniów jeszcze ostatnie dni wytężonej pracy.
2: Ja mam ciągle testy. Nauka.
3: Czekacie mocno na to, co będzie za 2 tygodnie?
2: Tak. Wiem, że na pewno 22 tam czerwca do kina jedziemy z klasą.
3: A oceny już macie wystawione?
2: Jeszcze nie.
3: Jak już przyjdzie 27 czerwca, jak już zaczną się wakacje, to co zrobicie?
2: Zacznę skakać po kanapie.
3: Z radości?
2: Tak. A ja planuję od razu już się spakować na obóz. Potem jeszcze bardziej cieszę się na to, że tam jedę z koleżanką do dziadków.
3: Jak już zaczną się wakacje, to co pomyślicie sobie wtedy?
2: Hurra!
0: Usłyszał od uczniów warszawskiej szkoły podstawowej nasz reporter Michał Dobrołowicz. Do zakończenia roku szkolnego zostało już tylko 11 dni. Było amatorsko i trudno. Pożyczaliśmy maty od sekcji judo, oglądaliśmy rysunki, a wiedzę czerpaliśmy z książek.